te łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca.

SK2 Biała Podlaska. Biała Podlaska.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
2: Słuchajcie, w Białej Podlaskiej szykuje się dzień pełen pogodowych niespodzianek. Rano słońce będzie próbowało przebić się przez ciemne chmury, ale nie dajcie się zwieść. Będzie chłodno, bo termometry pokażą zaledwie 7 kresek. Wiatr delikatny, więc nie przewieje Was z nóg. Później po południu możliwe opady deszczu, a temperatura podskoczy do 19 stopni. Jutro znowu może przelotnie popadać, a maksymalnie zobaczymy 16 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jestem w Stanach Zjednoczonych, mówił wczoraj na antenie telewizji Republika Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości potwierdził, że przebywa w USA i ocenił, że ekstradycja z tego kraju jest wymagająca. Zapewnił też, że nie uciekł z Polski i korzysta z dokumentu przyznanego wraz z prawem do azylu. Tymczasem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska wystąpi o ekstradycję Ziobry. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak były minister wjechał do USA, skoro jego paszporty zostały unieważnione już w grudniu.
4: Wszystko wskazuje na to, że jeszcze od poprzednich władz Węgier Zbigniew Ziobro otrzymał tak zwany paszport genewski. To dokument, na podstawie którego osoby o statusie uchodźcy w danym kraju mogą podróżować za granicę. Jak podał portal w polityce.pl, Ziobro wjechał do USA na podstawie ważnej wizy.
5: Będziemy żądać wyjaśnienia, jak to się stało, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
4: Komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Nie wyklucza, że USA są jedynie przystankiem w dalszej ucieczce, bo Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami.
6: W Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces, ponieważ tu nie chodzi o żadną sprawę kryminalną, tu chodzi o politykę, tu chodzi o zemstę.
4: Ocenia działania byłego szefa poseł PiS Michał Wójcik. Azyl na Węgrzech miał także Marcin Romanowski, ale ten zapadł się pod ziemię. Umowa najmu jego mieszkania wygasła z końcem kwietnia, teraz stoi puste.
3: O czym informował Jakub Krzyżak. 3 osoby zostały ranne w karambolu na A2 między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim. Zderzyło się 5 samochodów. Jezdnia w kierunku Warszawy była zablokowana przez kilka godzin. Ruch odbywa się już bez utrudnień. Blisko 2000 osób w blasku lamp przebiegło ulicami miasta. Za nami 7. edycja szczecińskiego biegu nocnego.
7: Udało mi się zrobić rekord życiowy.
8: Fajna trasa, kolejna dawka pozytywnych emocji.
3: Mówili uczestnicy, a przed biegiem głównym odbył się również 3. bieg świetlików skierowany do najmłodszych biegaczy.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: SK2 Sport.
3: FC Barcelona górą w El Clasico. Duma Katalonii wygrała na Camp Nou 2-0 z Realem Madryt. Królewscy stracili szansę na dogonienie Barsy, która po ostatnim gwizdku mogła rozpocząć świętowanie drugiego z rzędu i trzeciego w ostatnich 4 latach Mistrzostwa Hiszpanii. Aluron CMC Warta Zawiercie z pierwszym w historii Mistrzostwem Polski. W decydującym 5. meczu siatkarze z Zawiercia pokonali broniącą tytuł Bogdankę Luk Lublin 3-1, triumfując w całej serii 3-2. To nie koniec sezonu dla Warty, która przygotowuje się do turnieju Final Four Ligi Mistrzów.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: Wczoraj Robert Lewandowski przez polskich dziennikarzy po zdobyciu Mistrzostwa Hiszpanii był pytany, jak w kolejnym sezonie. Jaka przyszłość Roberta?
12: A są wróżka?
11: Czy zostanie w Barcelonie, czy nie zostanie? I wypomnieli mu dziennikarze, że ma 51 dni na podjęcie decyzji, bo za tyle kończy się kontrakt. A Robert powiedział, zobaczę, co jest dobre dla mnie i dla mojej rodziny. Czyli jaka by nie była decyzja, to będzie nasza wspólna decyzja.
10: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: Robert, trzeba się mu ani zapytać, no to ale wie już.

0: daj mi znać.
1: Lepiej wcześniej pójść spać, żeby wcześniej móc wstać.
2: Bo wtedy wcześniej możesz dać znać,
1: i
2: że
1: możesz,
2: już wstałeś.
1: I możesz, tak, bo włączasz sobie radyjko, słyszysz tych swoich dwóch przygłupów.
2: Prawda?
1: I już od razu sam się numer wykręca na 7268 2686.
2: A jak zrobicie głośniej, wystawicie na balkon, to całe osiedle będzie wiedziało nawet, no, że można też i na Messengerze się do nas odezwać.
1: Tak. No może gdzieś bardzo. Ktoś teraz w Kielcach wystawił, nie wiem, radio na balkon i Kielce, wstajemy!
2: No oczywiście, a może ktoś w Hanowerze słucha nas przez aplikację, bo też tak można, prawda? No. Tak czy inaczej...
1: Stejen sie bitte Deutsch auf dem Bett, czy jakoś tak.
2: A propos, dzisiaj dzień bez śmiecenia, gdyby ktoś się pytał, jakie dzisiaj ciekawe dni są w kalendarzu. I mamy też dzień doradcy.
1: Doradcy. No, dlatego powiedziałem, że lepiej wcześniej iść spać, żeby wcześniej był wstać. To już była pierwsza rada sprzedana.
2: Widzicie?
1: Nie zauważyłeś?
2: Co prawda dzisiaj dzień doradcy podatkowego, ale że my na pieniądzach znamy się jak na fizyce kwantowej.
1: W sensie umiemy wydawać i nie mamy nic już w połowie miesiąca.
2: No, nie.
1: Szczególnie o to dbają elektrownie, gazownie i wspólnoty mieszkaniowe.
2: Nie wiem, pamięcia, jak to się dzieje. Ktoś kiedyś rozszczepił atom, no, a my nie potrafimy rozszczepić naszych pieniędzy,
1: nie,
2: żeby...
1: Nie
2: da rady. No dobra, tak czy inaczej, w podatkach wam nie doradzimy.
1: Wypłata jest iluzją.
2: Ale jak chcecie inne rady, to zapraszamy do Jarząbka i Wajdy.
1: No ja mam radę, wypłata jest iluzją.
2: Proszę bardzo,
1: bo się wydaje. Bo się wydaje.
2: No. Tak więc 7268 2686. Dobrze wam radzę dzisiaj, ja Jarząbek, żebyście zadzwonili i pochwalili się swoimi radami życiowymi być może. Czego was życie na przykład nauczyło?
1: Zamieńcie,
2: prawda,
1: się w doradców wszystkiego.
2: Tak.
1: Dzisiaj.
2: Tak.
1: Zamieniacie się w doradców wszystkiego, dzwonicie i radzicie wszystkim, bo każdy jest wujkiem dobrą radą.
2: Tak.
1: Albo ciocią.
2: Na przykład nie można zostawiać zużytej pieluchy koło łóżka, bo rażno można w nią wdepnąć. To jest taka moja rada.
1: I to jest gorsze niż klocek Lego.
2: Oczywiście.
1: 726 826 826. Dzwońcie z dobrymi radami.

0: My też troszeczkę czasami.
1: Znaczy, ja nie powiem, że jesteście naiwni, jeżeli posłuchacie naszej rady, ale to nie jest mądre. Natomiast...
0: Możecie słuchać rad innych.
1: No, oczywiście, tak.
0: Dlaczego by nie? Wchodzicie cali na biało. Krystian nagrał głosówkę na Facebooku. Jaka rada, Krystku?
2: W sprawie dobrej rady to polecam nie drażnić ręki, która cię karmi.
0: No proszę. No proszę.
1: No, prawej czy lewej, bo to też jest pytanie.
0: I czy drży, czy nie drży, prawda? Po weekendzie? To, nie, to też. Bo jak drży, to można podrażnić.
1: Tak, jak drży w ogóle, to wiesz, jak masz zupę tą mleczną na łyżce, to może ci się rozlać na kolana.
0: A jak na przykład sam sobie byś zasłoną zupą gotował?
1: Nie drażni ręki, no która właśnie. Cię karmi, no. SK2. Bo dostaniesz po łapach. 726-826-826 albo Messenger. Zapraszamy dzisiaj z dobrymi radami w
0: Mi
1: Dzień
0: Doradcy. Mi się czasami przesypie, jak sobie sam ugotuję. Muszę się potem linczować.

0: 26 minut po 6:00. Sobel. A tymczasem niektórzy się przeprowadzają.
1: Znaczy chcą się przeprowadzić. Edyta Górniak, o tym, o czym pisze dzisiejsza kolorowa prasa, szuka nowego domu. Wokalistka zostawia Kraków, by zamieszkać na wsi. No i chodzi, łazi po tych domach.
0: Kraków patrzy. Zostawia dla wsi?
1: Dla wsi zostawia Kraków, widzisz? No bo w Krakowie się wychodzi na pole, na wsi się wychodzi na pole.
0: A, to w sumie to wszystko się łączy.
1: No, wszędzie jak w domu się
0: wszędzie
1: pani Edyta będzie czuła. Oczywiście, że tak. Wyobrażam sobie, jak ona będzie podpisywała ten, jak to się nazywa, to co się tam podpisuje, tą umowę taką u notariusza, nie?
0: Tak, podpisz, no. Najpierw podpiszę, rzeczywiście, no, tak, rzeczywiście, później zobaczy ratę kredytu i powie, to nie ja, nie.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: Dzień w Białej Podlaskiej zacznie się z mieszanką słońca i chmur, a temperatura wyniesie około 7 kresek. Powietrze będzie czyste, a ciśnienie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu możemy spodziewać się lekkiego, przelotnego deszczu, a termometry pokażą maksymalnie 19 stopni. Wieczorem deszcz się nasili, a temperatura spadnie do 15 kresek. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 w Białej Podlaskiej zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
7: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Minęła 6.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Zawodnik jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. To po wczorajszym wypadku, do którego doszło w Gnieźnie podczas meczu żużlowego startu ze Śląskiem Świętochłowice. Patryk Budniak szczepił się motocyklami z innym zawodnikiem. 19-latek wypadł poza tor i uderzył w ogrodzenie trybun, a następnie w busa. Konieczna była reanimacja, przerwano mecz. Po godzinie 20 ranny został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Poznaniu. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Ciała co najmniej 6 osób znaleziono w wagonie towarowym w stanie Texas. Policja przyjechała na miejsce po zgłoszeniu od pracownika kolei. Funkcjonariusze poinformowali, że nie udało się ustalić wieku ani płci ofiar. Ciała przekazano lekarzowi sądowemu. Egzamin z polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Dziś pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

Czasami brak mi siebie, a obudzicie mnie na działce właśnie, więc już zaczynam sprzątać, poranny aerobik. Mój piesek was pozdrawia, od Jareczka z Szamotułu.

0: Dwa dni, tak nazywa się ten kawałek. Bletka, dwie sylaby. No i drugie miejsce w naszej polskiej gorącej dwudziestce. Proszę bardzo, jak ładnie to połączyłem.
1: Dobra, i nas jest dwóch.
0: Nas jest dwóch i to jest Radio SK2.
1: Wszystko same dwójki.
0: Wszystko się kręci rano wokół dwójki, ale nie tylko rano, bo przez cały dzień można głosować na naszą polską gorącą dwudziestkę.
1: No, nie tylko rano, jak się kręcicie wokół dwójki. Można później sobie też zagłosować.
0: Znaczy, jak się kręcicie wokół dwójki, to też możecie wziąć sobie smartfona i sobie na przykład wejść na sk2.pl i zagłosować. A dlaczego by nie?
1: Tak.
0: Mamy 20 hitów, na które można głosować.
1: I plus w dwudziestce jeszcze też jest dwójka.
0: I tak jest. Jest i dwudziestka, 2-0. A jeżeli wejdziecie na propozycję i dodacie to wszystko, sumujecie, to będzie nawet utwór 22.
1: Naprawdę?
0: Tylko, że nie jest
1: to już
0: notowany.
1: Dwie dwójki.
0: No,
1: to nie wiem, czy ja tyle wytrzymam. SK2.pl, zakładka gorąca, polska dwudziestka, kolejna lista, kolejne notowanie w piątek po 18. SK

0: Nie wiadomo, z której strony te kłamstwa. Z jednej czy z drugiej. Jeden mówi, że ci kłamią, drudzy mówi, że tam ci kłamią. No. To nie zmienia faktu, że wylądował.
1: O, i cały misterny plan też, panie Tusk, wie pan co?
0: Nie, no, uciera nosa wszystkim pan Zbigniew Ziobro. Sobie podróżuje teraz po świecie, w celach oczywiście turystycznych.
1: Bez paszportu, bo podobno mu zabrali jeden,
0: tak,
1: drugi, prawda?
0: Ale to jest zdolny do tego, nie? Bez
1: Proszę
0: paszportu
1: bardzo.
0: I pyk do Stanów Zjednoczonych.
1: A jak?
0: Zbigniew Ziobro, słyszymy od rana w newsach, że potwierdza swój pobyt w USA i nawet jakby stał się korespondentem jednej z telewizji.
1: To tak, dawał wczoraj po prostu swój wywiad. U nas była ciemno, u nich było jasno, to już wiadomo, że jest gdzieś za oceanem. Były minister sprawiedliwości skrytykował w tym wywiadzie na przykład polski rząd. Nazwał Donalda Tuska i Waldemara Żurka, czyli ministra sprawiedliwości obecnego, zagubionymi. Nie wiedzą, co robić teraz.
0: Tak, tak. Ale nie, sam powiedział, jeśli chodzi o ekstradycję,
1: tak,
0: stwierdził, że chętnie stanie przed sądem amerykańskim, który nazwał niezawisłym, że te amerykańskie są niezawisłe.
1: Mhm. Pójdzie tam do sądu amerykańskiego, tak?
0: Tak.
1: Czyli widzisz, czyli pan Ziobro stanąć przed sądem jest w stanie.
0: Tak, tylko nie wiadomo, którym. Stanów jest w Stanach 50.

0: niby stygnie, a niby się rozkręca, bo to wszystko przecież zaczęło się od majówki, a i trwa dalej, i będzie trwać. W tym tygodniu jedziemy w Mazury.
1: Znaczy my nie jedziemy.
0: Na Mazury.
1: Tak, no, ale jedzie nasza ekipa z ekipą słuchaczy i to jutro chyba jest ten wyjazd.
0: Jutro wyjeżdżają Kuba i Kuba, przecież się już pakują, Kuba, bo to Kuba... oni, tych, których przed chwilą słyszeliście na antenie, będą tam w Mikołajkach dla was koncert grać.
1: Szczęściarze, którzy znajdą się na naszej mazurskiej imprezie grillowej i ogniskowej, będą mogli sobie tych panów na własne oczy zobaczyć, posłuchać, a nawet z nimi porozmawiać, dlaczego by nie. No i do tego będzie dużo kiełbachy, dużo dobrej zabawy.
0: Nie tylko kiełbacha to jest, proszę ciebie, na tym wyjeździe to takie faux pas. Tak? Tam będą steki, tam będą burgery. Aha. Tam to wyższy poziom grillowania taki. Oczywiście, jeśli ktoś chce swoją kiełbaskę przywieźć śląską, proszę bardzo.
1: Ja myślałem, że wszystko, cały świat, całe życie zaczyna się od kiełbachy. SK2

0: reklama. W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
11: Dziś w Białej Podlaskiej zaczniemy dzień z przewagą słońca, ale chmur też nie zabraknie. Na termometrach zobaczymy 8 kresek, więc warto się cieplej ubrać. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza w normie, dlatego oddychać można spokojnie. Po południu przygotujcie się na przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 19 stopni. Wieczorem deszcz nasili się, a temperatura spadnie do 15 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy, więc zostańcie z nami.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
9: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w USA. Były minister sprawiedliwości mówi, że jego ewentualna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. W rozmowie z telewizją Republika poinformował, że do USA przyleciał w sobotę. Twierdzi też, że korzysta z dokumentów związanych z przyznanym mu azylem. Ziobro podkreśla, że nie uciekł z Polski. Co zrobią polskie władze? To sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
13: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Warto przypomnieć, że pod koniec 2025 roku polskie władze unieważniły byłemu ministrowi sprawiedliwości polski paszport. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Polski sąd nadal nie rozpatrzył wniosku o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania.
12: Będzie śledztwo w sprawie śmierci 18-letniego sternika. Do tragedii doszło w Płocku podczas sobotnich zawodów skuterów wodnych, mówi Monika Jakubowska, rzecznik płockiej policji.
14: W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
12: Drugi sternik, 54-latek, nie odniósł poważnych obrażeń. Był trzeźwy. Okoliczności wypadku są teraz wyjaśniane. Blisko 400 tysięcy uczniów w całej Polsce za 2 godziny przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Na początek język polski, w kolejnych dniach matematyka i język obcy. W tym roku wprowadzono kilka zmian.
15: Dłuższy czas pisania egzaminu, więcej materiału. Przede wszystkim chodzi tutaj o lektury, które zarówno od klasy czwartej aż do klasy ósmej obowiązują. Trochę trudniejsze zadania z matematyki, więcej tych zadań otwartych.
12: Mówiła Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
12: Karol Adamski ponownie bohaterem Legii. Napastnik zdobył gola głową w starciu z Brookbet Termaliką Nieciecza i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 rozbił Wisłę Płock, a w starciu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice padł bezbramkowy remis. Wieczorem czekają nas kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o 18:00.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Dzisiaj ten egzamin ósmoklasisty.
17: Tak.
8: Czyli będą zdawali.
17: Tak.
8: Będą pisali.
17: Tak.
8: A kojarzysz tego najstarszego maturzystę w Polsce? 87-letni Józef Peruga z Kalisza, który w tym roku znowu przystępował do matury?
17: Kojarzę.
8: To może on nie zacząć od egzaminu ósmoklasisty.
17: Ale to już chyba ma.
8: A to nie wiadomo.
17: No bo bez tego by matury nie mógł napisać chyba, nie?
8: No ale to zawsze... Jakby podszedł jeszcze raz, to by chociaż coś zdał raz w życiu, no.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
17: Ale a propos, Edytka na Messengerze pisze: witam, chciałabym życzyć wszystkim ósmoklasistom powodzenia, przede wszystkim synowi Karolowi i całej ósmej B. Połamania długopisów.

0: poniedziałku trzeba się śmiać, nie ma innej opcji. Jakoś to wszystko przetrwamy razem z najlepszą polską muzyką, tylko taka u nas w Radiu SK 2. 10 po 7.
1: Świetną radę,
0: że oczywiście, że to bardzo najlepsza, jaka
1: dzisiaj
0: może być.
1: Dzień doradcy, oczywiście pytamy też was o jakieś rady. Zapraszamy do tego, radzimy, żeby wybrać numer 7268268826 albo w Messenger i pochwalić się swoimi radami dla potomnych. Proszę bardzo.
2: Moja mamusia była bardzo mądrym człowiekiem. Jak miałam jakiś problem i pytałam o radę, to zawsze mi mówiła: córuniu, rób tak, żeby było wszystko dobrze.
0: Tak myślałem, że tak się skończy.
1: Prawda?
0: Moja matka też tak mówi. rób tak, żeby było dobrze.
1: Mój majster, jak mi robił kuchnię, też tak mówił.
0: A wyszło jak wyszło.
1: No, wyszło jak wyszło. SK2. Później dzwonię do niego na gwarancję, on mówi: nie, wszystko dobrze robimy.
0: Tak, tak. Będzie pan zadowolony. No nie jestem.

0: pan Stachurski Jacek ze swoim niepokornym sercem na antenie radia SK2, 17 minut po 7.
1: Kolejna rada, w życiu warto mieć przyjaciół.
0: Przyjaźń kwitnie.
1: Tak jest, a jak jeszcze masz przyjaciela miliardera, prawda, który jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, to już w ogóle jest Ostatnio Donald Trump znowu się odniósł do tego, że tam chce zabrać Niemcom 5 tysięcy żołnierzy, no. Ale uwaga, bo jak to ci pisze dzisiejszy Super Express, czy jest szansa, że zostaną oni przeniesieni nad Wisłę? Polska by tego chciała, oznajmił Trump. Oczekuje tego prezydent Karol Nawrocki. No i skomplementował Donald Trump Karola Nawrockiego. Mówi tak, jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Naprawdę bardzo go lubię. Tak, Donald Trump ładne mówi o Karolu Nawrockim.
0: Ładne słowa, mamy nawet zapis prywatnych ich rozmów.
2: Bardzo cię polubiłem, chłopie. Musisz kiedyś do nas wpaść.
0: Tak.
2: Tylko zadzwoń przed tym, żebyśmy byli w domu.
0: Białym.
1: Białym domu, tak? SK2.

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: 23 minuty po 7. Dobra polska muzyka 100% w Radiu SK2. Tej muzy właśnie. Sezon na smardzę się rozpoczął. Takie, no, takie grzyby.
1: I coś tu zaczęło smardzić, że tak powiem, brzydko, bo się okazuje, że na o tych portalach aukcyjnych pojawiły się smardze, które mogą nie być smardzami. Ogólnie 5 gatunków smardzy objętych jest częściową ochroną gatunkową, więc a ich zbieranie poza terenami prywatnymi jest zabronione.
0: Więc po pierwsze służby zaczęły się tymi, co wystawiają ogłoszenia w internecie, interesować, skąd oni te smardze mają.
1: Tak. A po drugie, uwaga, istnieje ryzyko pomylenia smardza z trującą piestrzanicą kasztanowatą, co może prowadzić do groźnych zatruć.
0: Piestrzanica kasztanowata.
1: Czyli widzicie, teraz, no żeby dobrze zjeść grzywa, to rozumiecie, czapki z głów, zaglądamy pod kapelusz i sprawdzamy, co tam w smardzu siedzi, no.
0: Czy przypadkiem nie piestrznica kasztanowata?
2: SK2. SK2.

0: SK2. Reklama.
1: Miau.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC

0: smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
5: W Białej Podlaskiej poranek przyniesie nam chłodniejsze powietrze, bo temperatura wyniesie około 8 kresek. Na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i chmury, a wiatr będzie umiarkowany, co sprawi, że ciśnienie pozostanie stabilne. W ciągu dnia warto mieć przy sobie parasol, bo po południu możliwy jest przelotny deszcz. Termometry pokażą wtedy maksymalnie 19 stopni. Wieczorem zrobi się bardziej deszczowo, a temperatura spadnie do 15 kresek. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga na utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłem Opole Zachód i Brzeg ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Nikt nie został ranny, trasa jest jednak częściowo zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej półtorej godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Prezydent USA podkreślił, że do uwolnienia doszło dzięki jego działaniom oraz współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim. Trump podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. W Korei Południowej na popularności zyskują zestawy bananów pakowanych według stopnia dojrzałości. Dzięki temu można je jeść przez kilka dni w miarę ich dojrzewania. Pomysł ma ułatwić wykorzystanie owoców i ograniczyć ich marnowanie.

0: A to musi być dom? Bo jak mieszkanie, to mogę poratować panem Larię. Tak? Po taniości puszczę po prostu. Bo a ta... dlaczego by
1: bo
0: nie?
1: Chciałbyś zamienić na dom pewnie.
0: I co z tego?
1: Dobra, teraz słuchajcie, numer telefonu, linia otwarta 726-826-826. Dzisiaj jest poniedziałek, więc jest UPS. UPS, czyli UPS.
0: UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Przyjmujemy wszystkie absurdalne również usprawiedliwienia wasze na
1: dlaczego się już albo dopiero spóźnicie do roboty? Bo może ktoś już wie, że się spóźni do roboty i niech może szef słucha, będzie wiedział, dlaczego się spóźnicie dzisiaj do roboty. Usprawiedliwienie pracownika spóźnionego, w skrócie UPS.
0: Teraz najlepsze, bo jak się dodzwonicie, to wchodzicie od razu na antenę. Na żywca, już teraz. Zapraszamy, można dzwonić, można
1: chyba
0: pisać.
1: Chyba, że dzisiaj nikt nie jest spóźniony, chyba, albo sobie jakieś weekendy przedłuża, innego nie widzę, innej możliwości nie widzę. Ale jak coś, to messengerek jeszcze jest.
0: I Paweł napisał na messengerze. No widzisz, jest messengerek od Pawła. Autobus był na czas, ja byłem na czas, tylko byliśmy w dwóch różnych strefach czasowych. No i tak mniej więcej no, to właśnie chodzi, widzicie?
1: Właśnie, ale telefonów nie ma, nikt jeszcze nie dzwoni.
0: Nie są spóźnieni?
1: Nie, nikt nie jest spóźniony, albo tak się spieszy. Może tak się spieszy. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Poczekamy jeszcze chwilę, może ktoś zadzwoni.
0: Może ktoś, a jak nie zadzwoni, to może napisze, proszę bardzo.
1: Patrzę, to ty patrz na Messengera, ja popatrzę na SMS-y. Ale ktoś dzwoni. Halo, dzień dobry. Tu UPS, słuchamy.
2: Budzik mi zaspał.
1: Budzik zaspał. Dobrze. I naprawiałeś pewnie, co?
2: Nie.
0: To go w dzwonek.
1: Następny telefon jest. Proszę bardzo. Dzień dobry. Tutaj UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Proszę ściszyć radio i mówić do telefonu.
3: Witam, że tak powiem, jaka praca, taka płaca.
1: Dlatego się spóźniam. Dobrze. Następny telefon. Halo, dzień dobry. Tutaj UPS.
4: Dzień dobry. Dziecko nie wzięło sobie ubrań do żłobka. Musiałem się wrócić.
1: No tak jest.
0: Albo puścić.
1: Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Tu UPS. Proszę ściszyć radio.
5: Dzień dobry. Ja z kolei jestem szefem, więc nie, ja się nie spóźniam.
1: To inni się spóźniają. Dzień dobry, to UPS, kolejny telefon, rozdzwonili się teraz. Słuchamy.
6: My się spóźniliśmy, bo nam auto nie chciało odpalić i jesteśmy 3 godziny w dupie z czasem.
0: No to jak tego?
1: O, proszę bardzo, tak jak się ładnie pan przedstawił przed milionami słuchaczy.
0: Jak jesteście tam, gdzie jesteście, to trzeba na pych. Na pych. No, że się łapie za tylny zderzak i na pych.
1: Nie odpalił, bo tyle stopni mrozu. Kolejne UPS za tydzień. Jeśli będziecie potrzebowali jakby usprawiedliwienia, to jesteśmy jakby do dyspozycji.
0: Nieważne, gdzie jesteście. Bo możecie być tam...
1: Tam, gdzie się ładnie przedstawił słuchacz przed milionami słuchaczy, tak?
0: A możecie być po prostu w łóżku normalnie. 726-826-826. Zapiszcie sobie na przyszłość ten numer.
1: W telefonie. Zapiszcie sobie, że to Wajda Jarząbek.

0: Widzę oczyma wyobraźni, jak machacie tymi włączonymi latarkami w telefonach. Kiedyś zapalniczkami się machało, teraz włączonymi latarkami w telefonach. Takie czasy.
1: Ja założę się, że jak ktoś idzie sam do pracy, to sobie śpiewa teraz pod nosem.
0: I macha telefonem z włączoną latarką w telefonie.
1: Tak więc rączki na kierownicę, proszę.
0: 10 minut zostało nam do 8. Uwaga, hit, sensacja i tragiczne przeżycie trochę dla piłkarza FC Porto i naszego reprezentanta Polski, Jana Bednarka. Łamali mu się do domu w nocy z piątku na sobotę.
1: Pogrozili nożem, pogrozili...
0: Niebezpieczne. I uwaga, skradziono kosztowności z domu Jana Bednarka o wartości 150 tysięcy euro, w tym luksusowe zegarki, obrączki i bransolety.
1: I teraz każdy by sobie powiedział, że no, Jan Bednarek pewnie żyje w jakiejś twierdzy, prawda? Tutaj się okazuje, że no po prostu jakieś złodzieje mu się włamały. I teraz ciekawe, jak te złodzieje weszły mu do domu jego piłkarza.
0: Bo to nie była twierdza, skoro to był dom piłkarza, to pewnie bramka była otwarta.
1: No to mogli zamknąć, nie wiem, na łańcuch mogli zamknąć.
0: Nie. To też by nic nie dało. Złodziej, który okrada piłkarza, też wie, jak obchodzić się z piłką, wiesz?
1: A, proszę bardzo, to w tym kierunku idziesz. Proszę, to dobrze, że ich przyłapali. To można powiedzieć, że przyłapali ich na spalonym, o ja tak powiem.
0: I teraz, jak już policja naprawdę ich złapie, to będzie karny. Zakład karny. SK2.

0: 11 maja. W kalendarzu 5 minut dzieli nas od 8. Tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity. Gramy w Państwa miasta.
1: Gramy.
0: Po 8. Prezent marzeń wartości 500 do zgarnięcia. 726-826-826. Tak się zgłaszamy SMS-owo albo na Messengerze. Tam nam zostawiacie swój numer telefonu. Dzisiaj pytanie, Jarząbku,
1: pytanie masz, czy nie? Oczywiście, pytanie jest bardzo proste. Co można robić, jak deszcz pada?
0: Dzięki.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas ciekawa pogoda. Przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie, z temperaturą sięgającą 14 kresek. Słońce będzie próbowało przedrzeć się przez chmury, co może dodać uroku porankowi. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 19 stopni. Jutro spodziewajcie się drobnych opadów i 16 kresek. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
7: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości ma się dziś odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję. Ziobro, wobec którego w Polsce są zarzuty dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, w weekend opuścił Węgry i przeniósł się do USA. Jak mogą wyglądać dalsze procedury, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
11: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi sąd federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Były minister sprawiedliwości zna tę procedurę doskonale, bo sam, kiedy pełnił urząd, próbował przekonać Waszyngton do ekstradycji poszukiwanego przez Polskę Edwarda Mazura i ta misja Ziobry okazała się nieskuteczna. Podobne procesy są czasochłonne, a nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
10: Dron został zabezpieczony i przewieziony do dalszych badań. Bezzałogowiec znaleziono wczoraj na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.
12: Obiekt został zabezpieczony i przewieziony do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, gdzie poddany będzie szczegółowym badaniom z udziałem biegłych specjalistów.
10: Mówi Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Służby wyjaśniają sprawę i chcą ustalić, skąd pochodzi dron. Sprawdzane jest też, czy mógł przylecieć z Rosji. Uwaga na burzę. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alertami nie są objęte jedynie zachodniopomorskie i lubuskie. Najbardziej muszą uważać mieszkańcy w pasie od Gdańska po Kraków, Wrocław, Rzeszów i Przemyśl.
13: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: SK2 Sport.
10: FC Barcelona wygrała El Clasico i obroniła tytuł mistrza Hiszpanii. Katalończycy pokonali Real Madrid 2-0. Na 3 kolejki przed końcem sezonu mają już 14 punktów przewagi nad rywalami. Bliżej mistrzostwa Anglii jest za to Arsenal. Kanonierzy wygrali z West Hamem 1-0 i utrzymali 5-punktową przewagę nad Manchesterem City. Ten ma jednak do rozegrania jeszcze jedno zaległe spotkanie. Liderem ekstraklasy pozostaje Lech Poznań. Ma 7 punktów przewagi nad Rakowem Jagiellonią i Górnikiem. Dziś dokończenie 32 kolejki kolejki ligi i ważne mecze w środku tabeli. Krakowia zmierzy się z Radomiakiem.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: 3 minuty po 8, dziś jest też dzień bez śmiecenia, wiesz?
16: A czyli nie można tego, trzeba sprzątać czy śmiecić? Nie śmiecić, bo ja nie rozumiem w tym momencie, po co taki dzień?
15: Może po to, żeby zwrócić uwagę na te smutne butelkomaty?
16: A możliwe? Ty, dobra, na butelkomatach ty się z tego nie śmiej. Znam ludzi, którzy do majątku doszli przez butelkomaty.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
16: Pan Mirosław na przykład założył sobie takie konsorcjum. Ty wiesz, ile on kasy trzebie?
15: Nie nabijasz mnie w butelkę?
16: Nie, absolutnie. Starczy mu na...

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ach, piękne to nowe męskie granie. Igor Herbert, Zalia i Vito Bambino. 10 prawie minut po 8. W Radiu SK2 mamy swoje polskie gwiazdy, które często włączają niskie ceny. Ale na przykład jak za granicą coś podobnego się dzieje, no to już jest afera. Afera na cały świat. Bo
2: i
1: na
2: to
1: przykład
2: wtedy nie są niskie ceny. To może być duża cena.
1: Światowej klasy gwiazda Dua Lipa pozywa jednego z gigantów technologicznych, który produkuje smartfony, telewizory, inne AGD, RTV, różne takie. Dua Lipa pozywa o wykorzystanie wizerunku.
2: Posłuchajcie, chcę 15 milionów dolarów od tej firmy za to, że ta firma na pudełku od telewizorów bez jej zgody umieściła jej poczciwą twarz. Że jej się reklamuje, że niby wiecie, że na tym telewizorze ona tam macha, nie?
1: Rękami. Powiem więcej. Ona najpierw napisała do tego giganta, że proszę, żebyście mnie usunęli z tych pudełek od telewizorów, bo ja nie wyrażam na to zgody, a oni nie. Oni olali tę prośbę
2: po prostu.
1: I dlatego teraz jest pozew.
2: To jest w ogóle, dla mnie to jest w ogóle już głupota na samym początku. Ja nie wiem, kto w ogóle wpadł na ten pomysł. Przecież zobacz, jak taki klient, który będzie chciał sobie kupić telewizor, to go nie kupi, bo pójdzie do sklepu i od razu widać po pudełku, że lipa. SK

0: My nie mamy dosyć tych, co nas zaskakują, nawet bardzo lubimy, szczególnie w tej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A potem mamy sprawdzania! Sprawdzania! Że życzymy, żeby dzisiaj bardzo sprawnie poszło albo Markowi, albo Magdzie. Obojgu wam życzymy tego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Cześć.
0: Cześć. Przypominamy zasady naszej zabawy z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł, druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się z koła wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Tak.
5: Jasne.
0: No, ja zawsze czekam na dwa jasne.
6: Marek.
0: Dobra, Marek zaczyna.
6: Marek, panowie, przodem w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
6: W prawo, proszę cię bardzo. To tekst strzelasz, czy to
0: ty, chyba się ten... Urwała trytytka się.
6: Nie wierzę.
0: Dobra, ale zatrzymało się na H, litera H, samo H. Urwałeś trytytkę, żołbek. Trytytką naprawiliśmy koło i poszło!
6: Trytytka się urwała, tak, to jest niemożliwe.
0: Ale poczekaj, zatrzymało się
6: ale
0: na
6: nie,
0: H.
6: Wskazuję tym kikutem, wskazuję na literkę H.
0: Na H. Dobra, no samo jest. H, litera H, 20 sekund, Marku, uwaga.
6: Uwaga, Marku, państwo.
5: Holandia.
6: Miasto.
5: Hamburg.
6: Znana postać. No.
5: Kontaj.
0: Jak?
5: Hugo.
6: Roślina.
5: Haber.
0: No dobrze. Haber jest przez samocha?
6: No nie, Haber jest przez cecha.
0: A Hugo to ten... No, skręć w prawo!
6: Skręć, tak. Będzie ten Hugo.
0: Wciśnij szóstkę, żeby skręcić w prawo!
6: Ja jestem z tego pokolenia, że znam i Hugo, i Hamleta, prawda? Więc...
0: Dobra, nie, a sprawy, roślina dobra. Haber? Tak,
6: nie, cecha. No tak, no, Haber to jest cecha.
0: To trzy punkty będą, Mareczku. Ale spokojnie, zobaczymy jak pójdzie. Madzia, trzy punkty do przebicia.
4: Jasne.
0: Muszę lekko zakręcić, bo się trytytka zepsuła, nie będzie...
6: Czekaj, zakręć jeszcze raz, a ja zrobię o. Długopi... Mój palec to będzie trytytka teraz, dawaj.
0: Tak? No. Ale to nie będzie słychać.
6: Będzie słychać,
0: ci,
6: dawaj.
0: Palca ci urwę.
6: Dawaj.
0: W prawo, w lewo, Madzia?
4: W lewo.
0: Urwę ci palca teraz. No mówię, że urwę.
6: Co to jest?
0: Joker.
6: Naprawdę?
0: Tak.
6: O proszę bardzo, ja z tyłem siedziałem, żeby nie było widać.
0: Możesz sobie wybrać. Możesz sobie wyrwać.
4: To może A, literka pierwsza.
0: Wybrać. Pierwsza litera alfabetu, 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Argentyna.
0: Miasto.
4: Augustów.
0: Tytuł filmu.
4: Avatar.
0: Imię.
4: Anna.
0: Roślina.
4: Agrest.
0: Potrawa.
4: Ajwar.
0: Zawód.
4: Aktor.
0: Zawód?
6: Tak, zawód.
0: A, tak, samochód, przepraszam. Znana osoba.
4: Adel.
0: Pięknie.
6: Zawód to aktor, ale jaki?
0: Bo mi się pomyliła ze znaną osobą, ale nie, tak dobrze, Madzia, poszłaś, że mogłem. Mogłem sobie na to pozwolić. Madzia, 9-3. Prezent marzeń jest twój.
4: Dziękuję serdecznie.
0: Chociaż potrawy też tak za dobrze nie dosłyszałem, ale się wszystko...
6: Tłumaczyłem ci Ajwar, czym
0: no,
6: jest.
0: Ajwar, no tak. To ja Żąbek już to wszystko wiedział, kiwał mi głową, że jest dobrze.
6: Dobra.
0: 9-3, Madziu, pięknie. Do Marka nagrody pocieszenia oczywiście. Też gratulujemy, okay. Mareczku, proszę. Wszystkiego dobrego, śmiechu ja... co niemiara w tej
6: idę
0: naszej zabawie.
6: Trytytki, bo mi palec odpadnie.
0: Napraw to koło.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Za pół roku.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Jest poniedziałek. Można gwizdać na pracę, nie?
1: No, oczywiście, że tak. No. No. I przychodzimy wam z pomocą, proszę bardzo. Zakazany owoc od Krzysztofa Ankowiaka. Ale się człowiekowi ryjek cieszy, jak słyszy takie kawałki. No. A u nas mnóstwo takich.
0: Stoisz pod maszyną i na przykład na produkcji jakiejś. Pozdrawiamy. 25 minut po 8.
1: Bo u nas tylko i wyłącznie najlepsze polskie hity i tylko i wyłącznie najlepsza polska muzyka i nie powinno się mówić tylko i wyłącznie. To chciałem powiedzieć. A jeżeli chodzi o zakazane rzeczy, to niektóre są już odkazane. Na przykład odtajniono setki dokumentów w sprawie UFO.
0: To Donald Trump odtajnił i teraz można sobie jawnie zobaczyć wszystkie te dokumenty, które Stany Zjednoczone zebrały. Ja chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o UFO, to u nas cały czas na przykład odtajniają, tylko że u nas to się nie nazywa odtajnianie, tylko u nas to się nazywa sondaż.
1: Tak jest. No co chwilę się przecież dowiadujemy, ilu z nas prezydentowi, premierowi, marszałkowi, czy prezesowi jakiemuś UFO albo nie UFO. SK2. Może się zakochamy.

0: Wigilia.
1: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
0: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
2: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
3: Cześć, tu Kuba i Kuba.
4: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
2: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z

0: 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. To będzie ostatnia reklama.
3: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
6: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas mieszanka chmur i słońca. Termometry pokażą przyjemne 14 kresek, więc nie będzie za zimno. Wiatr południowo-wschodni, lekki, nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Ciśnienie stabilne, dlatego nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Po południu możliwe opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 19 stopni. Bądźcie przygotowani na ewentualne przelotne deszcze. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej kolejne polskie hity.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Minęła 8.30, Paulina Horpatowska, to są newsy SK2. Znamy dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Kierowcy na stacjach za litr benzyny 95 zapłacą nie więcej niż 6,35 zł, a za benzynę 98 6,85. Litr diesla z kolei kosztować będzie maksymalnie 7,03 zł. Pas startowy poznańskiego lotniska zamienił się w pole golfowe. W nocy zawodnicy musieli jak najdalej posłać świecącą piłeczkę. Taka impreza na lotnisku to ewenement na skalę światową.
8: Naprawdę były niesamowite emocje. Myślę, że ta adrenalina troszeczkę dodała prędkości, dystansu. Otoczenie było fantastyczne.
7: Powiedział nam jeden z zawodników, a najlepszy z graczy wybił piłeczkę na odległość 395 metrów. Za pół godziny startuje trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego blisko 400 tysięcy uczniów w całej Polsce.

0: 22 minuty. Zostało nam do godziny 9. Jest sygnał. On oznacza, że przenosimy się w czasie.
1: Kiedyś to było, a jeżeli nie pamiętacie, to za chwilę wam przypomnimy, co to było, ponieważ w naszym kąciku odkurzającym przypominamy sobie, co się wydarzyło tego dnia, ale nie tego roku.
0: Dzisiaj takie czasy pandemii trochę.
1: Nawet nie trochę, mój drogi. 11 maja 2022 roku.
0: Skandal w Kanadzie. Nagana za głosowanie z WC. Zdradziły go kafelki. Liberalny deputowany Shafaghki Ali został skrytykowany przez innych uczestników zdalnej parlamentarnej debaty w Izbie Gmin po tym, jak połączył się na internetową sesję z toalety. Koledzy rozpoznali wystrój sejmowej łazienki i nie kryli oburzenia. Parlamentarzysta przeprosił, jednak dostał nagany.
1: A się faceta uczepili, prawda? Był na posiedzeniu? No był. Po co drążyć temat?

0: No i u siebie, no i okazuje się, że najlepiej, czytamy teraz w internecie, że w tym sezonie zmiany cen wpływają na wybory Polaków dotyczące wypoczynku. Okazuje się, że już nie za granicą, tylko wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami. 40% wzrostu tym zainteresowaniem.
1: Bo u nas podobno taniej.
0: No, czyli że u nas lepiej.
1: Tak czy inaczej, nie wiem jak właściciele pensjonatów nad morzem, ale ci z Podhala to na pewno z góry dziękują już turystom.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Pan mój imiennik. Pan mój imiennik podsiadło. Wajda? Nie, pan mój imiennik podsiadło na antenie Radia SK2.
1: Ty masz Dawid na imię?
0: 5 minut. A ty masz Artur na imię? 5 minut zostało nam do 9. Dzisiaj doradzaliśmy dużo na antenie.
1: Dzień doradcy podatkowego wystarczy.
0: Podatkowego usuwamy.
1: Dzień doradca nam zostaje, prawda? Tak. Proszę bardzo, mamy doradzacie jeszcze?
0: Tak, jeszcze rada na finał naszego spotkania dzisiaj.
2: Żeby wszystkim się pracowało lepiej, to polecam włączyć radio. Taka rada będzie. Bawcie się dobrze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Proszę bardzo. I to z najlepszą polską muzyką. Kasia Grodzka przyjmuje stery.
1: Tak. I zobaczcie, z taką radą to sobie nie tylko z poniedziałkiem, ale i wtorkiem, środą, czwartkiem i piątkiem poradzimy.
0: Z całym życiem damy sobie radę. O! SK

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
0: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
12: Przedpołudnie w Białej Podlaskiej zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 13 kresek, a na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i chmury. Wiatr będzie słaby, ale da się go odczuć. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 19 stopni. Warto mieć pod ręką parasol, choć nie ma co się martwić o długotrwały deszcz. Zaraz w radiu SK2 Newsy, dlatego zostańcie z nami.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Żużlowiec nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Natalia Krystek.
14: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zderzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. Także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach. Przypomnę, do makabrycznie wyglądającego wypadku doszło wczoraj wieczorem. Zawodnicy zczepili się motocyklami i razem z impetem uderzyli w bandy. 19-latek wyleciał za nie, z dużą siłą odbił się od wysokiego ogrodzenia trybun i uderzył w busa. Konieczna była reanimacja, mecz przerwano tuż po 20:00. Ranny został przewieziony helikopterem do szpitala w Poznaniu.
13: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, a nagrania z niego krążą po sieci. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trafić jeszcze dziś. Taką zapowiedź złożył wczoraj wieczorem minister Waldemar Żurek. W resorcie sprawiedliwości ma się dziś odbyć specjalna narada. Jednocześnie eksperci podkreślają, że rząd ma w tej sprawie ograniczone możliwości, ocenia profesor Bartłomiej Biskup.
15: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich. Raczej widzę tutaj wymianę dyplomatyczną, ewentualnie wniosek o ekstradycję. No przecież nie będzie polski rząd grzmiał na rząd amerykański, że wpuścił Zbigniewa Ziobro.
13: Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze m.in., że jako minister sprawiedliwości miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywać stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości. Do soboty Ziobro przebywał w Budapeszcie. Właśnie teraz rusza egzamin ósmoklasisty. Test z języka polskiego potrwa 150 minut.
16: Egzamin jest trudny dla mnie.
17: Stres i podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
13: Mówią ósmoklasiści z Bełchatowa, a jutro przed uczniami matematyka, a w środę z kolei język obcy.
0: SK2 News, Biała Podlaska.
18: I Agata Wogucka. W Janowie Podlaskim trwa remont ulic 1 Maja i Siedleckiej. Od dzisiaj planowane jest zamknięcie ulicy Siedleckiej na odcinku od Narutowicza do Piłsudskiego, mówi Karol Michałowski, burmistrz.
19: Poważna inwestycja, która wiem, że utrudnia życie też mieszkańcom, ale żeby było dobrze, to musi być przez chwilę gorzej.
18: Zakończenie prac planowane jest na październik. Trwa rekrutacja w Akademii Bialskiej. Rejestracja chętnych na studia stacjonarne potrwa do 18 września, a niestacjonarne do 28 sierpnia. Szczegóły na stronie Akademii. Akademii.
16: I ruszyli. Trzymamy kciuki za wszystkich zdających egzamin ósmoklasisty. W tym momencie arkusze zrobiły fru i mózgi przystąpiły do analizy. No właśnie, ciężko się obudzić, oby ósmoklasiści już to uczynili. Dziś język polski, a my codziennie dajemy wam korki, bo gramy tylko po polsku. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Energetyczna Agnieszka Chylińska. Muzycznie na początek przyda się nam wszystkim, na pewno. No.

0: Najpiękniejsza i kasa w Radiu SK. Dwa najlepsze polskie hity wam gramy, a jak już o tych najlepszościach sobie mówimy, to w nowym rankingu serwisu Taste Atlas zestawiono 100 najlepszych kuchni świata. Na szczycie oczywiście Włochy, czyli triumf pizzy neapolitańskiej i parmezanu. Za nimi Grecja i Peru. Polska kuchnia na miejscu 14, wyprzedzając m.in. USA czy Koreę. Co zostało docenione? No przede wszystkim nasze pierogi i żurek. I myślę, że to tylko potwierdza taką starą prawdę. Możesz zwiedzić cały świat, jeść trufle, jeść kimchi, rameny i inne wynalazki, ale i tak ostatecznie zatęsknisz za talerzem żurku u mamy.
1: SK.

Bo z pewnymi rzeczami po prostu wygrać się nie da, ale jednak piątce naszych słuchaczy się to jak najbardziej udało. Ania Dąbrowska za nami w Radiu SK2, a ja mówię o naszej radiowej, mazurskiej, pięknej, luksusowej majówce. Już od jutra będziemy sprawdzali, jak naszym słuchaczom idzie piękny odpoczynek w luksusowym hotelu nad Jeziorem Mikołajskim, bo czeka ich naprawdę masa atrakcji, między innymi ognisko, wielkie grillowanie, oczywiście grilla nie może zabraknąć, czy też prywatny koncert od Kuby i Kuby. O tym wszystkim usłyszycie już jutro na antenie Radia SK2.

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś,
0: kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek, prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
7: Reklama. Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: I po reklamie.

0: Proszę bardzo, ten utwór idealnie pasowałby do rozprawki na egzaminie ósmoklasisty z polskiego, który zresztą trwa, i też na jutrzejszą matematykę na pewno też. Zespół 2 plus 1 i Windą do nieba. Gramy wam w Radiu SK 2. Powoli zbliża się godzina 10. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już są! Dni My Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
6: Dziś w Białej Podlaskiej niebo będzie przysłonięte chmurami, ale słońce też się pojawi. Temperatura wyniesie około 14 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie. Po południu możliwy przelotny deszcz, a temperatura wzrośnie do 19 stopni. Jutro ponownie przelotne opady i maksymalnie 16 kresek. W środę zrobi się mokro z drobnymi opadami i temperaturą do 11 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
7: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. 6-letnie dziecko potrącone na parkingu w Zakopanem. Chłopiec nie przeżył. Do tego tragicznego zdarzenia doszło na jednym z prywatnych parkingów na osiedlu Cyrla.
8: 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania na terenie prywatnego parkingu najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko. Obecni na miejscu świadkowie niezwłocznie udzielili pomocy poszkodowanemu dziecku, które z obrażeniami ciała trafiło bardzo szybko do zakopiańskiego szpitala.
7: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Kierujący 53-latek był trzeźwy. Policja i prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zakażony statek ma dziś wpłynąć do Holandii. Chodzi o wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład. Zostali skierowani na 6-tygodniową kwarantannę w swoich krajach.
9: Hantawirus ma dwie postaci. Obie są niebezpieczne dla człowieka. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
7: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany. Do Rotterdamu ma dotrzeć za około 5 dni. Według WHO na statku potwierdzono 8 zakażeń, w tym 3 zgony. Nazywany jest polskim Forrestem Gumpem. Tomasz Sobienia, biegacz ekstremalny, rozpoczął w San Francisco wyjątkowe wyzwanie. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeśli je ukończy, zapisze się w historii jako drugi człowiek na świecie i pierwszy Polak, który tego dokona. Dotąd udało się to tylko Amerykaninowi Dinowi Karnazesowi w 2006 roku.
5: SK2 News, Biała Podlaska.
10: I Agata Bogucka. Aż 25 zespołów z powiatu bielskiego wzięło udział w przeglądzie chórów i śpiewaczy w Polubiczach, mówi Jolanta Bazylczuk, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Wisznicach.
11: Przegląd nie ma klasyfikacji konkursowej. Każdy dostaje pamiątkową nagrodę i jest uśmiechnięty, najpysznie nakarmiony tutaj przez koło gospodyń wiejskich w Polubiczach.
10: Przegląd był podzielony na dwie części. Pierwszy składał się z pieśni religijnych, a drugi ludowych. Bielska Galeria Fotografii zaprasza na wystawę zdjęć 5 artystów Natura tu i teraz. Wernisaż w czwartek o 18:00.
12: Trzymamy kciuki za pana Tomasza, który biega po Stanach. I trzeba to powiedzieć, pan Tomek to naprawdę ma wielkiego farta, że nie ziściło się to, co w zeszłym roku mówił prezydent Trump o Kanadzie, że powinna być kolejnym stanem Ameryki. No tego biegania byłoby troszeczkę więcej. Tutaj Radio SK2, gramy wam polską muzykę. Tak, wchodzimy w nowy tydzień. Kasia Grodzka, dzień dobry.
5: 10 hitów.
13: 10 najlepszych polskich hitów.

0: niby nic tu po mnie śpiewa Michał Szczygieł, ale jednak Michał Hańczak wie, że przy poniedziałku fajnie posłuchać muzycznych ciekawostek. Przed nami nowe rozdanie 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Dzień dobry wszystkim, Michał Hańczak jestem, melduję się i zapraszam na nową odsłonę cyklu 5 hitów na piątkę w Radiu SK2, w którym gramy najlepsze polskie hity, chociaż akurat w tym tygodniu będą to piosenki, które wywodzą się z zagranicy, bo postanowiłem wybrać dla Was 5 hitów, które znamy doskonale w języku polskim i dostaliśmy je od polskich artystów, ale mają swój pierwowzór gdzieś za granicą. Pewnie o niektórych wiecie, a niektóre covery Was zaskoczą. Zaczynamy od tego, który kochamy bardzo mocno, a wszystko to, bo Ciebie kocham. To jest oczywiście jeden z wielkich hitów grupy Ich Troje, który powstał w 99 roku, w tej polskiej wersji, z tekstem Michała Wiśniewskiego. Bo tak naprawdę jest to polska wersja niemieckiego hitu zespołu Die Totenhosen. Kawałek nosi tytuł Alles aus Liebe i powstał na początku lat 90. Zespół Ich Troje nagrał polską wersję na swoją trzecią płytę. Wtedy już niektórzy znali tę grupę, chociażby z hitu Prawo, ale popularności jakiejś wielkiej jeszcze ta grupa nie zdobyła i szczerze mówiąc nikt w tę trzecią płytę nie wierzył, o czym Michał Wiśniewski jakiś czas temu pisał, wspominając na Facebooku. Nie było promocji, był mały budżet, a potem nagle okazało się, że ludzie zaczęli kupować ten krążek jak szaleni. A wszystko to, bo Ciebie kocham, bo ta piosenka stała się nagle wielkim hitem. Ku zaskoczeniu wielu krytyków muzycznych, ale i samego zespołu, piosenka bardzo długo okupowała listy hitów, a nawet przyniosła zespołowi nagrodę Playbox, jedną z pierwszych nagród, jaką otrzymali. To wszystko oczywiście przełożyło się na kolejne koncerty, no i wybuch wielkiej popularności, która podbita została kolejnym albumem, tym, na którym pojawiły się hity Zawsze z Tobą Chciałbym Być czy Powiedz. Ale my skupiamy się na A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham, polskim hicie z niemieckim rodowodem. Z pewnością będzie można ten hit usłyszeć na najbliższych koncertach grupy Ich Troje. Dużo plenerów przed Michałem Wiśniewskim i spółką. Między innymi wystąpią na łódzkich juwenaliach, ale wszystkie terminy i miejsca znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Szykują się też do takiego wielkiego jubileuszowego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. To 5 grudnia na warszawskim Torwarze. No i wtedy na pewno A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham wybrzmi tysiącami głosów. Teraz też można sobie pośpiewać, słuchając w Radiu SK2.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Głośno będzie o panu Wojtku pod koniec tego miesiąca, bo dokładnie 29 maja ukaże się jego nowy album pod tytułem Waniliowy. I jak ktoś w ogóle posłuchał swoich tych trzech singli, które ten krążek promują, to już wiedzą, że to tytuł tak jakby z przymrużeniem oka. Sama jestem ciekawa, jak ta nowa, mroczniejsza, bardziej rockowa i mniej cukierkowa wersja Baranowskiego nam będzie rezonowała. Za nami czułe miejsca w Radiu SK2, a w tej godzinie jeszcze zespół By Me, Ewa Farna. Warto zrobić głośniej.
1: SK2. Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
1: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej!
7: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
1: I po reklamie.

0: Wiktoria Kida. Oskar Cymes, Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. No właśnie, z tymi żywiołami może być nieco ciężko w tym tygodniu, o czym informują nas synoptycy. Więcej o tym powiem wam po godzinie 11. Za chwilę porcja newsów w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Masz

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. To będzie ostatnia reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jadkowa 1.
9: W Białej Podlaskiej zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Na niebie pojawi się trochę chmur, ale słońce nie da się tak łatwo zasłonić. Termometry pokażą 18 kresek, więc będzie ciepło. Wiatr powieje z południowego wschodu i może być dość silny, dlatego warto mieć to na uwadze. Powietrze pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością dla alergików. Po południu możliwe są przelotne opady, ale temperatura nie zmieni się znacząco. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jadkowa 1.
10: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to są newsy, Eski 2. 200 strażaków nadal dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia. Sytuacja jest już opanowana, ale mimo opadów deszczu lasy wciąż są bardzo suche. Na czym dziś skupią się strażacy, to sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
11: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
12: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFFF nasz województwa lubelskiego, strażaków, podchorążych Akademii Pożarniczej z Warszawy.
11: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro.
10: Karol Nawrocki wręczył nominacje sędziowskie. Otrzymały je 162 osoby. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Nazwiska nowych sędziów ujawniono dopiero podczas wydarzenia.
13: Chciałbym, żebyście mieli państwo głębokie o tym przekonanie, że powaga państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad polityczne spory w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i cykle wyborów prezydenckich.
10: Prezydent apelował o odpowiedzialne wykonywanie urzędu i dbanie o autorytet wymiaru sprawiedliwości. Władze Krakowa rozwiązują umowę z dorożkarzem, który miał znęcać się nad końmi. Do zdarzenia doszło podczas targów końskich w Pajęcznie w województwie łódzkim. Mężczyzna brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Nagranie trafiło do internetu. Widać na nim także, jak zwierzę kopnęło mężczyznę. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podkreśla, że nie ma zgody na przemoc wobec zwierząt.
14: Zaostrzaliśmy w ostatnim postępowaniu przepisy, tak by konie były bardziej bezpieczne i bardziej chronione. To jest kwestia temperatur i czasu pobytu na rynku i różnych innych przechodzenia badań, ale jest granica, której przekraczać nikt nie może i ja się nie godzę na to, żeby ktoś taki w mieście świadczył jakiekolwiek usługi zlecone przez miasto, więc tą umowę po prostu rozwiążemy.
10: Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara od 3 do 5 lat pozbawienia wolności.
8: SK2 News, Biała Podlaska.
15: I Agata Bogucka. Do końca lipca ma potrwać przebudowa gminnego ośrodka kultury w Wisznicach, mówi Piotr Dragan, wójt.
16: Były tam małe klitki, 20-metrowe. Był to budynek zbudowany w latach 90., więc dzieci nie mieściły się.
15: Modernizacja pochłonie prawie 6 milionów złotych. Do momentu całkowitego zakończenia prac GOG będzie funkcjonować w budynku klubu Tytan Wisznice. Mieszkańcy gminy, uwaga na utrudnienia w Styżyńcu. Dzisiaj rozpoczynają się prace drogowe na Krajowej Dwójce. Roboty obejmą odcinek o długości około 800 metrów.
10: 2 minuty po 11:00, tutaj Radio SK2. Przed nami kolejna godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów, a usłyszymy m.in. klasyk od pana Marka Grechuty. Będą też dziewczyny z Lor. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Pamiętam, że śpiewaliśmy dni, których jeszcze nie znamy w szkole, na muzyce. Nawet była chyba kartkówka ze słów, o ile dobrze pamiętam. No, sprawnie szła, bo tam dużo na, jak słyszeliśmy, było. Klasyk wart zapamiętania, co właśnie robimy w Radio SK2. Warto też zapamiętać ostrzeżenia synoptyków na najbliższe dni. W 13 województwach mogą dzisiaj po południu pojawić się burze i jeszcze do tego silne opady deszczu, a jeszcze do tego nawet i opady gradu. Sytuacja ma się uspokoić w nocy. Także dzisiaj mycie aut czy okien można śmiało sobie odpuścić. Sama pogoda podpisuje się pod tym usprawiedliwieniem.
1: SK2.
2: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień. Tak mi wygodniej.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: 14 w zeszłotygodniowym zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki, a może być wyżej. Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Jeśli podoba Wam się ten kawałek od dziewczyn, to możecie wejść na sk2.pl, kliknąć w serduszko u góry strony i tam zostawić właśnie dziewczynom plusika. Kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla Was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
2: Autopromocja.
8: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: I po reklamie.

0: pamiętacie, ale kiedy w 2013 roku pojawił się właśnie ten singiel od Patty, to ludzie pytali, czy jest w stanie zagrozić pozycji Eweliny Lisowskiej na rynku muzycznym, ówczesnym oczywiście. Teraz jednak myślę, że tego kawałka tortu naprawdę starczyło dla każdego. Zabiłeś tę miłość, nie ma nas, tak brzmi pełen tytuł tego polskiego hitu, który gramy wam w Radiu SK 2. Zbliża się południe, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: Dziś po południu w Białej Podlaskiej czeka nas całkiem przyjemna pogoda. Termometry pokażą 18 kresek, a na niebie zobaczymy tylko kilka chmur. Wiatr może być nieco mocniejszy, ale ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpłynąć na nasze samopoczucie. Wieczorem jednak sytuacja się zmieni. Chmury deszczowe mogą przynieść opady, a temperatura spadnie do 15 stopni. Jutro i w środę spodziewamy się przelotnych opadów z temperaturami odpowiednio do 14 i 11 kresek.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
10: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Policja bada przyczynę dramatycznego wypadku podczas zawodów żużlowych w Gnieźnie. Wczoraj zawodnik Staru Patryk Budniak zczepił się z motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-letni gnieźnianin wyleciał w powietrze, odbił się od ogrodzenia i spadł na busa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
11: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia tej imprezy oraz poszczególnych zawodników. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
10: Zawodnik trafił helikopterem do szpitala w Poznaniu. Przeszedł już operację kręgosłupa. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
12: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
10: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema. Za ósmoklasistami egzamin z polskiego, pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
13: Jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwe do napisania.
14: Łatwe, było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
15: O, lekki stresik był, bałam się, że może pojawić się pan Tadeusz. Moim zdaniem nie był trudny.
10: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro matematyka, w środę język obcy, a wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Agata Bogucka. Podczas akademickich mistrzostw Polski w zapasach zawodnicy AWF Biała Podlaska zdobyli najwięcej, bo 370 punktów, mówi Dariusz Gierczuk, nauczyciel akademicki.
17: To są pierwsze tego rodzaju zawody, no i generalnie w zapasach zawody organizowane na AWF-ie Tajbialskim.
16: W sumie na macie zmierzyło się 70 zawodników. Praca szuka człowieka. Konrad Gąsiorowski, wójt gminy Biała Podlaska, ogłasza nabór na stanowisko podinspektor do spraw inwestycji i remontów. Szczegóły na stronie internetowej gminy.
0: Dwie minuty. minuty po 12, 100% najlepszych polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. No tak już mamy po prostu. W tej godzinie jeszcze przypomnę wam o pewnym tenisowym hicie, który zobaczymy dzisiaj. Muzycznie na początek pozytywni panowie z zespołu Demono. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
8: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: miesiąca bieżącego, tak po urzędniczemu powiedziałam, a to po prostu maj od zespołu Various Manx, za to językiem wkrętki przemówi już teraz Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak?
3: Czy ja się dodzwoniłem do pani Adrianny, która z szefową ustalała salę u nas na 12?
2: Tak.
3: Kłaniam się, melanż Marzena, kuchnia po tej stronie, proszę pani. Ja będę wam gotowała, ale szefowa mi tak powiedziała, że wy macie jeszcze te i słodki, i wiejski stół, to wy?
2: Tak.
3: I teraz tak, jak robimy, jeśli chodzi o ten wiejski stół, bo będę musiała zgłosić to do sanepidu, a sanepid przyjdzie, proszę pani, żeby robić badania.
2: Znaczy, no wy będziemy brali ten wiejski stół od firmy cateringowej.
3: Tak czy siak, proszę pani, my nie mamy certyfikatu, jeśli chodzi o wędliny, dlatego i tak musi być sanepid tutaj.
2: Okej, okay. I to musi być w jaki dzień?
3: No, w dzień, proszę pani, uroczystości, bo kiedy będziecie mieli wędliny?
2: No tak, tylko dopytuję się, bo nie jestem w temacie ogólnie.
3: Potrzebna będzie pielęgniarka i pielęgniarka zbiera próbki osób, które będą jadły. Jeżeli nic nie będzie, no to próbki, proszę pani, idą do zniszczenia. Jeżeli coś będzie, to idą po próbkach.
2: Ale co, my tu mamy jakąś pielęgniarkę załatwiać? Czy to pani napisze i sanepid ogólnie
3: przyjedzie
2: i przyśle?
3: Wy musicie pielęgniarkę, która albo pobierze, proszę pani, krew, albo pobierze inną próbkę.
2: Okej, czyli a ta próbka będzie pobierana...
3: Od osoby, która będzie korzystała z wiejskiego stołu.
2: Okej, i ta pielęgniarka musi być cały czas na weselu, czy...
3: No tak, bo jak sanepid zażyczy sobie próbkę od pani albo od pana, który będzie to jadł, a tych osób będzie na przykład, załóżmy, 50 czy 60, to trzeba to, proszę pani.
2: Dobra, nie ma sprawy. Ja sobie tylko zapiszę, że takie coś będzie trzeba załatwić.
3: Bo to w zależności. Jeżeli pani chce, żebym zrobiła sterylne miejsce, to mi pani powiesz i tam wtedy ewentualnie krew będzie pobierać. Jeśli nie sterylne, no to w toalecie.
2: Pani musi wysłać, że będzie ta pielęgniarka, tak?
3: No jeśli chcecie mieć ten wiejski stół, to tak. Niech pani zdeklaruje, czy pani załatwi taką pielęgniarkę, co będzie pobierała, proszę pani, albo jedno, albo drugie.
2: No właśnie chciałabym się dowiedzieć, czy dam radę załatwić taką pielęgniarkę.
3: To najpierw niech pani to ustali z Kordianem.
4: Zostałaś wkręcona w radieska.
2: Jezus Maria. Aż mi kamień spadł z serca, że nie muszę załatwiać żadnej pielęgniarki.
1: Nosel wkręca.

0: na zachwytów. Sylwia Grzeszczak. Och jach w Radiu SK2 i może dzisiaj swoją grą zachwyci nas Iga Świątek. Po godzinie 18 zmierzy się w 1/8 finału turnieju w Rzymie z kim? Z Naomi Osaką oczywiście. Iga przyznała w wywiadzie, że jest podekscytowana, ale jednak zamiast takich włoskich przysmaków wybiera lekkiego kurczaka, żeby zachować formę przed tym, no bądź co bądź trudnym spotkaniem. No i ręce same, słuchajcie, składają się do oklasków. Iga odmawia sobie pysznej pizzy albo carbonary, żeby tylko ten mecz wygrać. To jest poświęcenie, do którego my Polacy, stojący przy grillu w majówkę, chyba nigdy nie bylibyśmy zdolni.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
3: kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
1: Reklama.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.

0: Great Brands.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: Jak ktoś miał problem z dobudzeniem się po weekendzie, no bo wiadomo, tak jest w poniedziałek, to chyba już się udało. To zespół Manam, Szare Miraże. Nóżka sama chodzi przy takich najlepszych polskich hitach. O godzinie 13 newsy na naszej antenie. Po 13 mamy dla Was kolejną godzinę wypełnioną po brzegi, dosłownie polską muzyką. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
16: Można poinformować po prostu.
17: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
18: No w sumie.
19: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
22: Dziś po południu w Białej Podlaskiej możemy spodziewać się mieszanki chmur i słońca. Termometry pokażą około 19 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Warto jednak pamiętać o dość silnym południowo-wschodnim wietrze, który może trochę przeszkadzać. Wieczorem sytuacja się zmieni. Niebo zasnują deszczowe chmury, a temperatura spadnie do 15 stopni. Mimo to nie zapowiada się na burzę. Zaraz w radiu SK2 Newsy, dlatego zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
23: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Sam poseł PiSu poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych, wcześniej przebywał na Węgrzech. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zaznacza Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
24: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
23: Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróci się do USA i Budapesztu z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach. Z kolei minister sprawiedliwości zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję Ziobrę. We wtorek na stacjach jeszcze taniej. Znamy maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. Benzyny 98 6 zł i 81 groszy, a oleju napędowego maksymalnie 6 zł i 93 grosze. Burza wokół pensji lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowo granicę budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na wypłaty dla medyków. Nie powinno to być więcej niż od 60 do 70% pieniędzy przeznaczonych na wszystkie wynagrodzenia. Obecnie jest to o wiele więcej.
2: My płacimy tylko za wynagrodzenia. Na nic innego nie starcza nam pieniędzy. Ustawa została wprowadzona przez rząd, tylko że nie jest ona finansowana tak, jak powinna być finansowana. Coś w tym systemie jest nie tak.
23: Komentuje Marta Nowacka, szefowa Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. Z kolei 1 lipca pensje minimalne w ochronie zdrowia wzrosną o blisko 9%.
21: SK2 News, Biała Podlaska.
3: I Agata Bogucka. W Białej Podlaskiej trwa tydzień bibliotek. Na mieszkańców czeka masa atrakcji, mówi Renata Szwed, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.
9: Wiele wydarzeń, wiele niespodzianek dla naszych czytelników, zaznaczam. Nie tylko czytelników z Białej Podlaskiej, ale i całego regionu.
3: Wydarzenie potrwa do piątku. W tym czasie we wszystkich filiach Bialskiej Biblioteki obowiązuje abolicja. Trwa rekrutacja w Akademii Bialskiej. Rejestracja chętnych na studia stacjonarne potrwa do 18 września, a niestacjonarne do 28 sierpnia. Szczegóły na stronie Akademii.
10: Bardzo się stroszymy i od razu na dzień dobry nastawiamy, że poniedziałek to musimy jakoś z nim walczyć. A po co? To może być też bardzo miły dzień i do tej bardzo miłej strefy popołudniowej, wieczornej, poniedziałkowej tak powoli zbliżamy się, bo to już 3 minuty po godzinie 13, a zbliżamy się w towarzystwie najlepszych polskich hitów. Tę dziesiątkę otwiera Sarah James, później Lotary i Jeremi Sikorski oraz Ewa Farna między innymi. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 19 po pierwsze, a dzisiaj po godzinie 14 spodziewamy się gościa. Studio Eski 2, tym samym wasze domy, wasze prace, wasze samochody odwiedzi Julia Szeremeta po 14. No właśnie, no to teraz po godzinie 13 tak sobie przerzucimy i zmienimy. Ja wam opowiem skąd to się wzięło, skąd się wzięły napoje w puszkach. A kiedy tam słońce gdziemy i jest gorąco, to często sięgamy po pst. No właśnie, wtedy jest przyjemniej, prawda?
1: Skąd to się wzięło?
0: A napoje w puszkach to jest wynalazek ze Stanów. Lata 30 XX wieku, dokładnie w 1935, jeden z browarów jako pierwszy zaczął sprzedawać piwo w stalowych puszkach dzięki technologii opracowanej przez American Can Company. Problem był taki, że te puszki były bardzo ciężkie i trzeba było je otwierać specjalnym narzędziem. Podczas II wojny światowej puszki zyskały na znaczeniu, jednak były już trwałe, szczelne, idealne do transportu, więc wojsko chętnie z nich korzystało, a po wojnie zaczęły trafiać do zwykłych sklepów. Przełom nastąpił w 1963 roku, kiedy Elmo Frejs wynalazł zawleczkę, dzięki której możemy teraz sprawnie otwierać puszkę. Można było oczywiście robić to dzięki temu bez żadnych narzędzi po dzień dzisiejszy. Niestety odrywane zawleczki stały się też problemem, bo ludzie je wyrzucali, zaśmiecając otoczenie. Dlatego w latach 70. Daniel Cucik opracował nowy system, zawleczkę, która zostaje przy puszce, i to właśnie ten mechanizm znamy do dzisiaj, czyli ten temat zawleczkowy troszeczkę ewoluował. W tym samym czasie stal zastąpiono aluminium lżejszym, tańszym materiałem, który świetnie nadaje się do recyklingu. No a dzisiaj puszki, jak się okazuje, to jedne z najpopularniejszych opakowań na świecie, lekkie, wygodne i praktycznie w całości nadające się do ponownego przetworzenia. Ja nie będę pytał o to, co wy tam w tej puszce macie, ale na zdrowie!
1: Skąd to się wzięło?
0: Przecież miałem na myśli wodę mineralną. No a czy gazowaną, czy niegazowaną, to już jest szaleństwo po waszej stronie.

0: Ja już wam wielokrotnie opowiadałem. Historię z czasów lat mojej szkoły podstawowej, kiedy niejednokrotnie na akademiach szkolnych nie, też byłem zmuszany, no bo przecież nikt mnie do tego nie zmuszał, ale niestety miałem przyjemność śpiewać tę piosenkę, więc moich kumpli z tamtych lat bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że wam to wspomnienie tak w głowie nie pozostało jak mi, ale Lombard przeżył to sam. Piękny hit, wielki hit. No właśnie taką to przygodę z nim miałem i rzeczywiście ta końcówka z tym przeżył to sam na końcu, to było trudne, tak wiecie, do wyciągnięcia. Nastolatka, który z wokalem ma tyle wspólnego. A, nieważne. Tak zakończyliśmy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK, dwa najlepszych polskich, wiadomo. Za chwilę Kombi, już ci nie wybaczę. Przypominam, że czekamy na gościa po godzinie 14 dzisiaj. Odwiedzi nas Julia Szeremeta. A do 14 pozostały 22 minuty.
1: Reklama. W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Już jutro będziemy z wami w Mikołajkach na Mazurskiej Majówce, z wami, ale i z nimi, duetem Kuba i Kuba, który stygnie lato nam zaprezentował w Radiu SK2. Będą z nami ci szczęściarze, którym się udało. Mówię o naszych słuchaczach z osobami towarzyszącymi. Będzie Kinga Baryga, będzie Kamil Nosel, właśnie Kuba i Kuba, a wszystko też do usłyszenia w gorących relacjach w Radiu SK2 i do zobaczenia na naszych, w naszych social mediach, między innymi na Instagramie. Natomiast dzisiaj, już za chwilę, po godzinie 14, tak? Zagram kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, ale będziemy mieć też gościa specjalnego. Julia Szeremeta będzie z nami. Na Julię czekamy. No i za chwileczkę ją powitamy. U nas w SK2, tym samym u was w pracy, u was w domu, w waszym samochodzie, wszędzie tam, gdzie SK2 słuchacie.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
14: W Białej Podlaskiej popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Choć chmur będzie więcej niż słońca, temperatura osiągnie około 20 kresek. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby, więc nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie stabilne, dlatego nie wpłynie na nasze samopoczucie. Wieczorem jednak niebo zasnują deszczowe chmury, a temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro spodziewamy się przelotnych opadów, a termometry pokażą maksymalnie 14 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
15: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Znajomy rodziny nie zauważył sześciolatka i potrącił chłopca. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. W niedzielny wieczór przed pensjonatem samochód najechał na dziecko, sześcioletniego Krzysia. Mimo szybkiej pomocy nie udało się uratować chłopca. Zmarł zaraz po przewiezieniu przez rodziców do szpitala. Sprawą zajmują się teraz mundurowi i śledczy, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
16: Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, ustalono i przesłuchano pierwszych świadków. Nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku.
15: Wiadomo, że 53-latek, który prowadził auto, był trzeźwy. KO wyprzedza PiS o blisko 9 punktów procentowych. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską chciałoby zagłosować 35,84% badanych. To wyniki sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Na drugim stopniu podium z wynikiem 20%. 26,89% znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Trzecie miejsce w sondażu zajmuje Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 11,74%. Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie czy roboty? Politechnika Białostocka zamieniła się dziś w wielki poligon doświadczalny, to w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Dużo emocji wzbudziły m.in. sala symulująca oddział intensywnej terapii oraz bolidę.
1: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
11: Mogliśmy porozmawiać z zespołem Formuły Student. Powiedzieli o bolidach, byłem podekscytowany.
15: A sam festiwal potrwa do 17 maja.
17: SK2 News, Biała Podlaska.
18: I Agata Bogucka. Policjanci Bielskiej Prewencji zatrzymali 39-latka, który próbując uniknąć odpowiedzialności nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Pościg za mężczyzną zakończył się na łące. Okazało się, że 39-latek był pod wpływem narkotyków. Dodatkowo posiadał zakaz kierowania pojazdami, a sam poszukiwany był do odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Bialska Galeria Fotografii zaprasza na wystawę zdjęć 5 artystów pod nazwą Natura tu i teraz. Wernisaż w czwartek o 18:00.
0: Już za chwilę w naszych progach, tym samym waszych, Julia Szeremeta, nasz gość. Czekamy. No i oczywiście mam też najlepsze polskie hity. Piotr Rubik będzie Roxy z Faustem. Urszula, Malinowy Król na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie. Gdybyście chcieli tak zsynchronizować sobie zegarki, żeby wszystko było pewne od początku do końca, to 3 minuty po godzinie 14:00.

0: To Piotr Rubik, niech mówią, że to nie jest miłość, czyli mogliśmy sobie trochę w poniedziałkowe popołudnie poklaskać z Rubikiem u Rubika, jak tam wolicie, ale mamy gościa w studiu, Julia Szeremeta, polska pięściarka, wicemistrzyni olimpijska z 2024, Julia, pilnuj mnie, żebym się teraz nie pomylił, wicemistrzyni świata i srebrna medalistka Pucharu Świata w Brazylii. Wszystko dobrze?
1: Wszystko perfekcyjnie, witam Państwa.
0: Żeby się nie pomylić, nie ukrywam, trochę ściągałem z internetu, ale
1: przygotowany perfekcyjnie.
0: Jestem w tym szczery przynajmniej. Julia Szeremeta, polskie złoto. Tak o tobie mówią i tak zatytułowali książkę, którą napisał Andrzej Kostyra, która leży tutaj przed nami. Słuchaj, co się czuje, kiedy możesz wziąć do ręki książkę, która jest o tobie? Czy to jest jakieś podsumowanie? Czy to jest jakieś otwarcie nowego etapu? Czy ty, no nie wiem, czy czujesz jakąś presję? No bo to jest trochę taka forma, nie wiem, może to jest taki pomnik trochę już dla ciebie.
1: Na pewno coś wspaniałego, że w tym wieku mogę wypuścić swoją książkę, która mnie opisuje i ogólnie boks, dyscyplinę, bo to jest historia, jest o mnie, o moim dzieciństwie, moich przygotowaniach do igrzysk i co po igrzyskach, o moim sztabie trenerskim, więc dużo jest tutaj ciekawych rzeczy ujętych w książce. Czy mam presję, czy się stresuję? Nie, raczej mam wywalone i nie stresuję się też, co ludzie niektórzy mówią, bo na przykład w tym wieku książka już twoja wyszła.
0: No właśnie.
1: Ale na pewno dużo jest tutaj ciekawych rzeczy i jak mówię, to nie jest też tylko, no jest ogólnie o naszej dyscyplinie, o boksie.
0: Słuchaj, a teraz tak na chwileczkę odsuwając książkę na bok. Gdyby twoje życie było filmem, to bardziej Rocky, Barbie, no, czy Szybcy i Wściekli?
1: Oj, Rocky albo Szybcy i Wściekli. Lubię też adrenalinkę, samochody i takie te rzeczy.
0: A powiedz jeszcze, co tak, znowu wracając do książki, co w tej książce najbardziej zaskoczy ludzi, czytelników, jeżeli chodzi o ciebie? Jaką Julię poznają? Czy tutaj mamy coś takiego nietypowego, że można zrobić, nie wiedziałem, że ona tak potrafi, że ona taka jest.
1: A może za dużo nie będę zdradzać, trzeba tutaj przeczytać, zobaczyć, ale na pewno też za dużo nie mówię o moim dzieciństwie, też jest dużo o tym. Słynny rozdział Pakt z Diabłem, czyli z moim trenerem, o poświęceniu, jakie miałam poświęcenie do Igrzysk Olimpijskich na przykład.
0: Właśnie, a propos dzieciństwa, ty pochodzisz z Bieniowa, prawda?
1: Tak, z małej miejscowości właśnie.
0: No właśnie, a my jesteśmy tutaj stacją, która rzeczywiście bardzo promuje wszystko, co polskie. Powiedz, czy do Bieniowa warto pojechać na wakacje, co tam można zobaczyć?
1: No, wiesz co, chyba nie ma za bardzo co tam zobaczyć. Jest to chyba miejscowość, która ma, nie wiem, z 15 domów, więc nie ma bardzo, ale natura, lasy.
0: O, właśnie.
1: Można na spacerki się wybrać jakieś.
0: Czyli jak będziemy przejeżdżać przez Bieniów, to jest województwo lubelskie, tak?
1: Tak.
0: To jest miejscowość, z której pochodzi Julia Szeremeta, więc proszę się uśmiechnąć wtedy i ciepło o Julii pomyśleć. Julia, my za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Julia Szeremeta jest naszym gościem w studiu Radia SK2, naszym i waszym oczywiście, a teraz muzycznie.

0: 27 minut po godzinie 14, to jest K2, u nas najlepsze polskie hity, Klobona, Fidezalia i Faust, nie ucieknę muzycznie za nami, a w studiu nasza gościni, tak powinienem powiedzieć, Julia Szeremeta. Julka, witaj ponownie. Jest z nami też twoja książka już, Julia Szeremeta, Polskie Złoto. Kto po przeczytaniu tej książki, będziesz mogła nam powiedzieć tak z pełną świadomością, zna cię lepiej? Trener, rodzina, czy poznają cię czytelnicy, nasi słuchacze?
1: Dużo jest właśnie takich rzeczy w tej książce zawartych, gdzie może jeszcze nie mówiłam, więc czytelnicy na pewno dowiedzą się dużo, no ale wiadomo, rodzina mnie chyba zna najlepiej.

0: Żółtą kartkę od trenera, żebym się w końcu wzięła za siebie. I przyszedł taki okres, że grudzień i od stycznia miałem się zaczynać kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich i mówię, dobra, idę teraz w to 100%, poświęcam się i zobaczymy, co z tego będzie. No i wyszło. No ale wcześniej też byłam leniuszkiem, jakby nie poświęcałam się temu, nie dawałam się siebie 100%, no i poświęciłam się i przyniosło to sukces.
1: A gdybyś miała do wyboru teraz w tym momencie ring i trening taki porządny, czy kanapa i koc, to co byś wybrała? Tak tu i teraz.
0: Tu i teraz, teraz kanapa i koc, akurat mam przerwę od walk, od boksu, ten rok troszkę odpoczywam, więc teraz kanapa i koc.
1: Ja wiem, w którym studiu tutaj fajną kanapę mają, to się podpowiem.
0: Widziałam też tutaj.
1: Okej. Okay. Słuchaj, a powiedz jeszcze, ile w tym wszystkim, co ty robisz, jest talentu, ile uporu twojego, żeby odnosić takie sukcesy?
0: Na pewno duży, spory mam talent do boksu, ale na pewno talent nie poparty ciężką pracą, na pewno będzie ciężko odnieść ten sukces taki główny, na pewno w młodszych kategoriach wiekowych, na pewno da się wygrać na talencie, ale no jednak trzeba się poświęcić temu, żeby osiągnąć ten cel, więc teraz też i ciężka praca doszła.
1: A pracując nad tą książką miałaś takie momenty, że może tego nie wpiszmy, nie wrzucajmy na tej książki, bo to było dla ciebie w jakiś sposób ciężkie. Krótko mówiąc, czy miałaś takie momenty, że myślałaś sobie, że lżejszy jest nawet ten cięższy cios na ringu niż umieszczenie czegoś w książce? I decyzja o tym.
0: Odpowiadałam już dzisiaj na te pytanie. Zadano mi, czy z panem Andrzejem, jak rozmawialiśmy o książce, pisaliśmy, że zadał jakieś mi pytanie i czy powiedziałam, żeby nie, tego nie mówić, czy coś, żeby nie było. To nie, tu nie miałam żadnego takiego też pytania, czy coś, żeby nie odpowiedzieć na nie i że lepiej to wytnijmy, czy coś nie było. Raczej też osobą jestem, która podchodzi na luzie, wszystko odpowiem, więc nie ma nic takiego.
1: Wiem, że teraz już powiedziałaś, to przed chwilą masz ochotę na kanapę i kocyk, ale jak te twoje plany wyglądają, no bo teraz książka Julia Szeremeta, Polskie Złoto, to jest twój plan, bo wokół tego się dużo dzieje, ale jak wyglądają twoje plany sportowe i twoja przyszłość w najbliższym czasie? Jak to masz rozpisane, ta drabinka twoja, jak jest poukładana?
0: Jak moja drabinka wygląda? Teraz obecnie mam delikatną przerwę od boksu, bo jakby nie mam tego głodu do boksowania. No i ten rok ogólnie chcę odpocząć, bo czekają mnie 2 lata bardzo intensywne, bo przygotowania do Igrzysk Olimpijskich od stycznia i muszę wrócić na wyżyny swoje na 100% i przygotować lepszą formę niż 2 lata temu na Igrzyska Olimpijskie. Więc czekają mnie ciężkie 2 lata, ten rok troszkę odpoczywam, ale przygotuję się dobrze na Mistrzostwa Europy we wrześniu.
1: Jak powiedziałaś, nie mam głodu do boksowania, to sobie pomyślałem,
0: dlatego
1: że...
0: Dlatego teraz kanapę
1: myślałem,
0: widzisz.
1: Myślałem, że powiesz, ale jak patrzę na ciebie, to już mi się zmieniło. Julia, bardzo ci dziękujemy za wizytę w studiu Radia SK2. Trzymamy kciuki za wszystkie twoje plany, wszystkie sukcesy, żeby wszystko szło tak, jak sobie wymarzysz, zaplanujesz i do przodu. Żebyśmy oczywiście cały czas bili ci brawo i tak będziemy oczywiście, bo jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Julia Szeremeta, polska pięściarka, była naszym gościem w studiu Radia SK2. Serdecznie ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Książka, jak się nazywa? Julia Szeremeta, Polskie Złoto. Na pewno, drodzy państwo, znajdziecie tam, gdzie trzeba.

0: Ten numer to jest taka świeżynka i proszę bardzo, w gorącej polskiej 20 na 13 miejscu i pnie się do góry. Kwestia czasu, coś mi się wydaje, że będzie podium zdecydowanie. Maciej Musiałowski, Flora na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Mam nadzieję, że wasze poniedziałkowe popołudnie, mimo że poniedziałkowe, też jest najlepsze. Za chwileczkę Carla Fernandez, co jeśli, a za 16 minut będzie 15.
1: Autopromocja.
2: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: 15,99. Już jutro w KFC.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Great Brands.
1: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
2: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: I po reklamie.

0: Marcin Rozynek. Najlepsze w Radiu SK2. W poniedziałek, 11 maja, maj, ten piękny miesiąc, na który czekaliśmy i który z samej nazwy jest taki kojący. Trochę działa na nasze uszy jak balsam, prawda? Mam nadzieję, że najlepsze polskie hity działają na Was identycznie, a już za chwilę będzie godzina 15 i punktualnie o 15 w SK2 najświeższe newsy.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
11: W Białej Podlaskiej po południu czeka nas mieszanka słońca i chmur. Temperatury sięgną około 20 kresek, więc całkiem przyjemnie. Jednak uwaga na wiatr, bo będzie dosyć silny i może trochę przeszkadzać w codziennych sprawach. Jakość powietrza nie będzie najlepsza, dlatego warto to mieć na uwadze. Jutro natomiast spodziewajmy się zmiany pogody. Możliwe przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 14 stopni. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 15, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Żużlowiec jest w śpiączce farmakologicznej, wciąż walczy o życie. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu zawodnik startu Patryk Budniak po zderzeniu z jednym z rywali wyleciał w powietrze, uderzył o ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek w nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
12: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki.
0: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie w Łódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. O szczegółach Grzegorz Mnich.
13: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
14: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
13: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach, bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
15: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
13: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
0: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez zastępstwa przez burmistrza miasta oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło już do prokuratury. Tej lektury się nie spodziewali. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów na dzisiejszym egzaminie z języka polskiego, między innymi tych z gorzowskiej siedemnastki.
16: Jakaś dziwna lektura była.
17: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło.
18: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
19: Trudne, szczególnie te wypracowanie, nie wiedziałem się do czego odnieść.
20: Na 50% na spokojnie można było napisać.
0: Jutro ósmoklasistów czeka matematyka, a w środę język obcy, wyniki egzaminów 3 lipca.
21: SK2 News, Biała Podlaska.
22: I Agata Bogucka. Do końca lipca ma potrwać przebudowa gminnego ośrodka kultury w Wiśnicach. Wartość inwestycji to prawie 6 milionów złotych, mówi Piotr Dragan, wójt.
23: Powstały sale dużo większe, kilkudziesięciometrowe.
22: Do momentu całkowitego zakończenia prac GOK będzie funkcjonować w budynku klubu Tytan Wiśnice. Bielczanie, macie przetrzymane książki? To idealny moment, żeby zwrócić je do biblioteki. Trwa abolicja, a to oznacza, że kary pieniężne się zerują. Akcja obowiązuje we wszystkich filiach do piątku.
24: Powoli szykujemy się na mazurską majówkę, która już jutro będziemy to relacjonować na antenie Eski 2 i w naszych social mediach. Oczywiście mazurska majówka w Mikołajkach z duetem Kuba i Kuba i naszymi słuchaczami. A jeżeli chodzi o to, co mam dla was na tę godzinę, to mam najlepsze polskie hity. Wiadomo, Beata Kozidrak, Phil z Lambery, Liber z Natalią Schroeder. Teraz tak rozpoczynamy tę godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Najlepsze polskie hity w Radiu SK 2 w poniedziałkowe popołudnie 11 maja. Wiktor Waligura, Dry School, 4 pory roku. Za chwilę Sylwia Grzeszczak, Małe Rzeczy. W kolejce muzycznej też Warius Manx z Kasią Stankiewicz i Kot Bez Ogona. Będzie też Big Day przygotowujący nas na lato i wakacje, bo zagrają kultowy w dzień gorącego lata. Jako że 17 po trzeciej pora zdecydowanie obiadowa, to mam nadzieję, że was trochę zainspiruje. Może tego potrzebujecie, bo chcę wam opowiedzieć o wynikach rankingu najnowszego zestawienia platformy Taste Atlas, które pokazuje, które kuchnie narodowe zdobywają serca smakoszy na całym globie, i okazuje się, że włoskie smaki królują na światowych rankingach. To jest absolutny szczyt. Na podium znalazły się także Grecja i Peru. Polska też jest w tym rankingu, to trzeba zauważyć, zdecydowanie na 14 miejscu, i to jest duże wyróżnienie. I to jest też świetny dowód na to, że tradycyjna kuchnia polska, czyli nasze pierogi, nasz bigos, czy żurek, czy schabowe, no one zdobywają uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą. Ale coś mi się wydaje, że teraz, kiedy być może głód was ściska po robocie, to największe uznanie zdobędą właśnie u was, więc smacznego! S.

0: jak my zawsze mają.
1: Może nie dzwoni, bo mu się, nie wiem, pieniądze na karcie skończyły, czy jak? Tak to działa? No to sam... Pamiętacie, za dzieciaka tak było, nie? Że jak się doładowanie na karcie skończyło, to już nie było SMS-ów i telefonowania. No ale dobrze, zostawiamy to z boku. Margaret bynajmniej za nami. Teraz 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów. Wesce 2, Jakub Konieczkowicz.
2: Kilometrowe korki po wypadku na autostradzie A4 pod Opolem. Laweta najechała na tył ciężarówki. Jedna osoba zginęła, kolejna została ranna. Do wypadku doszło między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Do tematu będziemy wracać. Szwedzi napadli Norwega w Gdańsku. Sprawcy zagrozili mężczyźnie nożem i ukradli mu telefon i kilka tysięcy koron norweskich. Gdańscy policjanci zatrzymali mężczyznę, zanim siedli do samolotu. Czwórka zatrzymanych usłyszała zarzuty i trafiła na 3 miesiące do aresztu. Grozi im nawet 20 lat więzienia. Chcą pomóc chorym na stwardnienie rozsiane. Fundacja Wstawaj Alicja organizuje bieg charytatywny połączony z piknikiem. Impreza odbędzie się 30 maja nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie. Biegi odbędą się na dystansach 3 i 10 kilometrów. Szczegóły dostępne na stronie fundacji.

0: I teraz czuję się takie błękitne niebo, wy na leżaczku albo na jakimś kocyku. Ach, pięknie, pięknie. Ale przecież nie w poniedziałek. Nie w poniedziałek, bo w poniedziałek to się człowiek jakoś tak z rozpędu przejmuje wszystkim. I po co? Nie wiem. Poniedziałek przejdzie, przeminie. We wtorek już jesteśmy bardziej znieczuleni. W środę to już w ogóle. W czwartek już jesteśmy głową gdzieś tam w weekendowych sytuacjach. A w piątek to już udajemy, że pracujemy, bo weekend od samego rana. Zdecydowanie. I trzeba sobie o tym mówić wprost. Mam oprócz błękitnego nieba za nami to jest Teska 2 u nas najlepsze polskie hity. 16 minut do godziny 16 pozostało. Myślałem, że chcę was trochę okłamać, ale umysł czasami przekorny bywa i nas oszukuje. Tymczasem jeszcze w nawiązaniu do tych kuchni i tych rankingów kulinarnych, o których wam w tej godzinie opowiadałem, Marzena się odezwała, że u niej dzisiaj na obiad będzie pizza, czyli zdecydowanie numer jeden tego owego rankingu Taste Atlas, bo tam było, że kuchnia włoska. Mam tylko nadzieję, że jest to pizza, która nosi znamiona jakiegoś polskiego wynalazku, nie wiem, kabajska czy jak?
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria.
2: I praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.

0: Great Brands.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To Vito Bambino i Zalia i decyzje w Radiu SK2. Za chwilę godzina 16. O 16 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym lokalnym podwórku. A zaraz po 16 muzycznie będę robił, co w mojej mocy, żeby wam było fajnie. A Jarząbek wpadnie oczywiście ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
11: 3,17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
23: W Białej Podlaskiej w poniedziałkowe popołudnie możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale temperatura będzie przyjemna, bo termometry pokażą około 20 kresek. Powietrze będzie w normie, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jutro również możliwe są przelotne opady, a temperatura spadnie do 15 stopni. Zachmurzenie będzie umiarkowane, a wiatr lekki, dlatego parasolka może się przydać. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
21: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Poważne utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4. Na wysokości Opola autolaweta najechała na tył ciężarówki. Nie żyje jedna osoba, jedna jest ranna.
24: Strażacy odstąpili od udzielenia czynności pierwszej pomocy ze względu właśnie na stan tej osoby. Jedna osoba była ewakuowana przez strażaków przy użyciu narzędzi hydraulicznych.
0: Relacjonuje Adriana Malina z Opolskiej Straży Pożarnej. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, trzeba jechać przez Opole i tak już zakorkowane z powodu porannej kolizji na autostradzie pod Brzegiem, gdzie ciężarówka najechała na bariery energochłonne. Utrudnienia na A4 mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Zostajemy przy informacjach z dróg. Ponad 20 osób zostało rannych w wypadku w Konopnicy pod Lublinem. To po zderzeniu pasażerskiego busa z osobówką, mówi Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
25: 6 osób zostało już przetransportowanych do szpitala, w tym 4 dzieci.
1: dzieci.
0: To młodzi pasażerowie busa oraz kierowca i pasażer osobowego Audi. Służby ustalają przebieg zdarzenia. Podziękował załodze i pasażerom. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Od wczoraj na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Ma się zakończyć jeszcze dziś. Kapitan Jan Dobrogowski zwrócił się z apelem. Proszę o uszanowanie prywatności naszych gości, ich rodzin i członków załogi w tym trudnym czasie. Przepłynęliśmy przez to razem przez morze. Teraz mamy nadzieję, że wszyscy bezpiecznie wrócą do domów. Po ewakuacji pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Przed godziną 18 ruszy pojedynek 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek zmierzy się z Naomi Osaką, a nastroje w polskiej ekipie są bardzo dobre, bo Iga Świątek bardzo pewnie w trzeciej rundzie pokonała Elisabetę Cociaretto 6-1 i 6-0.
4: SK2 News, Biała Podlaska.
5: I Agata Bogucka. Susza w najbliższym czasie nam nie odpuści. W całym kraju coraz częściej brakuje wody w glebie. Aby zażegnać kryzys, potrzebujemy kilkudniowych spokojnych opadów.
12: Przychodzi kolejna strefa frontowa i z układem niżowym, która jest szansa na to, że ta strefa przyniesie więcej opadów w całej Polsce.
5: Mówi Grzegorz Kołodziej, synoptyk z Lublina. Dziś nad Białą Podlaską pojawią się burzowe chmury. Bielczanie, uwaga na utrudnienia w ruchu. W Styżyńcu rozpoczęły się prace drogowe na Krajowej 2. Tworzą się spore korki.
13: Dom Kleon. Tak bardzo dla tych, którzy kończą pracę i do domu zmierzają, ale mam nadzieję, że wasz dom jednak blisko i ta podróż będzie krótsza. 3 minuty po godzinie 16 to jest SK2, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Tak, Jarząbek też będzie za chwilę.

0: też tak, jak słuchacie sobie Bledki i jej numeru 2 dni, to byście wskoczyli na koń? Tak jakoś sprzyja to, prawda? Takiej aktywności. No dobra, na rower też pasuje. Na hulajnogę też się nada, na pewno. Bylebyśmy byli aktywni. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, za chwileczkę kombi i ślad. 13 po czwartej teraz jednak.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Coraz trudniej odróżnić prawdziwy komunikat od zwykłego oszustwa. Teraz cyberprzestępcy podszywają się już na przykład pod M-obywatela i robią to naprawdę wiarygodnie. Takiego oszustwa chyba jeszcze nie było. SMS przychodzi z nazwy M-obywatel, dokładnie takiej samej, jakiej używa oficjalny system. W treści dostajemy informację o rzekomym wykroczeniu drogowym i konieczności opłacenia mandatu. No i człowiek głupieje, bo może jednak gdzieś jakiś fotoradar mnie złapał albo wymusiłem pierwszeństwo. Skoro oficjalna rządowa aplikacja mi o tym mówi, to coś musi być na rzeczy. Co więcej, po kliknięciu w link trafiamy na stronę przypominającą serwis rządowy. Można tam sprawdzić punkty karne, ale finał zawsze jest ten sam: nieopłacony mandat na 200 zł i prośba o podanie danych do karty. Problem w tym, że to nie jest żadna płatność. W praktyce przestępcy próbują dodać naszą kartę do własnego portfela Google Pay i uzyskać dostęp do pieniędzy bez kolejnych potwierdzeń. Eksperci przypominają więc, żeby bardzo dokładnie sprawdzać adresy stron. Fałszywe linki często mają w nazwie gov albo pl, ale nie kończą się na gov.pl. Warto też czytać komunikaty z aplikacji bankowej. A jeśli ktoś już podał dane karty, to najlepiej po prostu od razu skontaktować się z bankiem i wytłumaczyć, że chodzi o fałszywy.
3: Mandat!
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: I wiecie co? On po raz kolejny zrobi to jutro po godzinie 16 tradycyjnie, a teraz już 14 po 16. No wiem, że tylko minutka minęła, ale jak ktoś pracuje do 17, to każda minuta dla niego na wagę złota. Zdecydowanie. To jest SK2.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: kultowe czasy kultowego zespołu ENA. Koła czasu w Radiu SK2, tak wam gramy najlepsze polskie hity. 18 minut zostało do godziny 17. A propos Agnieszki Chylińskiej, która tutaj wiadomo, w tych kultowych czasach i tym kultowym zespole na wokalu. Niebawem, bo 23 maja będzie urodzinowy wielki koncert w Łodzi. Właśnie Agnieszki Chylińskiej. Kto ma bilety, ten się cieszy, bo to będzie fajne wydarzenie. Mnóstwo gości. Jak na świętowanie urodzinowe przystało, niestety koncert jest już wyprzedany. Fukaj i Vito Bambino. Zabiorę cię tam, tak muzycznie będzie za chwilę w Radiu SK2.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
13: I po reklamie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: To Jugoton i Kazik, Malciki w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Mam nadzieję, że dzięki nim wszędzie tam, gdzie jesteście, w pracy, w domu, w szkole, na uczelni, a może nawet na wakacjach, no co, no może ktoś sobie tak w maju zrobił trochę wolnego. Było wam fajnie. No to teraz jeszcze powiem więcej, będzie wam jeszcze lepiej. Po godzinie 17 w dalszym ciągu będziemy grać najlepsze polskie hity, ale zrobi to już Antonina van Dessel.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
9: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jadkowa 1.
17: Wieczorem w Białej Podlaskiej temperatura utrzyma się na poziomie 18 kresek, co sprawi, że będzie całkiem przyjemnie. Możemy spodziewać się delikatnego, przelotnego deszczu, który nie powinien jednak zepsuć planów na wieczór. Wiatr będzie łagodny, a ciśnienie pozostanie stabilne, co powinno zapewnić komfortowe warunki. Jutro temperatura spadnie do 15 stopni, a deszcz może ponownie się pojawić. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jadkowa 1.
15: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Do szpitala trafiło już 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Zderzyły się tam ze sobą pasażerski bus i osobowe Audi. Na linii Lublin i Bartłomiej Ważny. Bartku, co wiadomo na ten moment?
18: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają również jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
0: Droga w Konopnicy przy miejscowym kościele jest cały czas zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie, a tak tłumaczy swoją decyzję.
19: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
0: Mówił prezydent. Poza ustawą o likwidacji CBA prezydent zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, jednak zdaniem głowy państwa w praktyce osłabiały kontrolę państwa w tym zakresie. Początek tygodnia pod znakiem burz. W alertach prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach poza ścianą wschodnią i północno-zachodnią częścią kraju.
20: Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu. deszczu lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami możliwe będzie również opad gradu.
21: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW i dodaje, że w kolejnych dniach czekają nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną zorzką.
20: Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków.
21: Ocieplenie według prognoz możliwe dopiero pod koniec tygodnia.
22: SK2 News, Biała Podlaska.
23: I Agata Bogucka. Policjanci bielskiej prewencji zatrzymali 39-latka, który próbując uniknąć odpowiedzialności nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Pościg za mężczyzną zakończył się na łące. Okazało się, że 39-latek był pod wpływem narkotyków. Dodatkowo posiadał zakaz kierowania pojazdami, a sam poszukiwany był do odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zaprasza na spotkanie podróżnicze z Elżbietą Pyrką. Widzimy się już jutro o 18 w chwili numer 6.
24: Tego wszystkiego, z tych całych newsów, aż widzicie, zapomniałam się, szanowni państwo, jesteście na pewno teraz w korkach. No i powiem wam tak, dzień dobry, Antonina Wandesel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity, które sprawią, że korek po prostu minie raz, dwa. Więc co będziemy gadać? Zaczynamy z najlepszą polską muzyką, a w tej godzinie naprawdę będzie mega, mega dobrze.

Wiadomość na messengerze radiowym od słuchaczki Magdaleny, że jak ta piosenka Alicji Majewskiej Odkryjemy miłość nieznaną leci, zawsze śpiewa. I powiem wam szczerze, też tak mam. Ale nie o tym, bo stoicie w korkach, a ja lubię wam mówić o newsach prosto z internetu i o tym, co się dzieje. A może nie jesteście na bieżąco, więc się dowiecie tego, o czym teraz huczy po prostu. Słuchajcie, w ten weekend w Warszawie odbyła się impreza Techno Circo Loco na placu pałacu w Wilanowie, w ogrodzie. No i tutaj po prostu to, co się działo, to była prawdziwa stolica tańca, świateł, no i niestety ogromnych emocji, bo jedni mówią, że to był sztos i prawdziwa energia, inni łapią się za głowę i pytają, czy to na pewno jest dobre miejsce na tak duże i tego rodzaju wydarzenie. W sieci aż wrze. Zdjęcia, komentarze, gorące dyskusje lecą chyba szybciej niż beat, który zapodał tam DJ w rytmach techno. Jedni oczywiście bronią imprezy, inni mówią o skandalu i ekologicznych wątpliwościach. No i tutaj zdania są mocno podzielone, zostawiam do oceny wam, ale jedno jest pewne. Ten weekend jeszcze bardzo, ale to bardzo długo będzie huczał w internecie. Circo Loco Warszawa 2026. No, na pewno potrafili zrobić tak, żeby było głośno. A my wracamy do polskiej muzyki, bo od tego jest Radio SK2 i już teraz u nas muzycznie Igo i Bruce. Będzie spokojnie i przyjemnie.

0: Dla mnie to jest taki trochę tajemniczy numer. Wiktoria Kida i Oskar Cyms, Księga Żywiołów, gdy będziesz sam. Eurowizja 2026 oficjalnie rozpoczęta. W Wiedniu odbyła się uroczysta ceremonia, podczas której oficjalnie rozpoczęto eurowizyjny tydzień. Reprezentanci krajów uczestniczących przeszli po turkusowym, nie czerwonym, a turkusowym dywanie i nie mogło oczywiście zabraknąć naszej gwiazdy z Polski, Alicji Szemplińskiej, która już zbiera pierwsze punkty, no za styl oczywiście. Piosenkarka postawiła na klasyczną, białą i nowoczesną sukienkę, naprawdę wyglądała zjawiskowo, no i naprawdę spokojnie mogłaby zgubić się gdzieś między hollywoodzkimi gwiazdami. Tak pięknie wyglądała. Fani od razu zwrócili uwagę na to, że było klasycznie, nowocześnie, no i bardzo eurowizyjnie. Obok Alicji pojawili się też tancerze w czarnych garniakach, więc całość wyglądała trochę jak premiera nowego filmu o Bondzie, tylko tak wiecie, trochę z większą ilością brokatu i przepychu. No i teraz pozostaje najważniejsze pytanie. Czy po takim wejściu będzie też mocne wejście do finału? No my trzymamy kciuki za Alicję i oczywiście go Alicja, go! I za to, żeby Europa powiedziała Polsce jedno wielkie, duże dyspon, czyli że jesteście najlepsi.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: To będzie ostatnia reklama.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.

0: No trzeba przyznać zupełnie szczerze, że my w Radiu SK2 to fajnie wam gramy, co? To była Jula za każdym razem. Po 18:00, no oczywiście dalej będziemy grać bardzo dobrze i w 100% po polsku. Na początek Baim, Anna Jurksztowicz i Perfect. Warto zostać z nami, więc co? No słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: I po reklamie.
3: Jest 18:00, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Jutro tańsze tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93 zł, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Rządowy pakiet CPN ustalający maksymalne ceny paliw działa do piątku, ale jego kolejne przedłużenie rekomenduje minister energii. Mundurowi wszczeli już postępowanie. Policja w Hrubieszowie sprawdzi, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Przypomnijmy, Pawła K. zatrzymano w czwartek. Był poszukiwany, bo nie stawił się na półtoraroczną odsiadkę. Został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. W nagranym przez siebie filmiku nazwał samochód ofiar trumną na kółkach. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego już za uczniami. Jak sobie dziś poradzili?
4: Nie było najgorzej.
5: Przemówienie trudne było.
6: Trudny był trudniejszy.
7: A właśnie niektóre były takie inne. Na pewno był jakiś motorobot, coś takiego.
3: Mówili ósmoklasiści z Łodzi. Jutro egzamin z matematyki, w środę z języka obcego. Wyniki 3 lipca.
0: A na zegarach punktualnie godzina 18:01 i w tej godzinie powiem wam o najdroższej pizzy w Polsce. I naprawdę jest mega droga, ale za to podobno mega smaczna, więc koniecznie zostańcie. Ale my nie po to tutaj jesteśmy. Jesteśmy po muzykę oczywiście i w tej godzinie same muzyczne sztosy. Antonina Van Dessel, dzień dobry, a powoli już takie poniedziałkowe do

pomimo tytułu uważam, że to jest bardzo dobry i pozytywny numer. Lor, wszystko jedno, wszystko źle. A u nas poniedziałek, wszystko dobrze i nie wszystko jedno, bo poniedziałek już chyli się ku końcowi, więc to znaczy, że do weekendu już tylko 4 dni, moi drodzy. Ale nie o tym, nie o tym, bo chciałam wam powiedzieć o youtuberze Oksiążulu, którego pewnie kojarzycie, bo on daje znaczek Muala i znaczy, że lokal z jedzeniem gastronomicznym jest wybitny i bardzo dobry. Więc słuchajcie, Książulo pojechał do Głogowa i zamówił najdroższą pizzę w Polsce. Cena? Uwaga! 1500 zł. No, za tyle to niektórzy mają wakacje all inclusive, a tutaj jest po prostu pizza. A co było na tej pizzy? Bo pewnie jesteście ciekawi, co ona takiego w sobie miała, że tyle kosztowała. Była na niej ekskluzywna wołowina Wagyu, do tego kawior z jesiotra, no to już wiadomo, że drogo. No, brzmi to bardziej jak karta z jakiejś ekskluzywnej restauracji, a nie pizza. No, ale co ciekawe, 1500 zł, ale połowa pieniędzy trafia na fundację charytatywną, więc no już 750 zł, no to już nie tak źle. No i najważniejsze, Książulo stwierdził, że pizza była naprawdę bardzo dobra. Czy warta 1500 zł? No, pozostawiam to już wam. Ja jednak chyba zostanę przy hawajskiej za 4 dychy i to w promce. Peska 2. A propos jedzenia, Kasia Kowalska, pieprz i sól teraz w Radiu SK2.

No wszystkie Wiktorie pewnie były mega szczęśliwe. Jam, sen o Wiktorii. My w Radiu SK2 lubimy wam grać klasyki, ale i nowości. I za chwilę taka nowość, że ja już się jaram, że to będzie leciało, bo uwielbiam ten numer i wy też go uwielbiacie, doskonale o tym wiem. Słuchajcie, już za moment u nas męskie granie Orkiestra 2026 i koncerty męskie granie w tym roku 26-27 czerwca w Żywcu, później Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. I z tego co widzę, bilety

0: To było zupełnie nowe, świeże brzmienie i takie bym powiedziała nawet lekko oryginalne, orientalne. To była Zofia Alaja i jej nowa piosenka Kupiłam bilet. To jest taki bardzo osobisty numer, bo Zofia sama napisała tekst i muzykę. To jest kawałek o marzeniach i o tym, że nie zawsze wszystko wychodzi, ale też o tym, żeby się nie poddawać i mieć do siebie trochę luzu. No bo wiecie, to jest w życiu najważniejsze. Zofia tworzy spokojny, emocjonalny pop i właśnie kończy pracę nad swoją pierwszą płytą, więc co ciekawe, dodam, studiowała pisanie piosenek w Londynie i właśnie tam nagrała też teledysk do Kupiłam bilet. No i tak słuchając jej i przeglądając o niej i o tym, co tworzy, mam wrażenie, że to dopiero początek i myślę, że o tej artystce może być jeszcze naprawdę głośno, więc warto zapamiętać jej nazwisko, Zofia Alaja. A za moment u nas Skaldowie, Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Będzie pięknie.
1: SK2. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: na kilka chwil przed godziną 19 w Radiu SK2. W poniedziałkowy wieczór gramy Wam spokojnie. Natalia Kukulska, im więcej Ciebie, tym mniej. Po 19 na początek już niespokojnie, tylko z przytupem Golec u orkiestra BDOS i Grumi Górą Ty. Koniecznie zostańcie i słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
4: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agata Bogucka, zapraszam. W Białej Podlaskiej trwa tydzień bibliotek. Miejska biblioteka przygotowała szereg atrakcji dla mieszkańców. Już jutro czeka nas podróżnicze spotkanie z Elżbietą Pyrką. Tym razem kierunek to Dubaj. Świętowanie potrwa do piątku. Pełny harmonogram wydarzeń znajdziecie na fanpage'u biblioteki. Pamiętajcie, że w tych dniach we wszystkich filiach obowiązuje abolicja. Za przetrzymane książki nie zapłacimy kary.
0: No i mamy godzinę 19 w poniedziałek, 11 maja. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. I mam nadzieję, że większość już wróciła z pracy i odpoczywa, więc dobrze, bo oprócz najlepszej muzyki po 19 powiem o dramie jedzeniowej w internecie z Dodą na czele. Więc co? Posłuchajmy.
9: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
10: Polskie hity.
9: SK2.
0: A żebyście nie przycinali komara na kanapie, już teraz na pobudzenie Golec u orkiestra BDOS i Grumi Górą Ty w SC2.

0: z rokowym pazurem w Radiu SK2 i Ra, dlaczego nic? Słuchajcie, będzie o aferce w internecie w naszym show biznesie. No bo poszło znowu o jedzenie. Tym razem żona lidera zespołu Big Cyc, Karolina Skiba, ostro pojechała po Dodzie, po tym jak wokalistka pochwaliła się swoją dietą, która jest oparta głównie na stekach, rybach i jajkach. Skiba zarzuciła jej hipokryzję, bo z jednej strony Doda angażuje się w pomoc zwierzętom, no a z drugiej mówi o diecie bogatej w produkty odzwierzęce. No i internet oczywiście jest podzielony na totalnie dwa obozy. Jeden team Doda, drugi team Karolina. No i jedni bronią Dody i mówią, hej, no przecież dieta to jest indywidualna sprawa każdego człowieka. Inni twierdzą, że jedno trochę gryzie się z drugim. A prawda, tak myślę, że leży gdzieś po środku, bo można pomagać zwierzętom i jednocześnie mieć własne wybory żywieniowe. Tak myślę. Czyli klasycznie, internet się kłóci, gwiazdy komentują, a większość ludzi i tak właśnie otwiera lodówkę o tej porze i zastanawia się, co dobrego zjeść na kolację.
1: SK2.
0: A już teraz u nas dawno nie słyszana Monika Lewczuk, ty i ja.

0: Pięknie śpiewają dwaj panowie Sikorscy, Jeremi Sikorski i Artur Sikorski i ich młodość w Radiu SK2. Słuchajcie, ja bardzo sportowym frikiem nie jestem, ale o sporcie wam powiem, bo Wojciech Szczęsny świętuje Mistrzostwo Hiszpanii. Tak jak większość ludzi, świętuje długi weekend, czyli głośno, w tłumie, no i totalnie bez hamulców. Po wygranej Barcelony z Realem Madryt polski bramkarz wyszedł do kibiców na ulicę i razem z nimi śpiewał klubowe przyśpiewki. Nagranie momentalnie podbiło internet, możecie to zobaczyć w necie. Fani są oczywiście zachwyceni, bo Szczęsny wyglądał bardziej jak naczelny kibic Barcelony niż zawodowy piłkarz za miliony euro. Super. No i trzeba przyznać, facet ma talent nie tylko do bronienia strzałów, ale też do robienia mega imprezowej atmosfery. A internet, no internet już pisze, że jeżeli Wojtek kiedyś skończy karierę piłkarską, to spokojnie może zostać wodzirejem na mistrzowskich imprezach.
1: SK2.
0: A teraz Szymon Wydra i Carpe Diem, teraz wiem.

0: To była świeżutka Kasia Sienkiewicz, Były momenty. Kasię znacie z Kwiatu Jabłoni i poszła w solową karierę. I to jest pierwszy singiel z solowego projektu. Bardzo dobra nuta i naprawdę jestem ciekawa, co będzie dalej. A Kasia, która pięknie wyglądała, odwiedziła ostatnio nasze studio Radia SK2 w piątek, była u Łukasza Zduńczyka i opowiadała właśnie o tej piosence. Więc wpadajcie na nasze media społecznościowe, zobaczcie, jak Kasia pięknie wyglądała i była w kolorach naszej stacji, więc ha, ha, ha, domyślcie się w jakich. No i posłuchajcie, o czym rozmawiała z Łukaszem Zduńczykiem. A numer jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. A za moment w SC2 klasyk 1.8L, jak zapomnieć?
1: SK2. Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

0: I na zegarach w poniedziałkowy wieczór mamy powoli godzinę 20. To były łzy i absolutny klasyk, czyli Narcyz. Po 20 na początek dwa super dueciki, czyli Wiktor Waligura i Dryskul oraz Mezo i Liber. Więc zapowiada się bardzo dobrze. A co jeszcze? Zostańcie i przekonajcie się.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Agata Bogucka, zapraszam. Studenci, dajcie głośniej. Przed nami wasze święto, czyli AWF-alia. Szykują się dwa dni sportowych emocji, koncertów i innych atrakcji. Impreza odbędzie się 20 i 21 maja. Zaczynamy tradycyjnym pochodem po klucze do miasta. Pierwszego dnia będzie też czas na sport, turnieje, atrakcje i dużo dobrej energii. Drugi dzień to koncerty w Parku Radziwiłłowskim. Nie może was zabraknąć.
0: No i mamy godzinę 20 w poniedziałek 11 maja. Ja to mówię z wielkim uśmiechem, dlatego że kończy się poniedziałek, więc do weekendu coraz bliżej. Antonina van Dessel, dobry wieczór, Radio SK2 i najlepsze polskie hity. I po 20 oprócz tych najlepszych polskich hitów, oczywiście jakieś dramy, które się wydarzyły w polskim internecie, ale będą też porady ogrodnicze. Bądźcie ze mną.
5: Najlepsze polskie hity.
6: Polskie hity.
5: Polskie hity. SK2.
0: I po 20 zaczynamy pięknie, super numerem. Warius Manx, Zamigotał świat. Pewnie poznaliście po jednej.

Co wam powiem, to wam powiem, ale Oskar Cyms i numer cały czas bardzo dobrze wchodzi w poniedziałkowy wieczór. Teraz będzie trochę o pogodzie i trochę o ogrodnictwie, bo za oknem mamy naprawdę trudny czas. Jest sucho, dzisiaj lekkie, bardzo przelotne opady w niewielu miejscach w Polsce. No i ta susza daje się we znaki nie tylko nam, ale też zwierzętom. No i ptaki mają problem ze znalezieniem wody, jeżyki i inne małe stworzenia też walczą o przetrwanie. No i tutaj dobra wiadomość, bo możemy im pomóc w bardzo prosty sposób. Wystarczy w ogrodzie albo na działce postawić miskę, albo poidełko ze świeżą wodą i tutaj ważne, żeby tę wodę zmieniać codziennie. No i to jest taki drobiazg dla nas, a dla nich często w obecnej sytuacji kwestia życia. A w zamian ptaki odwdzięczą się śpiewem i pięknym widokiem, a jeże zrobią porządek z nieproszonymi gośćmi w ogrodzie, bo jeże zjadają na przykład ślimaki albo inne drobne szkodniki, nawet za skrońce. Czyli w sumie pomagamy zwierzakom, a one pomagają nam, więc to jest proste rozwiązanie i bardzo dobre dla wszystkich, więc drodzy słuchacze, do dzieła, pomagajmy. SK2. A muzycznie teraz u nas bardzo pięknie. Bajm piechotą do lata.

ale tańczyło się do tego na szkolnych dyskotekach. Wilki i Bohema. A ja będę dalej o aferkach, bo dziś w poniedziałek po prostu afera goni aferę w polskim showbiznesie. No i słuchajcie, Lanberry wróciła do swoich słów o Vicky Gabor i nie zamierza ich odwoływać. Przypomnijmy, jakiś czas temu powiedziała, że zastanawia się, czy Vicky jest naprawdę szczęśliwa, no bo czasami wygląda na smutną. No i internet od razu odpalił tryb drama. Vicky odpowiedziała wtedy krótko. Jestem szczęśliwa, po prostu nie skaczę cały czas z uśmiechem. A teraz Lanberry mówi wprost. Powiedziałam to, co widzę. Chociaż przyznaję też, że czasem można sobie coś dopowiedzieć. Czyli w sumie klasyczna sytuacja. Jedna coś powiedziała, druga się obraziła. Internet zrobił z tego serial na 3 sezony, a wszyscy i tak dalej słuchają ich muzyki. A my dalej będziemy ją puszczać, bo pomimo afer i dram dziewczyny, no dobrze śpiewają. A teraz ani Sandra, o Jezu, ani Lanberry, ani Vicky, tylko właśnie Sandra Razer bez afery. Już teraz w SC2 lepiej niż teraz.

0: fajnie się tego słuchało, co? Ja od razu dodałam do playlisty, no bo to jest projekt Babie Lato, który wraca w nowej odsłonie. Tym razem projekt tworzą Natalia Grosiak, Bella i Katia, a ich wspólny singiel na 2026 rok to numer, który przed chwilą usłyszeliście pod tytułem Dwa Słońca. I to jest taki letni, lekko folkowy pop, gdzie najważniejsze są instrumenty, no i idealne współbrzmienie głosów dziewczyn. Artystki podkreślają, że cała ta piosenka powstała wspólnie, od tekstu po muzykę, no i ma pokazywać energię, która pojawia się, gdy trzy różne muzyczne światy spotykają się w jednym miejscu. I myślę, że świetnie im się to udało, bo naprawdę numer mega. Dwa Słońca to też zapowiedź koncertów Babiego Lata na trasie Letnie Brzmienia 2026, czyli będzie można usłyszeć ten projekt na żywo w kilku miastach w Polsce. No i myślę, że warto. A za moment u nas, no, równie dobry artysta, król Dawid Podsiadło, Trójkąty i Kwadraty w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci!
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

0: na chwilę przed 21 w ST2 Kuba i Kuba stygnie lato. A chłopaki będą z nami na mazurskiej majówce Radia SK2, która już od jutra w Mikołajkach. No i dadzą prywatny koncert dla wszystkich, którzy z nami jadą. Ja już zazdroszczę. Oj, będzie się tam działo. Naprawdę. A po 21 co w Radiu SK2? Dalej oczywiście najlepsze polskie hity i magazyn muzyczny. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam poniedziałkowe wieczorne buziaki. Dobrej reszty tygodnia. Pa!
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Agata Bogucka, zapraszam. Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza do udziału w 6. konkursie makramy Sznurkiem Wyplatane. Wydarzenie ma charakter otwarty i skierowane jest do wszystkich, niezależnie od wieku i doświadczenia. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu jednej pracy techniką makramy. Na zgłoszenie chętni mają czas do 20 maja. Wyniki poznamy do 30 maja, a uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 12 czerwca.
10: Magazyn lokalny.
11: Zaprasza Agata Bogucka. Od kwietnia w Białej Podlaskiej funkcjonuje klub Toastmasters, który zajmuje się rozwijaniem umiejętności publicznych wystąpień, komunikacji i przywództwa. Z członkami klubu rozmawia Arek Michlewicz.
12: Skąd pomysł na to, żeby taki klub powstał w Białej Podlaskiej?
13: Nazywam się Dorota Bittner.
14: Skąd pomysł, żeby taki klub powstał? Myślę, że nasze miasto zasługuje na to, żebyśmy my jako dorośli mogli się szkolić, mogli się rozwijać, nie tylko tutaj szkolić nasze dzieci w każdej możliwej ich pasji, ale też rozwijać nasze zainteresowania, nasze pasje, a też w dużej mierze rozwijać naszą umiejętność wystąpień publicznych.
12: Czy samo otwarcie klubu było kłopotliwe? Bo trzeba, rozumiem, nawiązać kontakt z organizacją, która jest odpowiedzialna za całą Polskę.
14: Myślę, że nie jest to pytanie do mnie, ponieważ ja tutaj tylko cheerleadingowałam naszym prezesom naszego klubu bielskiego. Więc oni zajmowali się całą kwestią urzędową. Na pewno początkową trudnością mogło być zachęcenie ludzi, pokazanie im, że tego typu spotkanie nie jest niczym strasznym, że jest to forma zabawy, dużo się tutaj śmiejemy, jednocześnie ucząc się. Na pewno jest to inna, nowatorska forma spędzania wolnego czasu, jeżeli chodzi o spotkania osób dorosłych, ponieważ jednocześnie zawiązujemy nasze relacje, mam nadzieję powoli przyjaźnie, ale też bawimy się przy tym, uczymy się. I chyba to mogło być początkowym problemem, żeby zachęcić Bialczan do udziału, ale mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, bo z tygodnia na tydzień jest nas na sali coraz więcej.
12: Czy te początki, można powiedzieć, rodziły się w bólu?
14: Nie, ja byłam podekscytowana i myślę, że te pierwsze grono, które tutaj zaczynało, chyba bardzo się cieszyło i ekscytowało tym, jak to może się fajnie rozwijać. Tym bardziej, że lubelska ekipa bardzo nam pomagała, wspierała i instruowała na każdym kroku.
12: Teraz po kilku spotkaniach czuć progres?
14: Bardzo. Uczestnicy ze spotkania na spotkanie naprawdę wypowiadają się z dużo większą lekkością, zarówno poszerzają swój zasób słownictwa, ale też przede wszystkim dużo większy luz jest wyczuwalny w każdym wystąpieniu, w każdej prezentacji i przestaje to być tak straszne, jak rysowało się na początku.
15: Nazywam się Katarzyna. Z wielką chęcią uczestniczę w tych spotkaniach, które są organizowane co tydzień. Bardzo się cieszę, że mój znajomy Michał, który jest tutaj obecny, poinformował mnie o tych spotkaniach. Na początku odczuwałam dużo stresu przed przyjechaniem na to pierwsze spotkanie, ale bardzo się cieszę, że wyszłam ze strefy komfortu i przełamałam swój stres, ponieważ atmosfera, która panuje tutaj na spotkaniach, jest przemiła, nie jest w sensie negatywnym, krytyczna, tylko tylko pomagamy sobie, uczymy się wzajemnie, dajemy sobie dużo rad, więc jest to takie wzmacniające, budujące, zwiększa naszą poczucie wartości i pewności siebie, więc zachęcam serdecznie, żeby zwalczyć swój stres i przyjeżdżać co środę na spotkania Toastmasters.
12: Po kilku spotkaniach już jest różnica w tej odwadze bycia sobą?
15: Tak, jak słuchamy kogoś innego, czy obserwujemy, jak się wypowiada, wydaje nam się, że jest to takie proste, łatwe. Jak to mówi się, trening czyni mistrza. Jak wychodzi się tutaj przed publikę, dużo rzeczy się uczymy, jest duża samoświadomość, nad czym musimy pracować. Na pewno trzeba wychodzić przed tą publikę, bo inaczej się nie nauczymy. Sama to na sobie zaobserwowałam, że pierwsze wyjścia były dla mnie mega stresujące, ale im więcej spotkań, tym zwiększa to moją pewność siebie. Jest taki stres, ale bym powiedziała ten eustres, taki mobilizujący, pozytywny, który powoduje tą dynamikę, że się chce więcej i więcej.
1: Michał Twardowski.
12: Jak tutaj trafiłeś?
1: Przypadkiem, oczywiście dzięki Facebookowi, pojawiło się wydarzenie, na które odpowiedziałem ze względu na chęć wyjścia ze strefy komfortu.
12: I był ten pierwszy raz i co?
1: I było tragicznie. Nie, no żartuję, oczywiście. Było fantastycznie. W pierwszej kolejności oczywiście stres jak najbardziej się pojawił i przejął kontrolę. Natomiast z upływem czasu, z minuty na minutę na spotkaniu, ta chęć rozmowy i interakcji ze wszystkimi uczestnikami po prostu przewyższała stres.
12: Czy to jest taki sposób na walkę właśnie z tym stresem, żeby, nie wiem, pokonać te słabości przed wystąpieniami publicznymi? Co ciebie skłoniło do tego, żeby tu jednak wstąpić?
1: Skłoniło mnie przede wszystkim to, że na co dzień pracuję z klientem indywidualnym, a także grupowym i oczywiście te rozmowy są, prezentacje są, natomiast nie ma tego feedbacku. Pracując w grupie, gdzie każdy ma pewną rolę co do oceniania, co do informacji zwrotnej, możemy tak naprawdę pracować nad sobą, rozwijać się ze spotkania na spotkanie.
5: Cześć, Arkadiusz Brodawka. To jest tak naprawdę jedyna niepowtarzalna okazja, żeby w naszym regionie znaleźć coś praktycznie, z czego nam brakuje w każdym dniu pracy. Długo szukałem, obserwowałem takie wydarzenia w Polsce, w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach, w Krakowie i zazdrościłem im. Zazdrościłem, bo my tutaj na wschodzie nie mamy czegoś takiego. I dopinguję temu wydarzeniu, co rusz namawiam kolegów z branży, żeby przyjść, spróbować poprawić twój aparat mowy.
12: Które to twoje spotkanie?
5: Trzecie.
12: Ty też świeżakiem jesteś.
5: Tak, jak najbardziej. Nawet pewnie to słychać, że jestem świeży. Denerwuję się jak każdy tak naprawdę przy rozmowie, przy wystąpieniach publicznych, ale tutaj w tym pozytywnym gronie możemy to bezpiecznie trenować z tygodnia na tydzień, poprawić się w wymowach.
12: To nie jest tak, że występujecie cały czas przed tymi samymi osobami, bo chyba pojawiają się co spotkanie nowe też osoby.
5: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy nawet nowe osoby na spotkania, no bo dzięki temu mamy inne osoby, które spojrzą z zewnątrz na nas, co dobrze robimy, co źle robimy, czego nam brakuje, jakieś konstruktywne nam dadzą wskazówki.
6: Nazywam się Marta Kucharska.
12: Jak ta przygoda z Toastmasters, bo które to jest spotkanie twoje?
6: Moje trzecie.
12: Trzecie, czyli też jeszcze świeżynka.
6: Tak, świeżynka.
12: Na jakiej zasadzie tutaj odbywają się te spotkania?
6: Znaczy, spotkania odbywają się na zasadzie takiej, że tak naprawdę przychodzi każdy, kto chciałby się sprawdzić w tym, czy to, jak mówi i co mówi, wymaga jeszcze jakiejś poprawy, czy to jest w porządku. Zawsze można się rozwinąć, zawsze można się dowiedzieć o sobie czegoś nowego, wprowadzić te poprawki po to, żeby być ze spotkania na spotkanie jeszcze lepszym w tym, co robimy.
12: I czuć różnicę po kilku spotkaniach?
6: No zdecydowanie tak. Widać te różnice bardzo. Ja widzę ją i po sobie, i po innych, którzy tutaj przychodzą. Ludzie się otwierają, ludzie nabierają pewności siebie, pokonują swoje lęki. Myślę, że to nie jest taka umiejętność, która będzie przydatna tylko w wypowiadaniu się publicznym, ale też w różnych aspektach naszego życia.
12: Czy warto wstąpić do Toastmasters?
6: Ale oczywiście, że warto. Myślę, że zasady są takie, że można spokojnie przyjść i po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Nikt od nas nie oczekuje, że od razu będziemy deklarowali się jakoś tak bardzo ostatecznie. W związku z tym warto przyjść, warto zobaczyć, że są fajni ludzie, że jest świetna atmosfera, że nie jesteśmy oceniani, tylko dostajemy po prostu dobre rady, cenne wskazówki, które warto wykorzystać. I to jest chyba w tym wszystkim takie fajne i ważne i uważam, że bardzo potrzebne.
12: A potrzebne w Białej Podlaskiej?
6: Bardzo potrzebne. Dorośli, myślę, a przynajmniej tak ze swojej perspektywy, ja nie znalazłam dla siebie miejsca jako dorosła osoba, gdzie mogłabym się rozwijać. Są różne jakby aktywności, tak, z których można korzystać, ale takiej formy do tej pory ja jeszcze nie spotkałam.
16: Izabela Młynarczyk, członkini Toastmasters, mała funkcja w zarządzie.
12: Ale na co dzień słyszałem, że nauczyciel akademicki.
16: Tak, na co dzień jak nauczyciel akademicki, więc wydawałoby się, że wystąpienia publiczne to jak chleb powszedni, ale to nie oznacza, że nie można robić czegoś lepiej, doskonalej, ale też przy okazji nauczyć się innej formy, bo jest to zupełnie inna forma niż taka tradycyjna forma wystąpień publicznych. To, że możemy w bardzo otwartym, takim też wspierającym siebie gronie spróbować swoich sił w wystąpieniach publicznych, sprawia, że łatwiej jest nam też zwrócić uwagę na to, jakie popełniamy błędy, co możemy zrobić lepiej, jakie są nasze też doświadczenia, możemy się podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co inni robią i w jaki sposób, ponieważ tak funkcjonuje ta nasza organizacja, że jesteśmy podzieleni na role, są nam przydzielane role, każdy z nas otrzymuje role. Role są wymienne, więc w każdym tygodniu ktoś inny jest w innej roli.
12: Na przykład?
16: Na przykład mamy osobę, która jest tak zwanym toastmasterem, czyli osobą główno wprowadzającą, która rozpoczyna nasze spotkania, ale mamy też tak zwanych uczestników funkcyjnych, na przykład gramatyka, który ocenia naszą mowę, chronometrażystę, który zajmuje się kontrolą naszego czasu za pomocą swoich cudownych i wspaniałych narzędzi. Mamy też kontrolera płynności, który posiada też bardzo fajne narzędzie. Warto przyjść i sprawdzić, jakie ono jest. Mamy osobę, która występuje zawsze na każdym naszym spotkaniu. Mamy główno występującego, który też podlega ocenie, ale nie takiej ocenie złej, tylko takiej konstruktywnej i wspierającej. Mamy gorące pytania i mistrza gorących pytań, ale gorące pytania warto przetestować na sobie i przyjść i zobaczyć, na czym one polegają. I cała nasza agenda podzielona jest w czasie, więc zazwyczaj staramy się zdążyć w czasie, który jest przewidziany, czyli około 1,5 godziny tego czasu. To jest ten moment, kiedy możemy sobie te wystąpienia poćwiczyć.
12: Proszę zdradzić hasło gorące pytania.
16: Gorące pytania to takie pytania, na które nie jesteś przygotowany, albo takie, na które wydaje ci się, że jesteś przygotowany, ale jednak okazuje się, że nie. Mistrz gorących pytań ma za zadanie przygotować na każde nasze spotkanie pytania, które będą nietypowe i zadaniem tych pytań jest zaskoczenie nas, czyli tak naprawdę uczestnicy nie wiedzą, kto będzie odpowiadał na te pytania, co nie oznacza, że trzeba się bać i nie przyjść na nie. Zachęcamy do tego, żeby się spróbować. To jest taka pierwsza próba wyjścia bardzo często też przed publikę i sprawdzenia siebie po tej drugiej stronie sceny.
12: Są losowani, czy jednak mogą sami się zgłosić?
16: Staramy się, żeby zgłaszali się sami, ale wiemy, jak jest z ochotnikami. Często bywa tak, że ochotnicy są wybieralni, czyli jeżeli nikt się nie zgłasza, to osoba prowadząca gorące pytania stara się wywołać kogoś z sali. Ale oczywiście, jeśli ktoś bardzo mocno nie chce, to nie zmuszamy.
12: I w tym przypadku każdy ma też określony czas na odpowiedź?
16: Tak, cały czas osoba, która zajmuje się czasem, sprawdza, ile mamy czasu. Na każde pytanie jest minimum i maksimum, czyli pomiędzy minutą a 2 minuty mamy się zmieścić w pytaniu, jeżeli chodzi o gorące pytania, a jeżeli chodzi o inne wystąpienia, to tak, jesteśmy w takim limicie czasowym, żeby nie powiedzieć reżimie, bo źle to brzmi, w limicie czasowym, który pozwala nam widzieć, czy już powinniśmy kończyć, czy nie. Czasem okazuje się, że ta minuta to jest jak wieczność, a czasem okazuje się, że 10 minut czasu wystąpienia to jest zdecydowanie za mało, bo ktoś w tym temacie, który prezentuje, bardzo dobrze się czuje.
12: Ale jakoś tam radzą sobie.
16: Tak, radzimy sobie i radzą sobie uczestnicy. My radzimy sobie też, mówię w swoim imieniu, bo jestem już po raz kolejny, ale pojawiają się co chwilę nowe osoby, które też decydują się właśnie na udział w gorących pytaniach, decydują się na przejęcie roli w następnym tygodniu i mamy nadzieję, że będziemy mieli coraz więcej chętnych uczestników.
12: Czy taka osoba przemawiająca to też zmienia się co tydzień?
16: Tak, osoba przemawiająca główna zmienia się w każdym tygodniu. Możemy oczywiście, jeżeli ktoś chce występować 2 razy, natomiast ideą tego występowania jest to, żebyśmy też mieli określony temat naszych wystąpień, więc staramy się w każdym tygodniu zmieniać osoby występujące, żeby ta tematyka była różna i też, żeby każdy mógł sprawdzić się w określonej funkcji, więc jeśli byłam już chronometrażystą, byłem już kontrolerem płynności, występowałem, to teraz warto, żebym był jeszcze kimś innym, tak? Bo wtedy mogę widzieć siebie z różnych perspektyw, tak? Zupełnie inaczej to wygląda, kiedy oceniam płynność, zupełnie inaczej, kiedy oceniam mowę, a zupełnie inaczej, kiedy wychodzę na środek i to ja daję się ocenić.
12: A przy okazji rozwijamy różne zdolności swoje.
16: Tak, rozwijamy różne zdolności, ale myślę, że też nawiązujemy relacje, w których możemy podzielić się swoimi doświadczeniami i przy okazji też później wypróbować te swoje doświadczenia, które mamy z wystąpień w różnych innych sytuacjach życiowych, bo o to chodzi, żebyśmy spróbowali to, co tutaj robimy, przenosić na nasze doświadczenie życiowe.
12: Czyli tak, żebyśmy nigdy nie zostali zaskoczeni, żebyśmy wiedzieli, jak wybrnąć z danego pytania, na przykład.
16: Tak, żebyśmy wiedzieli, jak wybrnąć z danego pytania, albo żebyśmy wiedzieli, jak umiejętnie odpowiedzieć, nie odpowiadając na pytanie, bo tego też tutaj się uczymy, czyli takie związane z, można by było powiedzieć, z PR-em trochę rzeczy.
12: Improwizacja.
16: Tak, improwizacja, o, tak dobrze to brzmi, masz rację, improwizacja, czyli no, sprawdzenie, jak się zachowam w sytuacji, w której nie znam odpowiedzi na pytanie, a to też jest bardzo ważne, bo w życiu zdarzają się sytuacje, że mogę nie znać odpowiedzi na jakieś pytanie i też muszę w tej sytuacji się skonfrontować.
12: I jak często się spotykacie i gdzie?
16: Spotykamy się co tydzień w Akademii Bialskiej o 17.45, 18.00. Rozpoczynamy nasze spotkania w auli 133R i tutaj czekamy zawsze z otwartymi drzwiami, jeżeli ktoś do nas przychodzi.
12: I ramionami.
16: I ramionami też. Można nas znaleźć na Facebooku, tam też wrzucamy relacje z naszych spotkań i obejrzeć, zobaczyć, jak jest. Ale przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby na żywo sprawdzić się w wystąpieniach z nami.
12: Spotkania otwarte.
16: Tak, spotkania otwarte, nie zamykamy drzwi, otwieramy, zachęcamy każdego mieszkańca Białej i nie tylko. Warto poświęcić półtorej godziny na to, żeby spróbować i zobaczyć, zwłaszcza jeśli ktoś miał gdzieś taką trudność w tych wystąpieniach publicznych.
12: No bo właśnie o to miałem zapytać, tak naprawdę do kogo jest skierowane, bo to działa jak warsztaty.
16: Skierowane jest do mieszkańców Białej Podlaskiej, mieszkańców okolicy. Nie ma tutaj ani ograniczeń wiekowych, ani zawodowych, ani życiowych. Tak naprawdę każdy może przyjść, kto poczuje, że chciałby lepiej występować, albo że chciałby sprawdzić siebie, czy występuje, albo pokonać stres, pokonać strach. Dzisiaj tak naprawdę każdy z nas narażony jest na te wystąpienia i musimy się z nimi zmierzyć w pracy, w życiu zawodowym, w życiu takim nawet codziennym. Jeżeli ktoś chce też działać, powiedzmy, w mediach społecznościowych, to też jest to forma wystąpień publicznych, więc żeby coś więcej powiedzieć i udoskonalać swoje wystąpienia publiczne, to myślę, że warto byłoby skorzystać z takiego spotkania. A zawsze coś nowego, nawet jeśli to doświadczenie jest duże, można wynieść.
12: Czyli takie szlifowanie czystości wypowiedzi.
16: Tak, szlifowanie czystości, szlifowanie doskonałości tej wypowiedzi, szlifowanie płynności wypowiedzi, ale też to, żeby wiedzieć, ile czasu muszę poświęcić na określoną wypowiedź, też jest bardzo cennym doświadczeniem, bo uczy nas takiego bycia w tym czasie, bo czasami musimy zderzyć się z tym, że mam określony limit czasu swojej wypowiedzi, więc muszę wiedzieć, ile to jest minuta, dwie, trzy, pięć albo dziesięć, tak? Więc te wypowiedzi też pod kątem czasu są bardzo, myślę, ważne.
17: Nazywam się Marta Pietruczuk.
12: Co takiego daje Toastmasters?
17: Buduje odwagę, daje pewność siebie, pozbywamy się przy wypowiadaniu się swojego wstydu. Reakcje ludzi, którzy nas słuchają, reakcje ludzi, którzy nas widzą, przestają nas interesować, stają się nam obojętne, nie rozprasza nas przy naszym wypowiadaniu się, nie rozprasza nas bycie innych wokół.
12: Czyli to jednak się wyrabia takie coś, że jednak pokonujemy ten stres i wychodzimy po prostu, bo mamy do kogoś przemówić i niczym się nie przejmujemy.
17: Może nie do końca powiedziałabym, że niczym, natomiast pewne rzeczy buduje, tak jak wcześniej wspomniałam, tak jak pewność siebie, mówienie, a być może nawet też świadome mówienie, czyli niestosowanie przerywników, tych takich, które nam przeszkadzają, brudzą naszą wypowiedź, to nam na pewno dużo daje. Budujemy płynność mowy, oczywiście, wzrok innych ludzi nas nie wytrąca z naszej wypowiedzi. I tak, wydaje mi się, że z tygodnia na tydzień jesteśmy coraz lepsi w tym naszym wypowiadaniu się. Coraz więcej widzimy w sobie dobrych rzeczy, coraz bardziej poszerzamy swoje dobre rzeczy, czyli jakby są, te dobre rzeczy są naszym fundamentem naszej wypowiedzi i to chyba buduje w nas naszą pewność siebie.
12: Tu wcześniej już padło, że co tydzień każdy przyjmuje nową rolę, więc to też jakby uczy odnajdywania się w różnych sytuacjach.
17: Tak, ja już miałam rolę chronometrażystki, czyli pilnowania czasu, czasu każdej wypowiedzi, każdego uczestnika naszych spotkań. Jest to rola bardzo skrupulatna, bardzo dokładna, wymaga dużej uważności, wymaga dużego skupienia się na wypowiedziach każdego człowieka. To daje też taki, powiedziałabym, fenomenalny efekt zauważenia, czym jest minuta. Minuta, którą dajemy komuś, którą chcemy wypełnić czymś fajnym, fajną wypowiedzią, i minuta, którą otrzymujemy przy wypowiedziach innych, czyli co tak naprawdę możemy w tej minucie zmieścić. I dzisiaj zauważyłam, że ta minuta jednak jest bardzo obszernym kawałkiem czasu. Używając słów, które mają znaczenie, bo każde słowo ma znaczenie, zestawienie słów ze sobą daje nam już mega znaczenie naszej wypowiedzi, więc to jest też fajne budowanie i fajne skupienie się na tym, żeby nasz przekaz był istotny, żeby nasz przekaz był esencjonalny.
12: Tak też działa Klub Toastmasters Biała Podlaska, który jest organizacją non-profit. Bardzo dziękuję za rozmowę.
11: Toastmasters jest organizacją non-profit. Jej członkowie spotykają się w Białej Podlaskiej regularnie co środę o godzinie 17.45 w Akademii Bialskiej, by w przyjaznej atmosferze ćwiczyć przemówienia. Wstęp na warsztaty jest otwarty. Warto go uprawiać ze względu na niskie ryzyko kontuzji, poprawę kondycji i redukcję stresu. Takie zalety ma slow jogging, który staje się coraz popularniejszy w Białej Podlaskiej. Rozmawia Arek Michlewicz.
12: Slow jogging kojarzy mi się zawsze z tą powolnością. Na ile to jest aktywność fizyczna popularna w samej Białej Podlaskiej?
18: Grzegorz Różycki, między innymi instruktor slow joggingu. W Białej Podlaskiej slow jogging właściwie narodził się w Fundacji Wytwórnia Talentów. Pod koniec ubiegłego roku zrobiłem instruktora slow joggingu. Zacząłem pracować z grupą seniorek naszych tutaj fundacyjnych i zauważyłem, że po tych treningach mają dużo lepsze samopoczucie, dużo łatwiej im się wchodzi po schodach, dużo fajniej się czują, nie mają problemu z przebiegnięciem w truchcie slow joggingu nawet 2-3 kilometrów. Nie zauważają, biegnąc, tego czasu i dystansu. Ale rzeczywiście jeszcze w Białej slow jogging raczkuje, natomiast w najbliższych dniach czy miesiącach na pewno będę go rozwijał.
12: Skąd w ogóle pomysł na to, żeby przerzucić się na instruktaż ze slow joggingu?
18: Od wielu lat biegam. Biegam dla siebie, biegam dla relaksu we własnym tempie. I zauważyłem, że ten bieg bardzo mnie relaksuje. W ubiegłym roku gdzieś całkiem oczywiście przypadkiem dotarły do mnie informacje odnośnie organizacji tego typu kursów. Najpierw animatora, później instruktora. Dodatkowo jeszcze zrobiłem kurs trenera Vital Academy, który jest związany jakby ze Slow Jogging Polska. I dostrzegłem od razu w tym walor tego spokoju, ale również poprawy kondycji. O dziwo, biegając wcześniej, nie angażowałem aż tak bardzo mięśni core, pośladków, ud i łydek.
12: No właśnie o to miałem zapytać. Które mięśnie tutaj pracują?
18: Tak jak wspomniałem, przede wszystkim mięśnie pośladków, które bardzo ładnie pracują. Mięśnie ud, mięśnie łydek, ale cały core, całe plecy intensywnie bardzo pracują w trakcie slow joggingu i daje to efekt, jakbyśmy rzeczywiście biegali szybkim tempem. Co ciekawe, jeżeli chodzimy, czyli maszerujemy spacerowo, spalamy jakieś 0,5 kilokalorii na kilometr, na kilogram masy ciała. Natomiast jeżeli biegniemy lub slowujemy, spalamy 1 kilokalorię na kilometr, na kilogram masy ciała. Więc niezależnie od tego, czy biegniemy szybciej, czy wolniej, spalamy taką samą ilość kilokalorii, czyli wydatek energetyczny jest taki sam, czyli o 100% większy niż przy normalnym spacerowaniu.
12: To jeśli chodzi o slow jogging, zainteresowanie jest bardziej ze strony pań czy panów, a może to jest raczej zrównoważone?
18: W tej chwili moja ocena może się tylko jakby odnosić do tych osób, z którymi prowadzę zajęcia lub do osób, które pytają mnie o to. I tutaj w tym zakresie są to szczególnie kobiety, natomiast panowie również pytają mnie o to zajęcia, kiedy będę jakby już otwierał kolejne grupy w Białej.
19: Czy te zajęcia różnią się dla tych początkujących, a dla tych bardziej zaawansowanych?
18: Właściwie nie różnią się z tego względu, że osoba, która nie wytrzymuje jakby tempa, może po prostu przejść sobie do marszu i będziemy w tej samej prędkości pracować, czyli tak jakbyśmy wyszli teraz obaj na zewnątrz i chciałbyś posłowować, czyli chciałbyś potruchtać, ja bym szedł obok maszerując po prostu w marszu spacerowym, a ty byś pracował intensywnie obok.
19: Podstawowa informacja, czy do slow joggingu ważne jest to, jaki strój dobierzemy, jakie buty?
18: Jeśli chodzi o strój, to nie, to musi być jakby przystosowany do warunków panujących na zewnątrz, natomiast co do butów, warto jest, to też zalecają instruktorzy, aby zaopatrzyć się po prostu w buty z płaską, raczej miękką podeszwą, tak żeby nie miały podwyższenia na podbiciu. Czyli żeby nie było tej różnicy między palcami a piętą. Jest to o tyle istotne, ponieważ funkcjonują zasady w slow joggingu, między innymi, która mówi, że lądujemy na śródstopiu i wykańczamy ruch piętą. Dlaczego lądujemy na śródstopiu? Bo wtedy nie przeciążamy stawów. Mamy tą taką naturalną amortyzację stopy i optymalizuje to biomechanikę.
19: I cały czas trzeba o tym pamiętać.
18: Tak, i tego się uczymy na zajęciach, żeby tą technikę wyrobić, a później doskonalić.
19: Czyli uczycie się na początku chodzić, tak żeby to było zdrowe dla naszych stóp.
18: Tak, tak, są takie podstawy slow joggingu, które między innymi, poza oczywiście tym lądowaniem na śródstopiu, jest podstawowa niko-niko, to jest takie japońskie stwierdzenie z uśmiechem, czyli biegamy nie powodując zadyszki, abyśmy mogli swobodnie rozmawiać na przykład współ osobą, z którą sobie się przemieszczamy. I również ważna jest pozycja biegowa, czyli naturalne wychylenie ciała do przodu. Pozwala ona na płynny, taki lekki bieg. Kolejnym jakby punktem jest kadencja kroków. Optymalnie jest to 180 kroków na minutę.
19: Czyli trzeba liczyć?
18: Tak, ja używam na swoich zajęciach metronomu. Możemy oczywiście policzyć, przez 15 sekund przeliczymy 45 kroków, to w sumie jak połączymy da nam 180. Natomiast mówię, my używamy często, można użyć aplikacji w telefonie i używać metronomu, który jakby wskazuje nam ilość tych kroków.
19: Taki metronom, jak używają perkusiści w zespołach.
18: Wiesz co, nie wiem, jaki używają perkusiści, ale pewnie to chodzi o muzyczny metronom do wyznaczania tego rytmu. Ta kadencja zapewnia nam optymalny rytm biegu, natomiast to też już z praktyki wiem, że nie od razu wejdziemy na kadencję 180 kroków. Jest to wbrew pozorom dość dużo.
19: Jaka jest ta rozpiętość wiekowa, jeżeli chodzi o zainteresowanie slow joggingiem?
18: W tej chwili raczej osoby, powiedzmy, 40+.
19: Czyli młode.
18: Czyli młode, naturalnie. Chociaż widzę też jakby potencjał w szkole, jeśli chodzi o osoby z nadwagą, które nie mogą biegać, które nie lubią biegać, a które w doskonały sposób mogą właśnie poprawić swoją kondycję, swoje zdrowie, samopoczucie poprzez slow jogging. Co jeszcze chciałbym dodać, jeśli chodzi o te podstawy, to jest oddech. Spokojny, naturalny oddech, który wspiera efektywność biegu, a dodatkowo relaksuje organizm.
19: To jest podobno bardzo ważne w każdym sporcie. Równowaga oddechu, czyli ten oddech trzeba ćwiczyć, żeby później mniej się męczyć.
18: Tak, natomiast w slow joggingu właśnie ten niko-niko i taki naturalny oddech sprowadza się do tego, że tak naprawdę nie kontrolujemy oddechu. On w rytmie tego biegu będzie się sam jakby kontrolował. I to jest fajne, ponieważ w rytmie my też wyłączamy troszeczkę umysł. Jesteśmy na takim innym flow.
19: To jeszcze powinno paść pytanie, którego na początku nie zadałem. Skąd slow jogging wziął się?
18: Slow jogging pochodzi z Japonii. Opracował go i usystematyzował profesor Hiroaki Tanaka z Japonii, który przez kilkadziesiąt lat badał różne systemy biegowe. Profesor Tanaka opracował technikę biegu umiarkowanego, który jest bezpieczny, prozdrowotny, który nie obciąża stawów, który dzięki temu, że biegamy w strefie tlenowej, bardzo ładnie spala tłuszcz, jest dostępny dla każdego, w każdej chwili. W 2009 roku publicznie wystąpił z tym projektem w Japonii i od tamtej pory zyskało aprobatę i zostało włączone do systemu zdrowotnego japońskiego. W 2013 był po raz pierwszy w Polsce, a w 2017 powstało stowarzyszenie Slow Joggingu Polska pod patronatem jakby japońskiej tej federacji.
19: I rozumiem, że teraz, żeby być takim instruktorem, to jest niewiele szkół, które wydają certyfikaty instruktorom.
18: W Polsce jest tylko jedna taka właściwie placówka szkoleniowa. Jest to stowarzyszenie Slow Jogging Polska, pod której patronatem między innymi funkcjonuje Vital Academy, która dodatkowo przy współpracy z Anią Ryczek dołożyła troszeczkę oddechu systemu butejki i w polskim systemie slow joggingu wprowadzono po prostu troszeczkę takich jeszcze dodatkowych zmian związanych właśnie z oddechem funkcjonalnym, czego również uczymy się na treningach slow joggingu.
19: Czy jeśli chodzi o slow jogging, są w Polsce organizowane takie większe eventy właśnie związane z tą aktywnością?
18: Tak, jest kilka takich eventów w Polsce. Są to cykliczne, coroczne eventy.
19: Dobrze, to jeszcze tak na zakończenie. Te osoby, które by akurat tą formą aktywności były zainteresowane, gdzie mogą szukać informacji? Gdzie organizujecie zapisy?
18: Informacji odnośnie obecnych treningów proponuję szukać na naszych stronach facebookowych na Fundacja Wytwórnia Talentów, czy na moim bezpośrednim profilu Grzegorz Różycki, również na Facebooku. Natomiast na pewno w najbliższym czasie, z uwagi na to, że będę i na konferencji poświęconej Nordic Walking i w maju będziemy organizowali event slow joggingowy w Białej przy AWF-ie bialskim. Również w tym miejscu będzie można zasięgnąć opinii i uzyskać informacje o zapisach.
19: Grzegorz Różycki, instruktor slow joggingu i nie tylko, ale właśnie o tej formie aktywności fizycznej opowiedział i dlaczego warto ją uprawiać. Dzięki za rozmowę.
18: Dziękuję serdecznie.
11: Grzegorz Różycki podkreśla, że slow jogging jest szczególnie zalecany seniorom, osobom z nadwagą, po kontuzjach lub po chorobie.

mnie pić nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Biega od 16 lat, ma na swoim koncie ponad 100 ukończonych maratonów. Z Bielczaninem Jerzym Wysokińskim rozmawia Arek Michlewicz.
2: Podobno zagorzały maratończyk.
3: Jerzy Wysokiński.
4: Zagorzały, trudno może tak określić, że zagorzały, ale na pewno z wielką pasją.
2: Ale już tych biegów, tych maratonów w tylu brałeś udział, że one ci spowszedniały.
4: Te emocje może nie spowszednieją, ale na pewno podchodzą już ze spokojem do każdego startu.
2: Od ilu lat już biegasz?
4: 15 lat pełnego biegania i w tym roku również minęło 15 lat od mojego pierwszego maratonu.
2: I jak to się zaczęło? Za czyją namową, nie wiem, albo sam stwierdziłeś, że czas biegać?
4: To na pewno chęć ruchu, która zawsze we mnie była. Z jednego sportu na drugi, z tenisa ziemnego na rower, na rajdy rowerowe, a z rowerów łatwo było przejść do biegania albo połączyć to z bieganiem, ale jednocześnie wokół mnie widziałem osoby już zarażone tą pasją biegania. To była grupa biegowa u mnie w firmie, w Telekomunikacji Polskiej, w tej chwili w Orange Polska, to również było środowisko biegowe tutaj w Białej Podlaskiej, wśród moich znajomych. Wstrzeliłem się ze swoją pasją tuż przed boomem takim biegowym, gdzie można było jeszcze łatwiej się na biegi zapisać. Mniej było przy tym otoczki takiej, można określić, celebryckiej, ale ta pasja mnie pochłonęła.
2: Czyli generalnie możesz powiedzieć, że ta aktywność fizyczna towarzyszy ci całe życie?
4: No, ja bym tak określił, bo pierwsze moje kroki w takim sporcie, no amatorskim sporcie, były stawiane tutaj w Białej Podlaskiej w liceum. To był tenis ziemny, podnoszenie ciężarów. To była jedyna możliwość, żeby skorzystać z siłowni tutaj u nas w WWF-ie. No i od tego się zaczęło, że ten sport cały czas mi towarzyszy w życiu prywatnym i trochę też nawet w życiu zawodowym.
2: Pamiętasz ten swój pierwszy maraton? To było tak, że wstałeś rano z łóżka, przeciągnąłeś się i stwierdziłeś, może bym pobiegł maraton?
4: No tak by się nie dało zrobić, bo wtedy pracowałem w Lublinie i w Lublinie nie było maratonu, czyli nie dałoby się tak z łóżka z takim pomysłem, ale oczywiście pamiętam, to był maraton w Krakowie w 2011 roku w kwietniu, ale to było związane z przygotowaniem się do niego, czyli to już były wcześniej starty na 10 km i w dwóch półmaratonach. Oczywiście było to nowe wyzwanie, były to nowe doznania, ale jechałem i z grupą już doświadczonych biegaczy ode mnie z klubu firmowego biegacza, czyli miałem przygotowanie, wsparcie, a jednocześnie pewne wskazówki teoretyczne.
2: Ale ciężko było przebiec ten pierwszy maraton?
4: Tak jak teraz sobie analizuję, czy analizowałem już po, nie było to tak ciężkie wyzwanie, które by mnie w jakiś tam sposób zraziły do następnych startów. Był kryzys duży na ostatnich kilku kilometrach, ale debiut z czasem, który do tej pory pamiętam, bo akurat ułożył się fajne cyfry, 3 godziny 50 minut 00 sekund, takim uzyskałem czas netto, no to w środowisku takich amatorskich biegaczy spotkał się z dużym uznaniem i myślę, że nie udało mi się powtórzyć startu w Krakowie przez tych kilkanaście lat następnych biegania, ale myślę, że kiedyś w Krakowie też jeszcze raz pobiegnę, żeby wspomnieć ten pierwszy raz.
2: To było tak, że pierwszy, drugi, trzeci maraton pobiegłeś, a potem to już tak ci w krew weszło, że zacząłeś w wyszukiwarce poszukiwać kolejnych maratonów i gdzie by tu pobiec?
4: Moim zdaniem trafiłem w fajną grupę u mnie w firmie. Biegaczy, którzy już mieli doświadczenie w biegach nie tylko polskich, ale zagranicznych. A ponieważ byłem zaangażowany organizacyjnie w sport pracowniczy w Telekomunikacji Polskiej, włączyłem się nie tylko w bieganie wspólne, ale również we wspólną organizację takich wyjazdów i kolejne starty w maratonach, to były też starty w Polsce, to było w tych takich biegach znanych, czy to maraton warszawski, czy maraton w Poznaniu, ale to również ruszyliśmy taką większą nawet grupą systematyczne starty w maratonach zagranicznych i takim pierwszym maratonem zagranicznym w 2011 roku to był maraton w Amsterdamie. No i następnych sezonach to można powiedzieć, że to już poleciało z góry sztuki, bo potrafiliśmy na 3 lub 4 maratony zagraniczne zorganizować wyjazd klubu biegacza, a jednocześnie w międzyczasie starty takie indywidualne też w kolejnych zawodach w Polsce.
2: A to jest tak, że organizujecie się zawsze grupą na takie wyjazdy zagraniczne?
4: Na pewno jest to dobre rozwiązanie, żeby taki wyjazd, który wymaga wsparcia logistycznego, czy to jest kwestia dojazdu, czy to jest kwestia przelotu w jakiejś tam części czy Europy, czy świata, również zadbanie o noclegi, organizację odbioru pakietu, przyjazdu na maratony, czy na zawody w dużych miastach, to organizacja tego grupowo jest na pewno lepsza, ponieważ nowe osoby debiutujące w takich zawodach i na takich wyjazdach czują się pewniej. Przykładem chociażby dużych wyjazdów, to już nawiążę do tego, że w Białej również jest duża grupa biegaczy skupiona wokół klubu biegacza Biała Biega, to takie wyjazdy, dwa duże autokarowe dla kilkudziesięciu osób udało nam się zorganizować na maraton w Koszycach i na maraton w Wilnie.
2: To jest tak, że ze środków własnych jeździcie, czy jednak szukacie sponsorów?
4: Nasz poziom sportowy jest tym poziomem takim amatorskim, że wsparcia sponsorskiego byłoby naprawdę trudno takie wsparcie uzyskać. Jeżeli chodzi o klub mój firmowy, posiadamy pewien budżet zagwarantowany przez pracodawcę i dla pracowników, członków klubu część kosztów wyjazdów jest finansowana i jest to bardzo dobre zmotywowanie i wsparcie, żeby takie wyjazdy wspólnie organizować. No, ponieważ ta pasja oprócz tego, że daje dużą satysfakcję, niestety nie jest też pasją tanią.
2: Dobrze, a teraz jeżeli chodzi o ilość tych maratonów, w których wziąłeś udział, to wciąż liczysz, czy już przestałeś liczyć?
4: Jestem tą osobą, która od samego początku postanowiła stworzyć sobie pewien rodzaj rejestru, czyli prowadzę sobie ewidencję wszystkich startów wraz ze szczegółami co do miejsc, dat, uzyskanych czasów i pewnych szczegółów, które pozwalają potem takie statystyki sobie przejrzeć i stworzyć pewne podsumowania. Wiem, że moi znajomi, którzy przez kilka lat czegoś takiego nie prowadzili, zazdroszczą. Starają się czasami sięgnąć do historii różnych zapisów swoich startów, no bo po jakimś czasie okazuje się, że takie statystyki, rejestry są pomocne, a są też fajną mobilizacją lub wskazywaniem sobie jakby kolejnego celu, żeby przekroczyć pewien próg, czy ilościowy, czy geograficzny startów, czy no, zobaczyć, na jakim poziomie utrzymują się wyniki, do czego sięgać, a o co wspominać.
2: No to ile tego było?
4: No już bardzo dużo.
2: Nie da się... Jak jest rejestr, to jest liczba.
4: Jest liczba. 2 lata temu przekroczyłem już liczbę 100 maratonów, liczoną wraz z ultramaratonami, czyli z dystansami po biegów powyżej maratonu, powyżej dystansu maratonu. Obecnie jest to 124 maratony i ultramaratony, czyli wszystkie biegi powyżej 42 km 195 metrów. To są maratony uliczne, to są też maratony trailowe, ale również to są biegi ultra na dystansach powyżej 45 km, powyżej 100 km, powyżej 170, powyżej 200.
2: To już wyzwanie.
4: No to było wyzwanie. Pewien moment, kilka lat mojej takiej biegowej pasji, to było też nie tylko bieganie maratonów, ale to również było bieganie w biegach górskich, gdzie tam właśnie...
2: Czyli taki jak u nas bieg rzeźnika.
4: Tak, to był mój debiut, zapoznanie się z bieganiem w górach w 2014 roku w parze z kolegą z mojej firmy, Markiem Farbiszewskim, i z ekipą jeszcze kilku zaprzyjaźnionych par. Pojechaliśmy spróbować, czym smakuje kultowy bieg rzeźnika, czyli bieg czerwonym szlakiem beskidzkim z Komańczy, jeszcze wtedy do Ustrzyk Dolnych. I powiem tak, to nas nie zraziło, to nas zmobilizowało do trenowania, przygotowywania się do biegów w górach, do zmierzenia się z dystansami tak zwanej pierwszej setki, czyli 100 km w górach. To był bieg Siedmiu Dolin w ramach festiwalu biegowego w Krynicy. No i te biegi ultra zaprowadziły nas na kolejne wyzwania zagraniczne do biegania w Alpach.
2: W sumie ile państw zwiedziłeś? Samym tylko bieganiem.
4: To już będzie, myślę, że około 30 państw.
2: No to ładnie. Tutaj pochylam się nad bardzo pięknym medalem, składający się z kilku części. Co to jest za medal?
4: To jest medal będący uwiecznieniem przebiegnięcia, czy wzięcia udziału i ukończenia 6 największych maratonów na świecie.
2: I te wszystkie miasta, tak jak tutaj widzę, New York, Chicago, Berlin, London, Boston, Tokio.
4: Tak, żeby otrzymać taki medal określany sześciopakiem, majorsem, od kilkunastu lat jedna z organizacji zrzeszająca organizatorów biegu postawiła przed biegaczami w świecie takie wyzwanie pokonania takich 6 największych maratonów na świecie i uhonorowania tego medalem specjalnym. W przeciągu ostatnich 2 lat po maratonie w Londynie w 2024 roku ze swoimi znajomymi pomyśleliśmy, dlaczego nie zrobić takiego kolejnego wyzwania. Mieliśmy możliwości zakwalifikowania się na te biegi ze względu na osiągane rezultaty, swoje wyniki biegowe lub startując w losowaniach do kwalifikacji na dany bieg. No i przez te niecałe 2 lata, kończąc, poczynając od Londynu przez start w Berlinie w 2024 roku, a potem w 2025 roku w 3 maratonach w Stanach Zjednoczonych, czyli w najbardziej kultowym, najstarszym na świecie maratonie w Bostonie, następnie w maratonie w Chicago i jesienią 2025 roku maratonem w Nowym Jorku, stanąłem przed szansą zakończenia tego projektu startem w maratonie w Tokio w marcu bieżącego roku.
2: Czyli to w sumie jest taki medal, z którego jesteś szczególnie dumny?
4: Zdecydowanie tak, ponieważ jest to takim już można powiedzieć ukoronowaniem moich startów w maratonach ulicznych. Nie ma zbyt dużo osób w Polsce, które ukończyły taki cykl. Jest to chyba około kilkudziesięciu osób. Na pewno z roku na rok przez wzrost zainteresowania bieganiem zrealizować takie wyzwanie będzie coraz trudniej. Przykładem tego jest chociażby zainteresowanie całego świata biegowego startem w maratonie w Londynie. Na zawody w 2027 roku zapisało się 1 300 000 chętnych. Są to przyrosty kilkudziesięcioprocentowe z roku na rok. Ścieżki jakby możliwości startu w takich zawodach, otrzymania pakietu są coraz trudniejsze, coraz wyższe, są limity czasowe, które trzeba osiągnąć w poszczególnych kategoriach wiekowych, albo coraz trudniej jest przy takiej skali zainteresowania być wylosowanym do danego biegu, no ponieważ takie zasady kwalifikacji lub takie zasady uczestnictwa w tych poszczególnych biegach są wprowadzone.
2: Takie zainteresowanie jest duże, że już trzeba być losowanym?
4: To już od kilkunastu lat na największe te maratony, które liczą między 50 nawet a 60 tysięcy uczestników, jest zainteresowanie takie duże, że zapisy trwają przez kilka dni. Losowanie wyłania niewielką liczbę uczestników, ponieważ organizatorzy część pakietu przeznaczają dla biegaczy z najlepszymi wynikami. Duża część pakietów jest przekazywana dla wspierających różne potrzebujące grupy organizacji charytatywnych, które współpracują z organizatorami takich biegów. No i od kilku lat zafunkcjonowała też w całym świecie taka turystyka biegowa, którą wspierają firmy, tak zwani tour operatorzy, którzy komercyjnie kupują takie pakiety od organizatorów i organizując takie wyjazdy w formie przejazdów, noclegów, dostarczenia pakietu dla uczestnika, stwarzają możliwość startów w takich zawodach osobom, które no, dysponują sporymi środkami finansowymi na realizację swojej pasji.
2: Tu jeszcze wrócę do tych medali, bo to oprócz tego takiego ogólnego, masz jeszcze oddzielne za każdy ten maraton.
4: Tak, każdy uczestnik maratonu kończący pierwszy bieg jest honorowany medalem. Jest to, czyli nie sami zwycięzcy, jest to jakby pamiątka, możliwość pokazania po biegu, jak ten medal wygląda. To jest możliwość właśnie wygrawerowania na danym medalu.
2: To ten wygrawerowany na Bronxie.
4: Ten medal z Nowego Jorku po biegu podczas eventu został z czasem wygrawerowany między innymi na Bronxie. Maraton po...
2: Tak jak powiedziałeś, w szemranej okolicy.
4: Ale bardzo ciekawej i bardzo okazało się sympatycznej, mimo że no może nie wszyscy zachęcają turystów do odwiedzenia Bronxu. Z taką moją bardzo fajną ekipą, z którą jeździmy na maratony te światowe, uważamy, że oprócz tego biegowego wyzwania i biegowego celu w tych ciekawych miejscach, gdzie jesteśmy te kilka dni, trzeba poznać nie tylko środowisko biegowe, ale poznać dane miasto, dany kraj w miarę możliwości, żeby zobaczyć, czy warto tam wrócić, a na maraton w Nowym Jorku warto wrócić, ponieważ ta moja pasja biegowa zaprowadziła mnie do wielu ciekawych miejsc. To nie tylko są te miasta, które są w ramach aktualnie obowiązującego Abbott World Marathon Majors, 6 największych maratonów na świecie, ale to są już kolejne wyzwania, ponieważ do tego cyklu już zostało dołączone Sydney oficjalnie, czyli to jest w tej chwili już 6+1. W planach organizatorów jest dołączenie maratonu w Cape Town, czyli w Kapsztadzie w RPA, oraz dołączenie maratonu w Chinach w Szanghaju. I najbliższy wyjazd na maraton wraz z moimi koleżankami z klubu biegaczy Orange Polska to jest właśnie maraton w RPA w Cape Town.
2: Patrzę, że Tokio było w tym roku również.
4: Tak, Tokio było w tym roku. Tam zakończyłem te wyzwanie i otrzymałem ten maraton z 6 małymi medalami, czyli tak zwanych 6 gwiazdek, 6 stars. To był wyjazd i start, który w jakiś tam sposób zapisze się w mojej pamięci, ponieważ Azja, Japonia to nie są klimaty europejskie. Tego nie można też porównać do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, do których również trafiłem biegając maratony. To jest inna kultura, to jest inna organizacja takiego maratonu. To jest możliwość była znalezienia się w otoczeniu ludzi z całego świata, ale jednocześnie Japończycy przykładają taką wagę do wszystkich szczegółów organizacji, zadbania o zawodników, przygotowania perfekcyjnie takiego eventu, a jednocześnie możliwość poznania osób i kultury i zabytków Japonii była dla mnie taką może jakby wisienką na torcie ruszenia w świat ten biegowy.
2: Tak się zastanawiam, bo czy wszystkie maratony ciebie kręcą, czy czasami to jest tylko rutyna?
4: Z założenia staram się biegać te kolejne maratony w nowych miejscach, gdzie i trasa się różni. Startujemy w różnych okresach roku, czyli warunki pogodowe na zawodach też są różne. To jest lato, to jest gorąco, to może być wiosna i może być chłodno. Na pewno w jakiś tam sposób spokojnie i bez stresu podchodzę do samego wyzwania sportowego, ale każdy maraton ma w sobie coś jakby fascynującego. Każdy start może przynieść niespodzianki, te miłe, ale również te mniej przyjemne. Czasami trzeba się zmierzyć z problemami zdrowotnymi na trasie, czasami się trzeba zmierzyć z problemami pogodowymi na trasie i na pewno nie można traktować takich startów jako coś normalnego na co dzień.
2: Czy przy tej ilości biegów to już masz takie czasami zboczenie zawodowe, znaczy zboczenie biegowe bym to nazwał, że wyjeżdżasz gdzieś ze znajomymi, nie wiem, do jakiegoś miasta, nagle patrzysz, a tutaj jakaś impreza biegowa i mówisz do znajomych, to wyjdźcie na kawę, a ja się przebiegnę.
4: No w tych czasach raczej starty się planuje z jakimś tam wyprzedzeniem, szczególnie, że kalendarz biegowy i klubów naszego firmowego Orange Polska jest ustalany rok do przodu i jak się w danych imprezach chce jakby uczestniczyć i być do nich przygotowany, to ten kalendarz biegowy również jest związany z tym, że na dane biegi zapisujemy się jakby dużo wcześniej i forma jakiegoś i przygotowania treningowego, i przygotowania logistycznego jest, nie? Na pewno podczas...
2: Ale to nie jest tak, że jesteś cały czas przygotowany?
4: do krótkiego biegu, krótkiego treningu, albo nawet dłuższego treningu, to na 100% tak. Te sytuacje, o których zapytałeś, czy zostawiam znajomych, żeby sobie gdzieś pobiec, ona ma miejsce, ale nie w formie startu w zawodach, tylko raczej, żeby sobie pobiec w ciekawym miejscu, bardziej treningowo, ale również, żeby to takie miejsce poznać.
2: No, bardzo fascynująca opowieść o tym bieganiu. Teraz Kapsztad, tak? Przed tobą Jerzy Wysokiński, zacięty biegacz, maratończyk. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, no i życzę samych sukcesów nadal, bo chyba to będzie ta pasja niekończąca się.
4: Chciałbym, żeby była niekończąca się. Każdy rok swojego biegania przyjmuję jako coś, co zostało mi dane przez chociażby też możliwości mojego organizmu i cieszę się, że mimo tych kilkunastu lat biegania omijają mnie jakieś poważne mnie kontuzje. Na tyle znam swój organizm i staram się o niego też w jakiś tam sposób dbać, że to bieganie nie stanowi, tych nawet długich dystansów, nie stanowi dla mnie jakiegoś ogromnego wyzwania dla organizmu. W planach jest na pewno pobieganie jeszcze na kolejnych ciekawych miejscach. Mam nadzieję, że to będą też kolejne kontynenty. Mam nadzieję również, że po zrealizowaniu tego wyzwania biegów ulicznych, największych biegów maratońskich, uda mi się jeszcze wrócić na kilka różnych wyzwań do biegach ultragórskich. Może nie na takich już szalonych dystansach jak 240 km podczas Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, czyli najdłuższy bieg górski w formie zawodu w Polsce, bieg 7 szczytów. Może nie uda się wrócić już do biegania wokół Mont Blanc, czyli Ultra Trail du Mont Blanc, 170 km w Alpach, francuskich, włoskich i szwajcarskich, ale może jeszcze jakąś tak zwaną setkę w górach też uda się wpasować w plany biegowe, w kalendarz biegów, bo bieganie maratonów ulicznych to jest super odczucie. Na mecie w poszczególnych miastach, gdzie kibicuje tobie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a na całej trasie mówi się o milionach kibiców, tak jak w Nowym Jorku jest około 2 milionów kibiców, podobnej ilości kibiców są na przykład na maratonie w Londynie, ale każde podjęcie decyzji, żeby wybiec, przebiec kilka kilometrów, przebiec kilkadziesiąt kilometrów, to jest coś, co robimy dla siebie, dla swojej sprawności fizycznej, ale to jest również coś, co robimy dla siebie, żeby przeżyć te emocje, a jednocześnie funkcjonować w jakichś fajnych społecznościach, czy lokalnych, czy firmowych, które przy okazji takiej pasji się integrują, spotykają, realizują przy okazji wiele, wiele różnych projektów. Przykładem tego jest nasz klub Biegacze Biała Biega. Coroczne fajne imprezy biegowe, które w jakiś tam sposób pobudzają tą pasję wśród tych biegaczy bialskich, a jednocześnie do biegania zachęcają kolejne osoby. Czerwcowy piknik rodzinny Biała Biega jest przykładem tego, że w takiej małej miejscowości jak Biała Podlaska można fajną imprezę biegową rozpropagować i nawet takim niezbyt dużym zaangażowaniem i miasta, i różnych organizacji, taka społeczność biegowa bialska może dać bialskim biegaczom możliwość startu w profesjonalnych zawodach biegowych.
2: To jeszcze tak na zakończenie. Jest taki maraton, który chciałbyś przebiec, a jeszcze nie miałeś okazji?
4: Słuchaj, Arek, jest dużo takich maratonów. Znając, czy poznając przez te lata biegania wiele, wiele bardzo ciekawych osób z takiego środowiska biegowego, krajowego i można powiedzieć z takiego świata biegowego, bo to są polonijne środowiska biegowe, czy w Nowym Jorku, czy w Chicago. To są biegacze, którzy postanowili, polscy biegacze lub zagraniczni, którzy postanowili przebiec maraton w jak największej ilości krajów na świecie. zachęcają do startów albo w dużych miastach, albo w średnich miastach, albo w małych miastach, albo w państwach, o których by nie pomyślało się, że tam można maraton przebiec. Czyli takich miejsc, gdzie można by było ciekawy maraton przebiec, jest naprawdę bardzo dużo. Czyli myślę, że...
2: Czyli nie ma co wymieniać, bo jest tego zbyt dużo.
4: To są setki ciekawych miejsc. Na pewno jest jeszcze tych kilka miejsc w Europie, gdzie nie udało mi się wystartować w maratonach. To są Bałkany, to wschodnia Europa jest niestety troszeczkę przez zamieszanie polityczne. Nie można tam również pojechać, pobiec, chociaż maraton w Moskwie jest już na mojej liście ukończonych maratonów. Ciekawych miejsc udało nam się klubem biegacza Orange Polska wystartować chociażby w Bejrucie w maratonie, w Marrakeszu, w Maroku. To były również maratony w większości już w tej chwili europejskich krajów, a ja myślę, że w sytuacji zdrowia, możliwości finansowych i logistycznych, wyjazd na maraton w Sydney, wyjazd jeszcze na jakiś maraton w krajach azjatyckich oraz w Ameryce Południowej byłoby w jakiś tam sposób jakimś celem, żeby mieć starty w maratonach na każdym kontynencie. No oprócz Antarktydy zaliczony. Na Antarktydzie jest oczywiście, bo są osoby, które realizują takie wyzwanie, żeby przebiec maraton na każdym kontynencie. Może kiedyś, chociaż tu raczej bym aż tak mocno na to nie stawiał, bo nawet są wyzwania, o których może nawet mi jako biegaczowi zaangażowanemu się wcześniej nie śniło, bo jest nawet taki projekt, takie wyzwanie, żeby przebiec maraton na każdym kontynencie w ciągu 7 dni.
2: Nie wiem, czy to jest osiągalne, ale tego życzę. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, no i cały czas życzę powodzenia.
4: Dziękuję bardzo, Alku.
1: Jednym z głównych trofeów Jerzego Wysokińskiego jest medal za ukończenie 6 maratonów, które odbyły się w Nowym Jorku, Chicago, Bostonie, Berlinie, Londynie oraz Tokio. Podczas akademickich mistrzostw Polski w zapasach zawodnicy AWF Biała Podlaska zdobyli najwięcej, bo 370 punktów w klasyfikacji generalnej. Posłuchajcie materiału Arka Michlewicza.
2: Można powiedzieć, że dzisiejsze mistrzostwa w zapasach udały się.
3: Dariusz Gierczuk, nauczyciel akademicki na bialskim AWF-ie. Tak zakładaliśmy, kilka dni temu zapowiadaliśmy, że one się odbędą i faktycznie są.
2: Emocji nie brakuje, co niektórzy roztrzęsieni nawet wychodzą.
3: No tak, na tym polega piękno sportu, że różne emocje tutaj towarzyszą. Nie tylko podczas walk przegranych, ale podczas również walk wygranych. Bardzo emocjonalnie tego zawodnicy podchodzą, szczególnie płeć żeńska.
2: Z punktu widzenia akademickiego te zawody są ważne dla Was?
3: Są bardzo ważne, dlatego że to są pierwsze tego rodzaju zawody, no i generalnie w zapasach zawody organizowane na AWF-ie tutaj bialskim. Jeszcze kilkanaście lat temu, dokładnie w latach 80., co prawda tutaj istniały zapasy, prowadził je Piotr Godlewski. To były już, to można powiedzieć, odległe czasy, ale na pewno takich zawodów, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę sportu, nie było. My mamy nadzieję, bo tutaj zostaliśmy obdarowani tutaj zaufaniem przez Polski Związek Zapaśniczy. Prosili właśnie o przeprowadzenie takich zawodów. Teraz są zadowoleni całą organizacją, przebiegiem. Mam nadzieję, że do końca taka utrzyma się ocena, opinia o tych zawodach. I w przyszłości będziemy kontynuować może nie tylko akademickie mistrzostwa Polski, może jakieś inne, na przykład otwarte mistrzostwa Polski w różnych stylach walki zapaśniczej.
2: Takie mistrzostwa to chyba wymagają od Was sporej logistyki.
3: Wymagają, natomiast oczywiście dysponujemy bardzo tutaj dobrą bazą. Mamy bardzo również tutaj dobre wsparcie z różnych tej organizacji, czy na przykład od nas z samorządu studentów, czy na przykład z promocji. Tutaj też są osoby, które nas tutaj wspierają, więc można powiedzieć, że pracując z odpowiednimi tutaj osobami, to jest czysta przyjemność, a przede wszystkim satysfakcja duża.
2: Dzisiaj zawodnicy z całej Polski.
3: Tak, są zawodniczki i zawodnicy z całej Polski, z różnych uczelni. Ja tylko mogę tak zdradzić, bo zaczekamy oczywiście na generalną tę klasyfikację, że sporo zawodniczek i zawodników startuje z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i tej chwili w Białej Podlaskiej.
2: Klasyfikacja wagowa, wiekowa?
3: Tutaj jest klasyfikacja i wagowa. Wagowa, wiekowa to jest, że to muszą być studenci, czyli wiadomo, że to są osoby pełnoletnie już. Natomiast jeżeli chodzi o style walki, możemy powiedzieć, że to są w trzech stylach, czyli w stylu wolnym, klasycznym i w zapasach kobiet. No i każdy z tych styli jest podzielony na kategorie wagowe i są kategorie wagowe tak zwane olimpijskie, czyli po 6 kategorii w każdym stylu, takie, które obowiązują na Igrzyskach Olimpijskich. Ktoś, kto przyszedł to je oglądać, a nie jest do końca może w tej dyscyplinie zorientowany, czy może nie do końca był wcześniej przekonany, to na pewno ją odbierze bardzo dobrze.
5: Magdalena Kisielińska, 5-krotna mistrzyni Polski AZS.
2: I teraz organizatorka zapasów.
5: Tak, oczywiście, jestem dumna z siebie.
2: Skąd są zawodnicy, ilu ich ogólnie, no i ten poziom, jaki reprezentują?
5: Zgłosiło nam się około 100 zawodników na zawody, z czego wiadomo, nie każdy się dzisiaj pokazał, ale wydaje mi się, że nasi najlepsi zawodnicy z Polski, którzy studiują, dzisiaj są na macie i pokazują poziom, jaki jest u nas w Polsce.
2: Coś się już wyróżnia?
5: Są to studenci AWF Biała Podlaska. Nie bez przyczyny jest kierunek hybrydowy, który pozwala na pracowanie takim studentom, trenowanie w swoim rodowitym klubie oraz studiowanie na naszej uczelni. To jest wyjątkowe.
2: Skąd udało się sędziów ściągnąć?
5: Są to delegaci z Polskiego Związku Zapaśniczego. Jest to obowiązek jako organizator, współorganizator tych zawodów, aby taki skład sędziowski wydelegować.
2: Jako mistrzyni masz swój ogląd na te zapasy?
5: Te zawody zawsze były po prostu podstawowe. My chcieliśmy, żeby w tym roku były wyróżniające się, żeby atmosfera była przyjemna, żeby wszystko było na rzecz zawodników, tak? Bo to oni są tutaj najważniejsi, oni walczą o stypendia na swoich uczelniach i to nie są tylko AWF-y, tylko mamy też tutaj inne uczelnie z całej Polski tak naprawdę. Warszawa, Wrocław, Rzeszów.
2: Co z tymi, którzy dzisiaj zwyciężyli?
5: Są osoby, które się wyróżniają i one prawdopodobnie pojawią się na Akademickich Mistrzostwach Świata w Brazylii w czerwcu, także dla nich to był tylko sprawdzian i potwierdzenie ich umiejętności.
2: Długo tacy zawodnicy do takich mistrzostw jak te przygotowują się?
5: Nasz cykl występów zaczyna się we wrześniu, październiku, no i trwa właśnie do takich mistrzostw świata bądź Europy, w zależności czy w czerwcu, czy w lipcu, tak? Także my musimy być gotowi na każdy miesiąc, każdy weekend i pod każde zawody się cały rok przygotowywać rzetelnie, tak? Ale wiadomo, tutaj są kadrowicze. Kadrowicze trenują na zgrupowaniach, w centralnych ośrodkach sportowych, także na najwyższym poziomie, nie mówiąc jeszcze o bardzo dobrych poziomach w klubach naszych polskich.
2: Walczą wszyscy, z którymi miałeś wcześniej do czynienia?
5: Tak, ja kiedyś tutaj na tych matach przodowałam, to ja się nie musiałam w ogóle przygotowywać do tych zawodów, nawet się nie zważyłam się na wyższą kategorię i mnie nie obchodziło to, czy ja będę na wyższej kategorii, czy na mniejszej, czy miałam niedowagę i to dużą, czyli ważyłam o wiele kilogramów mniej, no to wygrywałam ze wszystkimi. Także nawet byłam po kontuzji, wypadał mi bark, miałam problemy z kolanem, a i tak wystartowałam i tak miałam złoto. Przyjeżdżałam sobie z medalem, tutaj zdjęcie, złoto, 5 lat z rzędu, stypendium najwyższe, jakie można mieć.
2: Dzisiaj współorganizujesz, ale nie startujesz.
5: Nie startuję, bo jestem po operacji barku. W lutym miałam operację i teraz pomagałam trochę profesorowi. Tak po studencku. Zebraliśmy ekipę, zebraliśmy się razem. Tak naprawdę moi bliscy znajomi wyróżnili się, bo tak mi pomagali, że ja bez nich bym nie dała rady.
2: Czy jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy tutaj startują, to są jacyś wyselekcjonowani zawodnicy, czy tacy, którzy zgłaszają się i przyjeżdżają?
5: Po pierwsze, no to musisz być zawodnikiem i studentem. Więc jeżeli spełniasz te dwa warunki i masz swój klub, studujesz na jakiejś uczelni, to jest wszystko, co musisz mieć. Ale no, spójrzmy prawdzie w oczy. Nie wystawiamy na matę kogoś, kto dwa tygodnie trenuje. Tak? Tutaj trzeba troszeczkę przyciąć, trochę dać gazu i pokazać swój poziom, no bo to jest też niebezpieczne, jak takie lajki by nam tutaj wyszli na matę i co? No już jedno.

0: nich, o tak bym to powiedziała. Pieniądz się sypie.
1: Ćwiczyć i walczyć.
0: Tak, ćwiczyć cokolwiek, dla każdego, tak? Mam koleżankę, co 10 lat nie startowała, ale bieganie, siłownia i to powiedziała mi, że są akademickie. No to ona przez pół roku tam pochodziła i startowała, walczy o trzecie miejsce. Można.
2: Siemaneczko, z tej strony Daniel Kulciński, na Instagramie Rasowy Zapaśnik.
1: I nie dość, że startujesz, to jeszcze swojego Instagrama prowadzisz, jesteś influencerem.
2: No, można tak powiedzieć. Staram się jakby popularyzować nasz ukochany sport, zapasy. Mam nadzieję, że jakoś mi to wychodzi, ale zawsze możecie mnie wspierać. Wygrałem dwie walki. W drugiej walce rzuciłem nawet taki popularny rzut, zwany suplesem.
1: No dobra, ale już ktoś gdzieś tam mi przed nagrywaniem powiedział, że do Brazylii zmierzasz.
2: Te zawody będą, można powiedzieć, taką oficjalną... Po tych zawodach będzie jakby taka oficjalna decyzja, oficjalny skład. No, mam nadzieję, że mnie wybiorą i że pojadę do Brazylii, ale nawet chciałbym zostać mistrzem świata.
1: Do dzisiejszych zawodów przygotowywałeś się długo?
2: Cały czas jestem w formie, bo to nie jest tak, że się przygotowuję pod któreś konkretne zawody, tylko ta forma jakby cały czas rośnie z roku na rok. Uważam, że to jest po prostu gdzieś, można powiedzieć, etap do kolejnych celów, a najlepiej do Igrzysk Olimpijskich.
1: Ale jedziesz jakimś własnym programem szkoleniowym?
2: Nie, ja też muszę dodać, że jestem żołnierzem. Jestem żołnierzem, studentem i zapaśnikiem, także staram się wszystko łączyć.
1: Kilka w jednym.
2: No, murarz, tynkarz, akrobata.
1: Jeżeli jednak padnie to hasło, że jedziesz do Brazylii, to będziesz w jakiś szczególny sposób przygotowywać się?
2: Tak, no to wtedy ogólnie to myślę, że będę, można powiedzieć, taki oddelegowany, co się nazywa w wojsku. No i myślę, że po prostu jakby będę miał możliwość, żeby trenować rano i wieczorem i się przygotować stricte już pod te zawody, no bo jednak bycie akademickim mistrzem świata, no nie chodzi piechotą.
1: Dzisiaj ciężko było?
2: No tak, jak każda walka jest ciężka.
1: A jak ty jako taki zawodnik oceniasz walkę innych?
2: Nie, ogólnie zawody na fajnym poziomie są tutaj. Najlepsi zawodnicy w Polsce i nie tylko.
1: A ktoś się rzucił w oko? Taki, kto się wyróżnia? Wiem, ty.
2: No wiadomo, ja to oczywiście. Dziewczyny fajnie walczą, ale wiadomo, no dziewczyny. No chłopacy, nasza można powiedzieć czołówka Polski, bardzo fajnie walczą, na przykład Cezary Sadowski czy Taron. O, Antek Majszak jest bardzo młodym zawodnikiem i no moim zdaniem super walczy. Jest jeszcze Patryk Kostrzewski, no Fabian Niedźwiecki, no jest bardzo dużo fajnych chłopaków tutaj, którzy dobrze walczą.
1: Jeżeli chodzi o zawody, to w skali roku często musicie brać udział w zawodach?
2: No myślę, że takie z 5-6 razy w roku. Jakieś właśnie akademickie, Mistrzostwa Polski Młodzieżowe, Mistrzostwa Polski Seniorów, turniej Ziółkowskiego, no i jeszcze jakieś w międzyczasie. O, jeszcze Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, które są pod koniec roku, no i Mistrzostwa Europy i Świata.
1: I dzięki temu możecie podtrzymywać formę.
2: Zgadza się. No, generalnie te zawody uważam za mega fajny start kontrolny.
1: Super, dzięki.
2: Dziękuję również. Pozdrawiam, Rasowy Zapaśnik.
3: W sumie na macie zmierzyło się 70 zawodników. Najlepsi wyjadą na tegoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Związek Gmin Lubelszczyzny od 30 lat odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu interesów prawie 120 gmin. Związek wspiera samorządy w kluczowych kwestiach, jak inwestycje wodno-kanalizacyjne czy pozyskiwanie funduszy. Rozmawia Arek Michlewicz.
4: Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice i przewodniczący zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny.
1: Która to już funkcjonuje od 30 lat. Kto był założycielem i kto był pomysłodawcą?
4: 5 grudnia zrobiliśmy 30-lecie, ponieważ przed 30 laty, czyli w 96 roku, było pierwsze spotkanie organizacyjne związku. Pomysłodawców było dwóch. Zdzisław Antoń, który był lekko wcześniej wicewojewodą lubelskim i który był w Stanach Zjednoczonych i zobaczył, że takie związki funkcjonują, że one mają istotne znaczenie. I namówił Kazimierza Gorczycę, wójta gminy Jastków, do założenia takiego związku. Związek na początku to był związek, no pamiętajmy, 96 rok. To jeszcze dawne województwo bialsko-podlaskie, to dawne województwo malutkie lubelskie i powstał Związek Gmin Lubelszczyzny, ale oparty na gminach starego województwa lubelskiego. Ich było pewnie około 30. I kolejne otwarcie to była reforma samorządowa, powstanie dużych regionów, 99 rok i wtedy przystąpiło do związku z dawnego województwa bialsko-podlaskiego, chełmskiego i zamojskiego kolejnych pewnie ze 40 gmin i to było tak około 70 gmin z 213 gmin województwa lubelskiego. Wszyscy czuli, że jest to istotne, natomiast tak naprawdę no, trudno było zacząć funkcjonować. Na pewno jak zapytałem, no ale co było powodem, czy Kazia Gorczyce, czy Zdzicha Antonia, dzisiaj emerytów, no to mówią, słuchaj, no pojedynczy wójt wójt nigdy do wojewody wejść nie mógł. A myśmy jako szefowie związku mieli wejście praktycznie z dnia na dzień. A u wojewody można było załatwiać sprawy, które nas dotyczyły. I tak naprawdę kolejne otwarcie

0: To było otwarcie, kiedy zaczęło mieć znaczenie spotykania się rządu z samorządowcami w komisji wspólnej, rządu i samorządu terytorialnego. I tam ustalanie pewnych rzeczy, w tej chwili przecież każdy dokument, każdy akt prawny jest do konsultacji wysyłany korporacjom samorządowym, bo tak na nie w tej chwili mówimy, których w komisji wspólnej rządu i samorządu jest 8 i 8 przedstawicieli. I między innymi jeden przedstawiciel to jest przedstawiciel tak zwanego OPOS-u, Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, w którym jest Związek Gmin Lubelszczyzny. I co to daje? To daje tyle, że mamy bezproblemowy wstęp na komisję wspólną. Możemy złożyć swoje stanowisko, czy opisać swój problem, który mamy, którym komisja bardzo szybko jest w stanie się zająć. I tak naprawdę OPOS powstał w 2013 roku i przystąpił jako obserwator na początku do komisji wspólnej. Dostaliśmy taką możliwość. W tej chwili mamy już jedno miejsce. Nawet w tej chwili, w tym momencie, to OPOS, to przewodniczący. W OPOS-ie jest też taka zasada, że każdy związek, który należy do OPOS-u, w tej chwili jest to 13 związków wojewódzkich, przez pół roku przewodniczy obradom OPOS-u. I w tej chwili tak się składa, że to Związek Gmin Lubelszczyzny przewodniczy tym obradom. We wtorek mieliśmy spotkanie na przykład w Senacie z senatorami i z przedstawicielami OPOS-u, gdzie mówiliśmy o istotnych sprawach, które nas dotyczą, ale też OPOS przewodniczy komisji, współprzewodniczy komisji wspólnej, bo w komisji wspólnej jest dwóch przewodniczących. Przewodniczący strony samorządowej i to jest w tym momencie pan Kazimierz Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego, wybrany przez nas na przewodniczącego, na naszego przedstawiciela w komisji wspólnej. I drugim przewodniczącym to jest wiceminister administracji, który reprezentuje przewodnictwo strony rządowej.
1: Jeszcze tak zapytam, ile w sumie tych gmin do Związku Lubelszczyzny należy?
0: W tym momencie 121.
1: To sporo.
0: 121 z 213, czyli dochodzimy do 60%. Natomiast w momencie, kiedy w 2024 roku ja przejmowałem związek i kiedy tak bardzo wolno gminy dochodziły, bo gminy zaczynają widzieć sens w tym momencie. Jeśli widzą rzeczywiście, że my procedujemy sprawy, które nas dotyczą i potrafimy wiele rzeczy wypracować, kolokwialnie mówiąc załatwić, jak o kilku z nich za chwilę powiem. I też widzą, że my tak naprawdę załatwiamy sprawy wszystkich gmin. I gminy czują, że rzeczywiście no, powinny należeć. I w tej chwili zaczęliśmy też taki proces od połowy 2024 roku. Jeździmy do wszystkich gmin nieczłonkowskich. Przedstawiamy związek i dopiero włodarz jak usłyszy od nas, jakimi sprawami się zajmowaliśmy, to rzeczywiście 90% włodarzy nam mówi, że tak, zapiszemy się, nie ma sprawy i w tej chwili jest to 121 gmin.
1: Czyli zdarzają się tacy nieprzekonani, te 10%.
0: Czasami to ktoś zapomni, to 5% to bym powiedział tak, ale są też takie gminy, które mówimy, bo związek jest niepolityczny kompletnie, to jest izba samorządowa, ale z dwóch takich w Lubelskim się znalazło, powiedział, my nie chcemy należeć nigdzie, chcemy być kompletnie apolityczni i nie, to nawet nasza argumentacja, że związek jest niepolityczny, tutaj nie dotarła, no i szanujemy to, no tak jest, ktoś nie chce należeć nigdzie, ma do tego prawo, ale spotkamy się ze wszystkimi absolutnie włodarzami, którzy nie należą do związku, żeby mieć spokojne sumienie, że byliśmy wszędzie i żeby zbudować, bo jestem przekonany, że jesteśmy w stanie dojść do 180 gmin, czyli do 80% gmin województwa lubelskiego. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście związek jest silny, bo wtedy jak pójdziemy do pana marszałka, czy do pana wojewody i powiemy, słuchajcie, my reprezentujemy 80% gmin województwa lubelskiego, to rzeczywiście w tej chwili współorganizatorem Dnia Sołtysa u wojewody, wojewoda nas zauważa, że jest związek, który skupia 60% i jest Związek Gmin Lubelszczyzny. Dzień Samorządu zapewne też będziemy współorganizatorami. U pana marszałka, w Urzędzie Marszałkowskim, w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. To jest takie ciało, które po pierwsze myśli nad kryteriami, jak wydawać środki, ale też później sprawdza, czy one są właściwie wydawane. Mamy tam swoich 4 przedstawicieli w komitecie z 50 osób i są przy komitecie grupy robocze, które właśnie wypracowują kryteria. W 3 przewodniczącymi są przedstawiciele Związku Gmin Lubelszczyzny. To świadczy, że podejście pana marszałka to jest rzeczywiście poważne i zarówno pana wojewody jest bardzo poważne. Do nas, do związku, to też z tego się bardzo cieszymy. Może warto, bo na razie bardzo opisowo mówię, a przejdę do spraw, które...
1: Ja jeszcze tak chciałem zapytać, jakie zobowiązania ciążą na gminach, które są członkami związku?
0: No tu się jeden problem pojawia, bo jest składka oczywiście, no ale składki być nie może, bo żeby wypracować dobre stanowisko, czy zająć się problemem, czasami musimy zapłacić ekspertowi lub wynająć prawnika po prostu. Związek nie ma rozbudowanej absolutnie administracji, jest tylko pani dyrektor i księgowa. Pani dyrektor rzeczywiście nam wypracowuje wiele stanowisk, ale później sami je redagujemy, czy rzeczywiście eksperci lub prawnicy. Związek Gmin Lubuskich, 100% gmin, tylko że nie 213, tylko 83, im jest łatwiej. Śląski, 99% gmin. Wielkopolski, 99% gmin. Rzeczywiście to są silne związki, chociaż jesteśmy już dostrzegalni my, nasz lubelski związek też. W tej chwili w przewodnictwie oposu to na spotkaniu strony samorządowej Komisji Wspólnej, to rzeczywiście my podejmujemy decyzję i czasami nie jest to decyzja, która podoba się na przykład Śląskowi czy Wielkopolsce, ale to my mamy ten ważący głos, ale wszystko raczej wypracowywane jest większością głosów.
1: Czy wy jako związek macie tę możliwość pisania projektów, które mogą zasilić wszystkie gminy należące do związku?
0: Opiszę problem, którym ostatnio we wtorek się zajmowaliśmy. We wtorek była dzielona rezerwa przez stronę samorządową. Rezerwa państwa, która jest przeznaczona na samorządy. Dogadaliśmy się ze stroną rządową, że 80% tej rezerwy podzieli strona samorządowa. Ja wcześniej zapytałem przedstawicieli Związku Gmin Lubelszczyzny, na czym wam zależy. Wszyscy jednoznacznie odpowiedzieli: na drogach, na pieniądzach na drogi. I mimo może nie odosobnionego, bo wszyscy wiedzą, że drogi są konieczne, ale ja broniłem tego, by co najmniej z rezerwy, która wynosi 1,8 miliarda, 400 milionów co najmniej dotarło na drogi, bo rezerwa to jest wszystko, to jest oświata, to jest pomoc społeczna, to jest fundusz solidarnościowy, bo okazało się, że w tej chwili, kiedyś była subwencja, w tej chwili liczy się potrzeby gmin. I licząc te potrzeby, niektóre gminy według nas zostały skrzywdzone, więc ustanowiliśmy fundusz solidarnościowy, z którego skorzystają te gminy. Ustaliliśmy pewien poziom takiego cudzysłowiowego skrzywdzenia i te gminy dostaną dodatkowe środki, w tej chwili właśnie z rezerwy. I bardzo nam zależało, przynajmniej mi, by 400 milionów mi tak naprawdę z oposu, z ogólnego porozumienia organizacji samorządowych i Związkowi Gmin Wiejskich. Bardzo zależało na tym, bo tak naprawdę to wieś ma dużo gorsze drogi niż miasta. Nam zależało na tym, żeby jak najwięcej środków poszło na drogi, no i kompromis osiągnęliśmy właśnie na bazie 400 milionów, które zakładaliśmy, że chcieliśmy 450, minimalnie daliśmy sobie ten pułap 400 milionów i 400 milionów udało się uzyskać. I w tej chwili dzięki temu kolejnych 20 gmin dostanie pieniądze na drogi gminne, kolejnych 5 projektów na drogi powiatowe, środki.
1: Czyli jednak w kupie siła.
0: Tak, bo gdyby nie było związku, to nikt na... Nie wiem, czy sam głos Związku Gmin Wiejskich wystarczyłby do tego, żeby zadecydować, że 400 milionów idzie na drogi. Także rzeczywiście to jest ta rzecz taka namacalna. 20 kolejnych gmin, ja sobie policzyłem. 10 to członkowie związku, 10 nie. Więc mam argument do tego, żeby pojechać do innych i powiedzieć: słuchajcie, tak naprawdę to nasz głos, głos związku zadecydował o tym, że wy namacalnie będziecie mieli pieniądze w tej chwili. Na tą drogę ten wniosek, który złożyliście. Kolejna sprawa. 3 lata temu bodajże został wprowadzony dodatek dla sołtysów. Do emerytury 300 zł. I zostało stwierdzone, że mają to być sołtysi powyżej, ci, którzy byli sołtysami po 90 roku. I przynajmniej 2 kadencje. Ale pełne 2 kadencje. Czyli pełnych 8 lat. Tak to zostało ujęte I co się okazało, że są sołtysi, którzy byli dwie kadencje, ale nie 8 lat. Ktoś złożył, że dwie kadencje to jest pełnych 8 lat, ale zorganizowanie wyborów przez gminę mogło się odbyć wcześniej. I tak było w wielu przypadkach. Znam sołtysa, któremu 4 dni zabrakło do tego. Kolejny sołtys...
1: To można go było powołać na 4 dni, żeby udało się.
0: Nie, też nie, bo to musiały być dwie kadencje pełne, to na kolejną kadencję. Ale był taki sołtys, przyszedł do wójta gminy Chrubieszów, pana Tomasza Zająca i mówi tak: panie wójcie, ja byłem 5 kadencji przed 90 rokiem i jedną kadencję po. I przecież ja nie mam dodatku. A w czym ja jestem gorszy? Ja byłem 6 kadencji sołtysem. Zebranie wiejskie mnie wybierało. W czym ja jestem gorszy od tych, którzy teraz są? I Związek Gmin Lubelszczyzny napisał stanowisko na komisję wspólną, tam, no, w której zauważyliśmy to, że naszym zdaniem powinni to być wszyscy sołtysi. No i nie można liczyć dwóch kadencji jako równoważność 8 lat. Więc zostało to zmienione w rządzie. W rządzie zajął się tą sprawą były wójt Marcin Skonieczka, który jest w tej chwili posłem. No i po roku dostaliśmy zmianę przepisów, gdzie wszyscy sołtysi, nawet ci przed 90 rokiem, dostali to ten dodatek, jak i ci, którzy byli co najmniej 7 lat. Tak zostało to zapisane i to nas satysfakcjonuje. Także to kolejny problem, który udało się załatwić. Kolejny, też tak mi się wydaje, że był to 2024 rok. Powstał taki program skierowany do gmin nadgranicznych, które najbardziej w tej chwili się wyludniają, które mają najwięcej, zdecydowanie więcej problemów. Taki program, w którym gmina mogła starać się o 2 miliony na 2 projekty na różne zakresy, między innymi inwestycyjne. Był tam zakres wodno-kanalizacyjny. W tym programie rządowym było wskazanie, że ma być on realizowany na działkach gminy tylko. Więc to nijak się ma do inwestycji wodno-kanalizacyjnych, bo żeby kogoś podłączyć do kanalizacji czy wodociągu, to trzeba wejść na jego działkę. Jest to naturalne. Więc zwróciliśmy na to uwagę i na komisję wspólną napisaliśmy takie stanowisko, że uważamy, że jest to błąd programowy. No i zanim nasz dokument został rozpatrywany, czy miał zostać rozpatrywany, to na takim zespole roboczym przed komisją wspólną przyszedł pan wiceminister i mówi: słuchajcie, rzeczywiście popełniliśmy błąd, jest nasz błąd, już nie dyskutujmy o tym, my to poprawiamy. I rzeczywiście w 3 miesiące udało się naprawić ten zapis i dzięki temu w tej chwili gminy mogą korzystać i budować sieci wodno-kanalizacyjne, czego wcześniej nie mogły robić. I od tego właśnie jest związek, od czy wspomniany przeze mnie komitet monitorujący, gdzie jesteśmy przewodniczącymi w grupach roboczych, które wypracowują kryteria. Zauważyliśmy, że jest takie działanie 7-9 w w funduszach europejskich dla Lubelskiego na modernizację domów kultury, które w tej chwili też za chwilę zaistnieje. I wiedzieliśmy, że tutaj zapotrzebowanie gmin będzie bardzo duże. Więc zawnioskowaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim o to, by zrobić górną granicę dofinansowania. Żeby to nie jedna gmina sięgnęła po te środki, a chrapkę miało miasto Lublin, które też jest nomen omen członkiem Związku Gmin Lubelszczyzny. I tutaj no, nie mieliśmy wspólnych interesów z członkiem, bo uważaliśmy, że absolutnie no, te środki muszą trafiać do jak największej ilości gmin. I takim krakowskim targiem na posiedzeniu komitetu później, wcześniej grupy roboczej ustaliliśmy, że będzie to 7 milionów dofinansowania. No i okazało się, że środki trafiają do 25 gmin. W tej chwili drugi konkurs będzie, to kolejnych pewnie z 25 gmin dostanie te środki, także trafią do 50 gmin, a nie do jednego miasta Lublin na przykład. To takie rzeczy, to jak ktoś mnie pyta, czasami jeden z burmistrzów mnie zapytał, no ale co, załatwicie nam jakieś pieniądze? Nie, wam bezpośrednio nie, ale będziemy się starali, żeby więcej pieniędzy trafiało na Lubelszczyznę, czy trafiało w konkursach unijnych. Kolejna sprawa to sprawa rewitalizacji. Na przykład był pomysł, żeby pieniądze na rewitalizację z funduszy europejskich dla Lubelszczyzny były wypuszczone wszystkie. To było pewnie 250 milionów w jednym konkursie. Więc i na tym Urzędowi Marszałkowskiemu bardzo zależało. Chciał szybko wydać. Widział, że zainteresowanie gmin jest. Tam można uzyskać maksymalnie 10 milionów. W tamtym momencie było gotowych 50 gmin z 213. 15. Mniej więcej tak to szacuje. No i włodarze nam też mówili, słuchajcie, no nie dopuśćcie do tego, bo my też chcemy uczestniczyć w tych konkursach. I ja na przekór swojej gminie, bo akurat myśmy byli gotowi i tak naprawdę z tych 50 pewnie dostałoby ze 30, czy nawet 40 środki, ale podjęliśmy decyzję, że walczymy o to, żeby rozdzielić to na dwie alokacje i żeby poczekać rok z następną alokacją na resztę gmin. No i tak zrobiliśmy i to mimo niezadowolenia Urzędu Marszałkowskiego. Decyzja taka zaistniała i były dwa konkursy i zdążyły też gminy, te, które w tamtym momencie nie były gotowe. Więc no to są takie sprawy.
1: W sumie jestem zaskoczony, bo tak jak pan mówi, gminy mają same korzyści, więc dziwię się, jestem trochę zaskoczony, że jeszcze wszystkie gminy Lubelszczyzny nie należą do związku.
0: Tak, tylko pierwszy ruch, który było, gdzie zaczęliśmy mówić, to były organizacje zarządów na terenach każdego powiatu w województwie lubelskim, gdzie zapraszaliśmy wszystkie gminy na przykład z trzech powiatów. I wtedy gminy tak naprawdę zobaczyły, czym się związek zajmuje, że rzeczywiście my walczymy o nie. I to był pierwszy moment, kiedy był krytyczny moment, myślę, że to było gdzieś w 2015 roku, kiedy było już poniżej 60 gmin w związku. Gminy odchodziły.
1: To aż dziwne.
0: Tak. I wtedy myśmy rzeczywiście zobaczyli, że gminy nie mają świadomości, czym zajmuje się związek. I dlatego zaczęła być organizacja tych zarządów. Wtedy gminy przestały odchodzić, natomiast zaczęły dochodzić. I drugi przełom, to był przełom właśnie 24 roku, gdzie zaczęliśmy jeździć, indywidualnie rozmawiać z każdym włodarzem i mówić mu o tych sprawach. On otwierał oczy. I ludzie, to jest wasza decyzja, bo każdy wojewoda za chwilę oczywiście ogłosi sukces, kolejnych 20 gmin dostaje środki na drogi. No ale nikt nie doda, że to tak naprawdę na komisji wspólnej myśmy się o to wystarali, to myśmy o to walczyli. Więc o tym wszystkim mówimy i to musi być przekazane w rozmowie indywidualnej. I dlatego kosztuje to trochę czasu, ale tak składamy, żeby jednego dnia odwiedzić 4 gminy. Ja zwykle, jak to jest drugi koniec województwa, bo czasami jest, na przykład powiat biłgorajski czy janowski, gdzie trzeba jechać, to skoro świt wyjeżdża, mi wieczorem wracam, ale jest satysfakcja, bo z 4 odwiedzonych gmin 3 się zapisują co najmniej, a czasami nawet 4, ale jesteśmy rzeczywiście, w ciągu 2 lat 50 gmin dołączyło do związku, jesteśmy bardzo zadowoleni, stawiamy na 25 kolejnych gmin, uważam, że jesteśmy w stanie dojść w tym roku i w kolejnym. I wtedy będziemy mieli rzeczywiście tych 170-180 gmin i pozostawimy związek swoim następcom, bo my jesteśmy przy dwukadencyjności ostatnią kadencję. Rzeczywiście silny. Też spróbujemy przygotować przyszłego przewodniczącego, bo to musi być ktoś, kto widział, na czym praca związku polega. Jest dwóch w zarządzie pierwszokadencyjnych burmistrzów i pewnie z dwoma nimi będziemy rozmawiali, który z nich zechce być w przyszłości, bo nikt nie załatwi i nie będzie słuchał pojedynczej gminy w takiej czy innej sprawie. Czy tej sprawie sołtysów, czy sprawie na przykład środków na drogi. Natomiast w związku ktoś już posłucha. Jeśli nawet nie ktoś w komisji wspólnej, to na pewno wojewoda i marszałek, który będzie widział, że związek liczy 80% gmin.
1: Czy to jest tak, że wy jako związek zajmujecie się sprawami bieżącymi, czy macie też takie zadania, które z dużym wyprzedzeniem musicie planować?
0: Myślę, że 90% spraw to są sprawy bieżące, które wynikają z funkcjonowania, z przepisu prawnego, który został podjęty zza biurka na przykład. Ktoś, urzędnik, nie winiąc go, bo ten się nie myli, kto nic nie robi. Nie przewidział pewnych rozwiązań, jak z tymi inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi. Założenie, że inwestycje robimy na działkach gminy, jest właściwe, bo nie zbudujemy u pana X czy Y, na przykład jakiegoś budynku, prawda? Ale nikt nie przewidział, że inwestycje wodno-kanalizacyjne robi się na działkach mieszkańców. I 90% to są właśnie takie sprawy. Ale niektóre rzeczy też są przygotowywane. Na przykład w tej chwili na komisji wspólnej też podjęliśmy taką decyzję i to musimy przygotować. Ta sprawa gdzieś tam w nas rosła przez długi czas, bo sprawa dwukadencyjności jest jednoznacznie niekonstytucyjna. Tylko Trybunał tą sprawą, która jest w Trybunale, od 5 lat się nie zajął. i ustaliliśmy, że każdy związek napisze w tej chwili wniosek do Trybunału o rozpatrzenie tej ustawy, która jest niekonstytucyjna, bo nie można zabronić mieszkańcowi według konstytucji głosowania na pana X, który chce wystartować w wyborach. A tą ustawą, wprowadzeniem tej ustawy, utworzeniem dwukadencyjności, tak naprawdę nie pozwalamy wystartować w wyborach określonym osobom. To jest złamanie biernego prawa wyborczego. Nam już nie chodzi o to, czy jest to polityczne, czy mieszkańcy chcą. Jeśli wójt, burmistrz ma dbać o to, żeby prawo na jego terenie było przestrzegane, to niech państwo też dba, żeby na terenie państwa była przestrzegana konstytucja w tym zakresie. Zdecydowaliśmy to, wiecie państwo, ku takiemu rozgoryczeniu, bo ja już nie liczę, że ta sprawa zostanie załatwiona, ale też chcę zrobić wszystko, żeby do siebie nie mieć pretensji, bo najgorzej się upominać we własnych sprawach, prawda? Ale no, jest to niekonstytucyjne i zdecydowaliśmy się na to, że do Trybunału wystąpimy. Jeśli to będą wnioski wszystkich gmin, to tak naprawdę OPOS, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych, reprezentuje w tej chwili 1100 gmin w Polsce, czyli połowę, niemalże połowę gmin. A jeśli dołączą do nas inne korporacje, to będziemy reprezentowali 100%. I być może ktoś tym problemem się zajmie, bo politycy też akcentują to. No to jest przepis niekonstytucyjny, my to wiemy.
1: To jeszcze zapytam a propos Związku Gmin Lubelszczyzny. Czy to jest tak, że wy musicie cały czas jeździć do tych gmin, czy ktoś o was na przykład usłyszał, dzwoni do was, chce wstąpić bez żadnej rozmowy?
0: Są takie przypadki i są takie gminy, które rzeczywiście ktoś usłyszy i mówi, słuchajcie, my chcemy. Natomiast bardzo często włodarze proszą, by przyjechać na posiedzenie rady, na przykład lub komisję, która jest przed posiedzeniem rady.
1: Żeby przekonać radnych.
0: Radnych, tak, żeby radni usłyszeli, bo powiem państwu tak, ja byłem co najmniej na 10 posiedzeniach rad, tam gdzie mnie proszono. W jednej gminie niejednogłośnie się to odbyło, jedna osoba się wstrzymała od głosu, no, mając takie, no, jakieś swoje argumenty miała, mnie one nie przekonały, nie przekonały innych członków rady. Czyli ze 150 osób jedna miała wątpliwości, czy warto do związku należeć, 149 na tych posiedzeniach rad nie. Czyli to widać, że radni też jednoznacznie, jak usłyszą, czym my się zajmujemy, to rzeczywiście są przekonani o tym, że gmina powinna należeć. A miałem dwie sytuacje, kiedy wstał jeden z radnych i powiedział, chciałem panu podziękować, że zajęliście się sprawą sołtysa. Było to w gminie Borki, bo rzeczywiście to jest ważna sprawa, a my mamy takie dwa przypadki też sołtysów, którzy uzyskali ten dodatek po państwa interwencji i na kolejnej radzie, gdzie byli też uczestniczyli w posiedzeniu rady sołtysi, jeden z sołtysów wstał i też za to podziękował. Czyli większość ludzi, radnych czy włodarzy nie ma takich wątpliwości, natomiast trzeba usłyszeć to wszystko, czym my się zajmujemy, bo tego nie słychać, no po prostu.
1: Wierzymy w to, że wiele gmin nas właśnie usłyszy, ten nasz wywiad. Piotr Dragan, wójt gminy Wiśnice, przewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny, związku, który otwiera wiele drzwi urzędów i załatwia wiele spraw na konto gmin. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję państwu serdecznie za rozmowę i panu redaktorowi również.
2: Materiał przygotował Arek Michlewicz.

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.

0: trzeba robić kres, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegiry trzeba robić kres, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.